0: to, co teraz robi, wszystko mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No chyba jednak, nie.
0: No,
1: biorąc pod uwagę to, jak to się skończyło.
0: Na przykład planował tego grilla i mówili, że są nadal w Prawie i Sprawiedliwości, a o tym nie wiedziało ani kierownictwo partii. Czy to było w porządku, że nie zostali zaproszeni, nie znali programu, nie wiedzieli, że coś takiego jest organizowane. No tak się nie postępuje, jeżeli chce się być lojalnym. Trzeba powiedzieć, że większość posłów zawdzięcza wszystko Prawu i Sprawiedliwości, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i okazało tutaj skrajną nielojalność.
1: Mówi pani o tym, że posłowie, członkowie PiS-u mówią to, co myślą. No tutaj miałbym pewne wątpliwości w ogóle, jeżeli chodzi o polityków, że mówią to, co naprawdę myślą.
0: No w każdej partii jest jakiś tam program i wokół tego programu się jednoczymy. No nie jest tak, że każdy realizuje swój odrębny program. Natomiast ten podział, który powstał, osłabia prawicę. Nie skupiamy się, znaczy my się skupiamy, ale tutaj szczególnie ta grupa, która wyszła...
1: No to są szpilki wbijane z obydwu stron, tak naprawdę.
0: I to jest niepotrzebne. To jest już nieeleganckie, nieładne wyciąganie jakiś, tak samo i premier Morawiecki, no, słyszałam w stosunku do prezesa, nieładnie się bardzo zachowuje, bo wyciąganie jakichś takich wewnętrznych spraw, kiedy rozmawiało się, coś się ustalało, no to nigdy nie powinno być upubliczniane. No to jest tak jak w rodzinie, rozmawia się na różne tematy w różny sposób, ale to jest nieładne, jeżeli jest to wyciągane na zewnątrz. Także no, tu trzeba powiedzieć, że ten podział osłabia, bo jest ta metoda Donta, która wyraźnie promuje, daje taki bonus dla dużych formacji. A jeżeli są dwie, nawet mniejsze formacje, nigdy nie będą miały tyle samo mandatów, co jedna duża. Więc jest to wzmocnienie tylko i wyłącznie Donalda Tuska.
1: Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Miłego dnia życzę Państwu.
2: 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Nasze drużyny walczą w eliminacjach do europejskich pucharów i tak sobie przejdziemy po tych meczach. Górnik Zabrze wczoraj przegrał w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy na wyjeździe z węgierskim Ferencvaros 1-0. Górnik, biorąc pod uwagę to, że to jest tylko 1-0, nie jest na tej straconej pozycji przed rewanżem, ale myślisz, że Zabrzanie zdołają odrobić straty, biorąc pod uwagę obraz tego wczorajszego meczu?
2: Można się martwić o losy Górnika Zabrze z uwagi na to, że jeśli przegrają z dwumecz z Ferencvarosem, to w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji trafiają na AS Monaco, chyba najgorszego rywala, na jakiego mogli w ogóle trafić. To sytuacja Górnika jest trudna także pod względem tego, co widziałem wczoraj na boisku, bo widziałem zespół, który momentami był bezradny, bezsilny. Przede wszystkim przeciekał środek pola i to jest rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę już kilka tygodni temu, kiedy ten zespół był budowany znowu w letnim okienku transferowym. Kilku zawodników ważnych w środku pola odeszło albo miało kontuzję, bo kontuzję oczywiście leczy Jarosław Kubicki, natomiast odszedł niekwestionowany lider zespołu, Patryk Helebrant do Korony Kielce, Lukas Amrosz także za naprawdę niezłą kwotę transferową zasilił Anderlecht. No i niestety Górnik nie znalazł w tym krótkim okresie następców tych dwóch piłkarzy. Kacper Urbański nadal ma taką chwiejną formę. Raz potrafi zachwycić, raz potrafi rozczarować. To było właściwie wczoraj. Na razie katastrofalnym transferem jest ten z udziałem Maksymiliana Dica. No, to miała być szóstka, która miała zapewniać spokój, a ja mam wrażenie, że to jest gość, który właśnie funduje niepokój i dużo, dużo takich niepotrzebnych strat. To jest największy problem Górnika. Nieskuteczność, no to już mówiliśmy nawet w poprzednim sezonie, że Górnik nie miał takiej klasowej dziewiątki i myślę, że tutaj to też niestety widać. Wczoraj Górnik Zabrze miał najlepsze sytuacje tak naprawdę pod koniec meczu. Peter Federico dał trochę gazu w tej drugiej części spotkania pod sam koniec właściwie, no ale myślę, że mógł zrobić więcej przy tych dwóch strzałach. Szkoda, bo Górnik wcale nie wyglądał na taki zespół, który mógłby z tym Ferencvaroszem tak się męczyć. Myślę, że jest to rywal w zasięgu absolutnie i może w rewanżu coś się uda zrobić. Natomiast do tego rewanżu wcale nie jest tak daleko. Do tego Górnik ma swoje problemy w środku pola i w ataku, więc mam trochę obaw, czy jest w stanie awansować dalej.
1: Jagiellonia Białystok dzisiaj zagra z Glasgow Rangers. No Rangersi, uznana marka na arenie europejskiej, to w ogóle tak biorąc pod uwagę wszystkie te nasze zespoły, to w tej edycji, w tych eliminacjach to trudne się wylosowało.
2: Dobrze to już było, tak mógłbym to podsumować, bo mieliśmy furę farta w poprzednich losowaniach, gdzie mogliśmy ten współczynnik podwyższyć i dzięki temu no jesteśmy w tak doborowej sytuacji, że być może za rok wystawimy mistrza Polski w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, no jeżeli wszystko zostanie utrzymane. Natomiast wracając do Jagiellonii, o tyle o ten zespół aż tak bardzo się nie martwię, z uwagi na to, jaka będzie ich ścieżka w czwartej rundzie eliminacji konferencji, jak odpadną z Rangersami. Wydaje mi się, że Jagiellonia obok Lecha jest w stanie spokojnie awansować do fazy ligowej europejskiej pucharów. Natomiast ci Rangersi też nie wydają się takim zespołem tak mocnym, jak jeszcze te kilka lat temu, więc są do ugryzienia na pewno. Oni męczyli się przez cały poprzedni sezon. Tam też trochę zmian. Przyszedł chociażby Daisuke Okota, czyli zawodnik, który jeszcze niedawno występował w Górniku Zabrze. Tak więc jestem sam ciekaw, co się tutaj wydarzy w tym spotkaniu, bo Jagiellonia mimo też poważnych strat kadrowych, potrafi nadal znajdować perełki. No, ten Nik Prelec, który strzelił 2 gole w 2 pierwszych spotkaniach. Zobaczymy, czy to będzie wyborowy strzelec, następca Afimikopoulu, czy nie, ale na pewno jego pierwsze 2 występy dają nam trochę optymizmu.
1: No i te doświadczenie na pewno przemawia za Jagiellonią, biorąc pod uwagę chociażby, no nie wiem, GKS Katowice, no 2 lata z rzędu Jagiellonia grała w tych europejskich pucharach w fazie grupowej.
2: Tak, i właśnie ta mądrość Adriana Siemieńca, to jego doświadczenie, jeżeli chodzi o grę w europejskich pucharach, no jest powodem, dla którego ja uważam, że Jagiellonia jest w stanie awansować do fazy ligowej europejskich pucharów, że z tymi Rangersami jest w stanie nawiązać wyrównaną rywalizację. No już dotarliśmy do takiego etapu w sezonie, że fajnie by było pociłać trochę te punkty do współczynnika. Wiemy, że u nas dzieli się te punkty na 5 i nasza sytuacja będzie troszeczkę trudniejsza niż w porównaniu do poprzednich lat, ale trzeba gonić konkurencję. Mam nadzieję, że Jagiellonia przyniesie nam wiele powodów do radości, no bo nie ukrywam, że obok Lecha widzę ich po prostu jako jedyne zespoły na ten moment, które mogłyby zagrać jesienią w europejskich pucharach.
1: No to skoro już o tym Lechu Poznań, no to Lech Poznań zmierzy się z mistrzem Wysp Owczych. No i no generalnie część słuchaczy se myśli, no mistrz Wysp Owczych, no to Lech sobie, mówiąc kolokwialnie, się przejedzie po tym mistrzu Wysp Owczych, ale biorąc pod uwagę, że jest to Lech Poznań, to tutaj chyba można spodziewać się wszystkiego.
2: No, europejskie puchary przy bułgarskiej ostatnio bywają koszmarne i Lech niespodziewanie męczy się na własnym obiekcie. Dla mnie Lech momentami jest drużyną grającą zbyt bojaźliwie, zbyt lekceważąco, aczkolwiek sam nie wiem, czy czasami ten mocny, intensywny początek sezonu, te mocne przygotowania nie odbijają się też na stanie fizycznym piłkarzy Lecha. Tak się po prostu nad tym poważnie zastanawiam, bo widziałem chociażby to meczu z Orchus, gdzie no, ta drużyna była wycieńczona i w dziecinny sposób była przestawiana przez niektórych dzieciaków z tego klubu. Wiadomo, że Orchus teraz pokonało Sabach, Tymka Puchacza, więc pokazało, że to zwycięstwo z Lechem przed tygodniem nie było przypadkiem, natomiast to nie zmienia faktu, że Lech sam sobie utrudnił sytuację, sam się skompromitował. No i teraz każda kolejna porażka w europejskich pucharach, a zwłaszcza z takim zespołem jak Klaksvik, z całym szacunkiem, no po prostu piłkarze z Wysp Owczych, którzy łączą pracę z grą w piłkę, no trzeba takie zespoły pokonywać, nie ma innej opcji. I każdy inny wynik niż zwycięstwo Lecha będzie po prostu dla niego kompromitacją totalną, bo Lech musi wygrać 1-2 mecz, żeby awansować do fazy ligowej europejskich pucharów i ta ścieżka ich pozornie wygląda dziecinnie łatwo. Natomiast oni sami potrafią sobie skomplikować sprawę nieprzemyślanymi decyzjami, jeżeli chodzi o cały mecz, bo potrafią po prostu w pewnym momencie tak zlekceważyć rywala i to nawet było widać w tym meczu wyjazdowym z Orchus, gdzie przez pierwszy kwadrans drugiej połowy też niemiłosiernie męczyli się z Duńczykami. Więc wszystko zależy tak naprawdę od odpowiedniego przygotowania mentalnego piłkarzy Lecha, czy potrafią odbić się po tej porażce z Orchus.
1: I właśnie, czy to lekceważenie się nie wda, no bo podejrzewam, że przed rewanżem mimo wszystko spojrzeli, dobra, dobry wynik na wyjeździe, plus zobaczyli skład 8 podstawowych piłkarzy nie ma, no to będzie łatwo. A okazało się, że było wręcz przeciwnie, ale no bądźmy mimo wszystko o dobrej myśli. GKS Katowice zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. I jaki mecz, jakiego meczu, jakiego dwumeczu należy spodziewać się, no jeżeli chodzi o GKS Katowice i HPL Tel Awiw?
2: Po pierwsze, mam nadzieję, że obędzie się bez żadnego skandalu na trybunach, tak jak to było rok temu w przypadku Rakowa Częstochowa, który grał na wyjeździe na Węgrzech z Maccabi Haifa. Po drugie, chciałbym zobaczyć entuzjazm w szeregach GKS-u Katowice. Ja, jeżeli chodzi o GKS, ja po prostu nie mam żadnych oczekiwań co do tego dwumeczu, bo wiem, że są na straconej pozycji i jest to zespół, który jednak wszedł do tego do tych pucharów, może nie, że przypadkiem, ale po prostu przy dużym farcie ze strony konkurencji, która im pomagała. Gieksa przecież jeszcze pół roku temu była w strefie spadkowej Ekstraklasy, więc a dwa lata temu była w pierwszej lidze, dlatego mówię, no każde zwycięstwo Gieksy będzie cieszyć. Będzie pokazywało, że naprawdę ten projekt fajnie się rozwija i ja nie oczekuję od nich awansu, po prostu chciałbym zobaczyć dobrze wyglądający zespół, który walczy i postraszy ten HPL, który wydaje się na papierze silniejszym zespołem.
1: I chyba GKS Katowice to zapewnia, zawsze dużo się dzieje, zawsze jest pełno rozrywki na boisku.
2: No Bartek Nowak Show, no, najlepszy piłkarz ekstraklasy i no, murowany moim zdaniem kandydat do powołania do reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy Jan Urban znowu założy okulary i nie będzie widział Bartka, czy faktycznie zdecyduje się na ten telefon, bo ja uważam, że Bartek Nowak to jest piłkarz, którego na naszej kadrze brakuje i rozumiem ten PESEL, to, że jest już piłkarzem mocno po 30, ale my potrzebujemy jakości w środku pola na 10 i Bartek Nowak w tym systemie, w którym na ten moment preferuje Jan Urban, wydaje się idealnym elementem wykładanki.
1: No i Raków Częstochowa. Tutaj drużyna z Częstochowy ma teoretycznie najłatwiejsze zadanie?
2: Niekoniecznie. Ja uważam, że Hamarby to jest najtrudniejszy przeciwnik, jaki wylosował Raków od momentu, kiedy grał chociażby z Kopenhagą. Eliminację do Ligi Mistrzów, to od tego momentu wydaje mi się, że do Raków zawsze miał szczęście w losowaniu, a tutaj już się ono skończyło. Hammarby to jest zespół, który jest obecnie wiceliderem szwedzkiej ekstraklasy Allsvenskan i ma, oczywiście ma dużą stratę do lidera Sirius, ale trzeba powiedzieć, że no, czeka Częstochowian bardzo trudny dwumecz, muszą już w pierwszym meczu pokazać jakość, a ja tej jakości nie widziałem przez ostatnie tygodnie, jeżeli chodzi o Raków. No bardzo słabo wyglądał Raków, zwłaszcza w końcówce meczu ze Śląskiem Wrocław. Męczył się z Walettą u siebie. Oczywiście no, z Maltańczykami na wyjeździe już pokazał taką dużą pewność siebie, natomiast no, to jest tylko zespół z Malty, tak? I no, najbardziej niestety smuci mnie to, że nie widzę w tej drużynie lidera i progresu.
1: Jeżeli chodzi o jakość właśnie... Jeżeli chodzi o jakość, o której mówisz, to ostatni raz ja ją chyba widziałem, jak prowadził tę drużynę Marek Papszon. I to jest...
2: No i cały czas, najgorszy. No i wiesz, i cały czas się tak naprawdę odwołujemy do Marka Papszona. Marek Papszon już jest na Łazienkowski. I Raków też musi przestać myśleć o tym, o tej papszonizacji Rakowa. Tu musi się pojawić ktoś, kto będzie miał własną wizję na Raków Częstochowa. Nie będzie małpować Marka Papszona, tylko postawi na swoje sprawdzone wzorce. I to jest problem Rakowa, że cały czas trzyma się jednej wizji, która nie jest, no i jej, tak? Dlatego jestem ciekaw, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, bo gdyby Raków odpadł już teraz z Hammarby, to spodziewam się, że będą poszukiwania nowego szkoleniowca. Z uwagi na to, jak Raków wystartował w Ekstraklasie, i że te europejskie puchary, które zawsze były taką wizytówką Rakowa, gdzie tam Raków mógł też zarabiać pieniądze i cieszyć się lepszym statusem, no gdyby ich zabrakło w tym sezonie, a wiadomo, że teraz ścieżka Rakowa jest zdecydowanie trudniejsza niż w ostatnich latach, to może być po prostu już początek czegoś nowego i na ten moment ciężko mi sobie wyobrazić Raków w europejskich pucharach po prostu. Dla mnie lekkim faworytem tego dwumeczu jest Hammarby. Z uwagi przede wszystkim na obecną formę medalików.
1: Właśnie, a może jednak ten Raków Częstochowa to jest był Marek Papszun i bez tego trenera jest to zwykły taki polski średniak.
2: Tak, Marek Papszun był sercem Rakowa Częstochowa, ale ja uważam, że to też nie jest tak, że ten Raków bez Marka Papszuna nie będzie istniał. Może istnieć, tylko chyba trzeba wymyślić się na nowo. Taka jest moja opinia i Raków będzie musiał po prostu znaleźć jakiś sposób. Być może znajdzie na ten sposób Dawid Kroczek. Zadanie bardzo trudne, wejść w buty po Marku Papszunie, który właściwie kojarzy się z największymi sukcesami Rakowa, bo nawet jak cofniemy się do lat 90., kiedy Raków też grał w Ekstraklasie, to jednak zawsze będziemy powoływać się tylko na jedną osobę, tak? Marek Papszun, bo to Marek Papszun trochę wymyślił ten Raków na nowo. Znowu o nim usłyszeliśmy po kilkunastu latach, jako projekcie budowanym z drugiej ligi, który awansował do Ekstraklasy i zdobył Mistrzostwo Polski. I grał w europejskich pucharach, był klubem, ostatnim polskim klubem, który tak naprawdę był no, o włos od Ligi Mistrzów, no bo przecież ten mecz z Kopenhagą był niezwykle zacięty. Dlatego będzie to trudne zadanie dla Dawida Kroczka wejść w buty po Marku Papszunie, coś zmienić. Ja życzę mu wszystkiego najlepszego, ale na ten moment wygląda to bardzo źle.
1: Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Też dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.
2: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają do tego, by się zastanawiać nad naszym postępowaniem w codziennym życiu. W jakim sensie? Może nasze zachowanie też w jakiś sposób odzwierciedla to, o czym Jezus nam dziś mówi. Zdobywanie rzeczy potrzebnych nam do codziennego życia, do pracy zawodowej czy domowej, do nauki czy do studiów, realizacji tego wszystkiego, co jest naszym codziennym obowiązkiem. To są wszystko rzeczy ważne i potrzebne. Ale ten nasz trud, nasz wysiłek wkładany w te sprawy nie może przesłonić niezmiernie ważnej prawdy o tym, że naszą ojczyzną, jak mówi święty Paweł, jest niebo. Nie może nasze zaangażowanie w to codzienne nasze tu życie prowadzić do takiej sytuacji, w której mielibyśmy zapomnieć, że dobra tego świata, dobra materialne, to są rzeczy, które pewnego dnia zostawimy. Wtedy, kiedy będziemy stawać przed Panem, aby zdać sprawę ze swego życia. Stąd Jezus pyta w dzisiejszej Ewangelii, pyta także każdego z nas: choćbyś nawet cały świat zyskał, a tego i tak na pewno nie będę w stanie zrobić. Ale nawet gdybyś cały świat zyskał, to co to za korzyść dla ciebie, jeśli na swej duszy człowiek poniesie szkodę? Spróbujmy się zastanowić nad tymi słowami naszego Zbawiciela.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

może to przypadek, nigdy nic nie chciałem, sama dobrze wiesz. Ale gdy już trzymasz, proszę, potrzymaj mnie. Z tobą jakoś łatwiej, wcale nie przesadnie. Rozumiesz mnie, rozumiesz mnie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 7 sierpnia, to jest poranek rozgłośni katolickich. 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Katarzyna Polewko, dzień dobry, przed nami kolejny wakacyjny dzień, chociaż trochę chłodniejszy niż ostatnie. Przez weekend odpoczywamy od upałów na termometrach, zobaczymy około 25 kresek. Taka aura będzie towarzyszyła nam także dzisiaj. Pogoda nie oszczędza pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Moim gościem około godziny 7.40 będzie Janek Książek, który towarzyszy 42. pieszej pielgrzymce łomżyńskiej na Jasną Górę i zajmuje się mediami, szanowni państwo. To dzięki niemu oglądamy te wyjątkowe relacje ze szlaku, oglądamy zdjęcia. O tym, jak ważne jest pokazywanie takich treści w mediach społecznościowych, będziemy rozmawiać, ale wcześniej oczywiście będzie przegląd prasy i zajrzymy, o czym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej, w Dzienniku Gazecie Prawnej. Już teraz zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Zaczynamy, nie tracimy czasu, niech to będzie dobry dzień.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dzisiejszy piątkowy przegląd gazet zaczynamy od Rzeczpospolitej. Klamka zapadła, Prawo i Sprawiedliwość wymienia Przemysława Czarnka i zmienia taktykę. Widać lęk przed jakizacją partii, tak czytamy w dzisiejszym wydaniu. Prawo i Sprawiedliwość miało mieć dwa płuca, Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, ale oba wysiadły. Słyszymy z najbliższego otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z licznych rozmów w PiS-ie wynika, że decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński, na Zbigniewa Boguckiego czy może Tobiasza Bocheńskiego, ale wymiana Przemysława Czarnka ma być tylko kwestią czasu. Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony, mówią Rzeczpospolitej ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ukraińcy w odwrocie, Kolumbijczycy w natarciu, to kolejny temat. Z pierwszej strony Rzeczpospolitej prawie 10% mniej cudzoziemców było podejrzanych o popełnienie przestępstw w pierwszej połowie tego roku niż w podobnym okresie poprzedniego roku. Wynika z danych, które Rzeczpospolita publikuje. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że popełnili także około 9% mniej przestępstw. Stwierdzono niespełna 17 tysięcy takich przypadków. Zmienia się także struktura narodowa przestępców. Wciąż dominują Ukraińcy, których jest w Polsce najwięcej, ale coraz rzadziej są podejrzani o popełnienie przestępstw. Podobnie jak Gruzini. To w dużej mierze efekt deportacji osób, które naruszają polskie prawo. Są błyskawicznie wydalani i dostają zakaz wjazdu do strefy Schengen. Przybywa z kolei przestępstw, o których dokonanie podejrzani są Kolumbijczycy. Większe kary dla firm to kolejny temat z Rzeczpospolitej i tym tematem zajmuje się dzisiaj Piotr Szymaniak. Okazanie prawa jazdy już nie wystarczy do wynajęcia auta. Przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić, czy klient nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów pod groźbą do 30 tysięcy złotych grzywny. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zobligować firmy prowadzące wypożyczalnie pojazdów do bardziej starannego weryfikowania uprawnień klientów. Wynika z projektu nowelizacji kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń, do którego dotarła Rzeczpospolita. Dziś udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień jest wykroczeniem, za które grozi do 5 tysięcy złotych grzywny. I przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. Była premier ukarana przez prokuraturę. Beata Szydło ma zapłacić maksymalną stawkę. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła na Beatę Szydło karę pieniężną w maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Postanowienie nie jest prawomocne, ale była premier i obecna europosłanka może zaskarżyć je do sądu. Była premier nie stawiała się na wezwania śledczych. Szanowni Państwo, najwyższa emerytura w Polsce wynosi, uwaga, 54 tysiące złotych. To jest kolejny temat z Dziennika Gazety Prawnej. Jak długo pracował senior, który ją dostaje? Rekordowe emerytury w Polsce znacząco różnią się między województwami, ale mechanizm ich uzyskania pozostaje podobny, co jest szczególnie ważne w przyznaniu wysokiej emerytury. Z artykułu tego dowiemy się, jakie są to czynniki, a także ile pieniędzy otrzymują emerytalni rekordziści w poszczególnych częściach kraju. Ale przyznają Państwo, że te 54 tysiące złotych miesięcznie na emeryturze robi wrażenie. No i jeszcze jeden temat. Mamy wakacje. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, ale ten wrzesień coraz bliżej. Od nowego roku szkolnego uczniów części klas szkoły podstawowej czekają zmiany w organizacji nauki. Reforma podstaw programowych i ramowych planów nauczania wprowadzi nowe zasady układania planów lekcji, większy nacisk na zajęcia praktyczne, a także projekty edukacyjne. Zmiany nie obejmą jednak wszystkich uczniów jednocześnie. Będą one wdrażane stopniowo. To jest przegląd prasy, 24 minuty po godzinie 7. Powoli zbliżamy się do pierwszej rozmowy w poranku 7:09.
0: Prasowy poranek.

A to oczywiście męskie granie budzi nas o poranku. Dokładnie 7:30 na naszych porankowych zegarach. Zbliżamy się do pierwszej rozmowy. Już za 8 minut moim gościem będzie Janek Książek prosto ze szlaku 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. Już teraz zachęcam do tego, żeby zostać z nami, żeby zrobić trochę głośniej, ale wcześniej jeszcze zagramy. Będzie trochę dobrej muzyki, żeby dobrze rozpocząć ten piątek i ten zbliżający się weekend na naszych falach Rockset, a później duet Dawid Kwiatkowski i Margaret.

Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest Janek Książek. Jeśli ktoś nie wie, to już teraz mówię, że to on odpowiada i czuwa nad mediami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzień dobry, czołem, cześć.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i Ciebie, Kasiu.
1: I my Was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To już 7. dzień pielgrzymki, łomżyńskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Wam możemy widzieć, jak to wygląda każdego dnia. Czy Wy zauważacie, Janek, że dzięki tym mediom i tym relacjom, które pojawiają się w sieci, więcej osób interesuje się pielgrzymką?
2: Na pewno tak. Więcej osób interesuje się pielgrzymką, ponieważ mogą zobaczyć to coś, czego nie mogą zobaczyć gdziekolwiek indziej, bo my pokazujemy taką autentyczność tej drogi. Pokazujemy, że jest ciężko, pokazujemy, że jest naprawdę też pięknie. I jeżeli ktoś chce naprawdę przed wyjściem na pielgrzymkę zobaczyć sobie, kurde, ciekawe jak ta pielgrzymka w ogóle wygląda, jeżeli wejdzie sobie na nasze relacje, może w 100% zobaczyć to, co tak naprawdę tam jest.
1: Czy wy w tych relacjach pokazujecie taką prawdziwość tej pielgrzymki? To nie są tylko uśmiechy, radości, ale też jest i zmęczenie, i ból, i momenty trudniejsze też są na pielgrzymce.
2: Tak, w zeszłym roku trochę bardziej nastawiliśmy się na pokazywanie takiej radości. W tym roku często mówię nawet naszym pielgrzymom, potnikom, abyście powiedzieli po prostu prawdę. Powiedzcie, co czujecie. I wczoraj brat Krzysiek mówi, jeżeli słuchacie kogoś, że idzie się bardzo łatwo, to zapewniam was, nie idzie się bardzo łatwo. Drugi brat mówi na przykład, że idzie mu się ciężko, ponieważ bolą go stopy. I to jest piękne, że każdy ma różne patrzenia na to wszystko. I my to możemy w taki sposób również zamieścić. Staramy się właśnie pokazywać to, co jest naprawdę, żeby to nie było po prostu zakłamane.
1: To też trochę jak nasze życie. Są wzloty i upadki, radości i uśmiechy. Tak samo na pielgrzymce.
2: Dokładnie tak. Akurat trwamy na takim naprawdę trzydniowym upale. Wczoraj mieliśmy 33 stopni w słońcu. Myśleliśmy, że i wszystkie prognozy zapowiadały nam, że będzie o 5 stopni mniej. Liczyliśmy z rana. Ksiądz Emil Sasinowski powiedział, że mamy nadzieję, że będzie dzisiaj 22 stopnie. Natomiast no faktycznie 33 stopnie i od 3 dni nas pali. I tak. Są akurat chyba jesteśmy w tym momencie upadków.
1: A czy są takie momenty, kiedy myślicie, nie, tego nie pokażemy i ten materiał, jak to mówimy, się wytnie?
2: Nie, właśnie chcemy też to pokazać, chcemy pokazać, że jest gorąco, tylko wczoraj na przykład ja sam zorientowałem się, że rzeczywiście niektórych rzeczy może lepiej nie pokazywać. Na przykład przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, że pielgrzymi po 9 kilometrach drogi no byli naprawdę, naprawdę zmęczeni i to już był stan, w którym nie chcieliśmy po prostu ich samych nawet trochę denerwować. Wiadomo, wtedy emocje są różne i wtedy nagle co? Wyskoczyłby Janek, który jeździł prawie cały dzień w busie i robiłby im zdjęcia. No nie, myślę, że nie do końca byłoby to w porządku. Oczywiście parę zdjęć wstawiliśmy, ale z takim szacunkiem do tych wszystkich, którzy naprawdę wyglądali na bardzo zmęczonych.
1: A oni chętnie, pątnicy chętnie biorą udział w tych relacjach, wypowiadają się, czasami też pozują do zdjęć, możemy to zobaczyć.
2: Tak, jak najbardziej, ja się nawet śmieję, ponieważ słuchajcie, ja w tym roku postanowiłem sobie, że postaram się naprawdę każdemu pielgrzymowi zrobić zdjęcie. Wyszukuję nowych, szukam, ale najlepsze są siostry, które są już na tych zdjęciach 15, 20, nawet z jednego dnia. I taka siostra przychodzi i mówi, drogi bracie Janku, bo mi w domu mówią, że mnie wcale na pielgrzymce nie ma. Czy ja mogłabym jeszcze jedno zdjęcie? Ja mówię, siostro, ja przed chwilą siostrą zdjęcie wstawiłem na Facebooka. No, ale to jest takie piękne, że człowiek jednak chce pokazać to, pozdrowić rodzinę też w taki sposób, wysłać im zdjęcie. Ja jak najbardziej się zgadzam i puszczamy.
1: Ale pewnie są też takie osoby, które gdzieś tam niechętnie, bardziej duchowo chcą to przeżyć, bez zdjęć, tak sami ze sobą.
2: Myślę, że ta duchowość też potrafi się łączyć oczywiście z nagrywaniem fotorelacji, ale tak, nie każdy ma też taką chęć występowania. Nie każdy chce mówić o tym, co czuje. Niektórzy po prostu powiedzą, pozdrawiamy grupę białą. I to też jest jak najbardziej super, więc myślę, że nie. My też nie naciskamy. Zawsze ja, zanim dam komuś mikrofon, to pytam grzecznie, czy jest taka może wola, żeby nagrać.
1: Janek, pielgrzymka to przede wszystkim duchowa modlitwa. Tak mówimy, tak uważamy. Jak wy tę wiarę w atrakcyjny sposób chcecie pokazywać w mediach? Jakich narzędzi używacie, żeby to trafiło, żeby to było atrakcyjne? No właśnie, bo my musimy starać się w tym dzisiejszym świecie takim zlaicyzowanym, żeby to było atrakcyjne, żeby to trafiło, żeby kogoś urzekło.
2: Tak, tutaj wchodzimy na taki naprawdę fajny temat, ale jednocześnie bardzo dla niektórych łatwy do zrażenia. Więc myślę, że jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o tym, jak my chcemy pokazać wiarę na pielgrzymce, no my staramy się robić to naprawdę bardzo subtelnie, ponieważ jest wiele osób, które może właśnie zaczynają swoją przygodę z wiarą i pielgrzymka może być dla nich taką szansą właśnie powrotu do Pana Boga. My staramy się pokazywać to naprawdę w taki sposób, krótkimi urywkami z mszy świętej, kiedy na przykład ksiądz w bardzo taki piękny, taki prawdziwy sposób z żywymi oczami modli się na przykład, tak? Jest mama, która trzyma córkę na rączkach w trakcie mszy świętej po całym dniu chodzenia. Córka, która opiera się na mamie w trakcie mszy świętej. Ja myślę, że to jest wiara. Myślę, że to jest właśnie taka prawdziwość, ta miłość braterska i to, że my temu Bogu ufamy, że naprawdę będzie dobrze, że damy radę. I też...
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, obserwując te media, wasze media społecznościowe, że wy pokazujecie trochę, że pielgrzymka nie jest dla wariatów, bo jeśli, no nie oszukujmy się, jeśli ktoś nie wierzy, to tak właśnie pomyśli. A wy pokazujecie, że tam jest każdy. Tam jest starszy, młodszy, jest rodzina, są dzieci. To są zwykli, normalni ludzie, jak każdy z nas.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś chce naprawdę zobaczyć, jak wygląda wiara na pielgrzymce, polecam obejrzeć odcinek z czwartego dnia i co mówi nasz kochany brat Lucjan, który ma 85 lat i jest najstarszym pielgrzymem. I on z radością, kiedy podchodzisz do niego, pytasz się, jak się bracie idzie w taki upał, on mi odpowiada, że idzie się super, ale lekarze już mu nie pozwolili iść ostatniego odcinka. Ja mówię, bracie, o matko, pewnie by brat chciał iść. No pewnie, żebym chciał iść. I to jest moment, kiedy ty czujesz, ja cię kręcę. Czy ja bym tak potrafił?
1: To wiele pytań bez odpowiedzi, ale takich pytań bez odpowiedzi dla nas po tej drugiej stronie, którzy nie idziemy. Janek, jakie materiały najlepiej, z największymi zasięgami trafiają do odbiorców? To są zdjęcia, to jest wideo, to są transmisje mszy świętych?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności zdjęcia. Zdjęcia trafiają najbardziej z racji tego, że każdy siebie szuka. Każdy szuka swoich przyjaciół, swojej rodziny na zdjęciach. Jest tam bardzo dużo reakcji, pozdrowień. Ale to, co mnie naprawdę, powiem szczerze, jakoś tak najbardziej motywuje do służby tutaj, to są właśnie filmy. Jakoś tak najbardziej to czuję. Lubię pokazywać to i jeżeli pokaże się taką naprawdę żywą, prawdziwą, taką nawet czasami nagraną, tak o po prostu, z jakimś bratem, siostrą rozmowę, widzę, że te relacje, te filmy naprawdę mają ogromne zasięgi i przez to też również miłe komentarze.
1: Za dobór muzyki też odpowiedzialny jesteś ty?
2: Tak, ja montuję wszystko, także tutaj... To leży po mojej stronie.
1: No to powiem tobie, że robisz dobrą robotę, bo jeśli ja miałabym właśnie wskazać jakiś taki najmocniejszy punkt tych relacji, to wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiednia muzyka. Czy tworzone przez was w ogóle materiały sprawiają, że pielgrzymka ma taką drugą, wirtualną grupę pątników, którzy cały czas obserwują, lajkują, komentują, no i tak naprawdę gdzieś tam kibicują w tej modlitwie, ale też i w mediach?
2: Jak najbardziej, myślę, że tak. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Facebookowiczów. Powiem też, że od 2 tygodni założyliśmy TikToka, gdzie udało nam się zebrać blisko 1300 obserwujących w ciągu 2 tygodni, więc to jest naprawdę dobry wynik. I myślę, że tak, to są ludzie, którzy sympatyzują z pielgrzymką, którzy widzą jak to wszystko wygląda i być może zdecydują się przyjść jeszcze na przykład za rok.
1: Dobrze, podsumowując już nieco naszą rozmowę, jak jesteście przygotowani technicznie?
2: Technicznie jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zabezpieczeni, ponieważ ja posiadam 2 aparaty. Jeden to jest podstawowy mój Sony, który nawet kupiłem sobie prywatnie w tym roku. Mamy właśnie tą podkładkę 2. aparatu, mamy masę obiektywów, mamy nawet drona i myślę, że tu bym się zatrzymał. Myślę, że mógłbym się tutaj zatrzymać, mimo że schodzimy już do końca rozmowy. chciałbym powiedzieć, jak Pan Bóg czasami potrafi działać w takich nawet takiej sytuacji jak media pielgrzymkowe. Ja w tym roku jakoś tak bardzo chciałem mieć drona na pielgrzymce. I ja mówię, kurczę, Panie Boże, ale by było super, jakby mi się udało kupić. No i jakoś tak różne wydatki sprawiły, że nie udało mi się w tym roku nawet tak sobie prywatnie kupić tego drona, ale będąc na jednym weselu w Podłomżu, przychodzi do mnie jakiś pan i mówi, że mnie kojarzy z mediów pielgrzymkowych. Ja mówię, no, zaczęliśmy rozmowę jak najbardziej. Ja mówię, kurde, kupiłbym w tym roku drona. A on do mnie mówi, ja ci pożyczę swojego. No i takim oto sposobem właśnie w moim bagażniku leży najnowszy dron od marki DJI-a. Także czasami się nie spodziewam, jak bardzo potrafi nam pomóc ktoś, kogo zupełnie nie znamy. No i to jest piękne.
1: I to trzeba docenić. I to też trzeba zauważyć. Takie właśnie tak. Niewidzialne znaki. A nam czasami przychodzi to z trudem. Odnoszę takie wrażenie. Dobrze, Janek, musimy kończyć naszą rozmowę. Dzisiaj 7 dzień. Jeszcze 6 dni przed wami. 13 sierpnia dotrzecie na Jasną Górę. I jeśli ktoś chce, to właśnie odsyłamy do tych mediów pielgrzymkowych. Tam każdego dnia pojawiają się pełne relacje, zdjęcia, filmy. Za to wszystko odpowiedzialny jest właśnie Janek. I to wcale nie znaczy, że media mają łatwiej. Wstajecie tak samo jak wszyscy i budzi was syrena.
2: Dokładnie tak. Wstajemy nawet czasami przed wszystkimi z racji takiej, że musimy udać się jeszcze w momencie zdawania bagaży na miejsce wymarszu. Bardzo często robimy już pątniko od samego rana. No, ale myślę, że najbardziej pracowite są właśnie te wieczory, noce, gdzie czasami do pierwszej w nocy zgrywają ci się zdjęcia w takich właśnie ilościach 180 i szukasz internetu w pobliskiej miejscowości. No bo już jest 7 dzień, więc szukamy niestety tego internetu, gdzie się da.
1: Trzymamy za was bardzo, bardzo mocno kciuki, pozdrawiamy wszystkich i pewnie gdzieś tam do zobaczenia albo do usłyszenia.
2: Do zobaczenia na szlaku, bardzo dziękujemy i zachęcamy wszystkich do obserwowania i śledzenia naszych relacji.
1: Janek Książek z 42. pieszej pielgrzymki łomżyjskiej na Jasną Górę, prosto ze szlaku, był naszym gościem w poranku 7.09. Piękne dzięki.
2: Serdecznie pozdrawiam, wielkie dzięki.
0: 7.09. Rozmowa poranka.

0: A to oczywiście Sylwia Grzeszczak i Liber w poranku. I tym kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego piątkowego wydania, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Proszę zostać z nami. Wracamy punktualnie o 8:09. Będą rozmowy polityczne, będą rozmowy dotyczące wiary. To wszystko po godzinie 8:00. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Twój początek dnia.
1: Gotowi z uśmiechem, w dobrym humorze wracamy z drugą odsłoną naszego dzisiejszego poranka. 7.09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Mamy piątek, 7 sierpnia, odpoczywamy od upałów. Nadchodzący weekend nieco chłodniejszy niż ostatnie dni. I już teraz sprawdzamy, co przygotowaliśmy w tej drugiej godzinie. 8.15 to jak zawsze rozmowa polityczna. Dziś rozmawiać będę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Zielińskim o roku prezydentury Karola Nawrockiego, o sytuacji na prawicy, o wymianie przemysłu Sława Czarnka na innego kandydata na premiera. O tym wszystkim będziemy w tej politycznej rozmowie mówić. Później zmienimy temat. Będzie trochę o duchowości i o wierze. Czy w wakacje robimy sobie urlop od Boga? Czy w kościołach jest mniej wiernych? Co zrobić, gdy jesteśmy na wakacjach, a w pobliżu nie ma żadnej parafii? Czy można wtedy wstąpić na przykład do cerkwi? O tym wszystkim z księdzem Janem Krupką będziemy mówić przed godziną 9:00. Witajcie raz jeszcze, Katarzyna Polewko. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry.
0: Witamy serdecznie, mija rok od prezydentury Karola Nawrockiego. Wczoraj uroczyste świętowanie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Panie pośle, czy my jesteśmy świadkami zupełnie nowej, innej ery prezydentury w Polsce?
1: Wszystko na to wskazuje, że tak właśnie jest. Prezydentura pana Karola Nawrockiego jest prezydenturą bardzo aktywną. Okazuje się, że to nie musi być taka prezydentura, o której mówiono, że prezydent to jest strażnik żyrandola, a więc ma małe kompetencje i nic nie może. Okazuje się, że nawet w obecnych warunkach konstytucyjnych może sporo, może dużo dobrego zrobić, jeżeli chce, jeżeli angażuje się aktywnie i wykorzystuje swoje prerogatywy, a tak czyni pan Karol Nawrocki, więc myślę, że mamy do czynienia z nową sytuacją, z nowym takim czasem, nową jakością. Oczywiście, co nie oznacza także, że nie mają sensu, bo mają, i to duży sens, prace nad nową konstytucją, które to prace także pan prezydent zainicjował. Ale ta prezydentura jest i aktywna, i pokazuje, że kompetencje nie są takie wcale małe prezydenta w Polsce w obecnych warunkach prawnych. No i dobrze, że mamy prezydenta, który stoi na straży polskich spraw, polskiego interesu narodowego w sytuacji, kiedy na czele rządu jest ktoś, kto tych interesów nie reprezentuje i koalicja 13 grudnia ma z tym kłopot i na szczęście mamy prezydenta, który blokuje złe działania rządu, a oczywiście dobre wspiera.
0: Co przez ten rok udowodnił Karol Nawrocki?
1: Chciałem dodać, że tych dobrych jest bardzo mało niestety, albo prawie wcale. Co udowodnił, że przede wszystkim potrafi słuchać Polaków, mówił o tym wczoraj w swoim wystąpieniu, że jest głosem Polaków, tych, którzy go wybierali i szerokiego spektrum społecznego. Przypomnijmy, że prezydent ma największą siłę mandatu społecznego, bo otrzymuje w wyborach bezpośrednich, personalnych, jeżeli jest wybrany, największą liczbę głosów poparcia, więc no, to jest prawie 10 milionów ludzi głosuje na prezydenta w drugiej turze, kiedy już mamy ten wybór 1:1. Odpadają inni kandydaci, którzy byli w pierwszej turze wyborów, na ogół są dwie tury, chociaż nie zawsze. To jest silny mandat. Mandat parlamentarny jest rozłożony na zawsze kilka partii politycznych, a tutaj jedna osoba skupia w sobie wielkie nadzieje i wielkie zaufanie znacznej części społeczeństwa. I udowodnił pan prezydent Karol Nawrocki, że potrafi ten głos i tych wyborców dobrze reprezentować. Nie zawiódł nas, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z jego prezydentury i oby tak dalej, oby ten kolejny czas, kolejne 4 lata były co najmniej takie, bo zawsze, kiedy jest dobrze, to chce się jeszcze więcej, jak ten właśnie miniony rok, ale ten rok naprawdę jest wielka sprawa, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki, pana prezydenta, zwłaszcza w warunkach właśnie takich, jakie mamy, jeżeli chodzi o rząd i większość parlamentarną.
0: Polacy nie będą mieli za złe tych zawetowanych ustaw, bo można zauważyć, że rząd przyjął właśnie taką linię, twierdząc, że to, co jest złe, to jest wina tych zawetowanych ustaw, na przykład wysokie ceny paliw na stacjach.
1: No, taką propagandę stosuje rząd, który nie potrafi rozwiązywać problemów, które nam przybywają w Polsce. Doprowadził rząd koalicji 13 grudnia Donalda Tuska do tego, że mamy problemy i z drożyzną, i w służbie zdrowia, i z cenami paliw, które miały być po 5-19, przypominamy obietnice. I mamy patologie związane z walką najważniejszych instytucji, znaczy walką z najważniejszymi instytucjami w państwie, z kwestionowaniem porządku prawnego i prawdę mówiąc także ustroju, który obowiązuje zgodnie z konstytucją. Przypomnijmy te zapowiedzi, że będzie teraz w Polsce praworządność, a właśnie jest dokładnie odwrotnie. Demokracja walcząca jest zaprzeczeniem praworządności, zaprzeczeniem często również prawa. Prawo jest łamane. To jest bardzo niedobra sytuacja dla Polski, zwłaszcza w sytuacji tej, kiedy wobec warunków, które mamy na zewnątrz, jest zagrożenie wojną, zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Wojsko też nie jest wzmacniane tak, jak być powinno, chociaż są pieniądze potężne na ten cel przeznaczane. Mamy do czynienia z całym szeregiem patologii społecznych, na które ten rząd nie reaguje. Więc tutaj nadzieje się skupiły przy prezydencie, a on, pan prezydent, wetuje tylko te ustawy, które są złe. Natomiast rząd czuje to taką taktykę takiej takiej prymitywnej chytrości, że do ustaw, które są nawet oczekiwane społecznie, jak choćby zamrożenie cen energii, wrzuca, że tak powiem kolokwialnie, sprawę, którą chce przeforsować, a której prezydent by osobno nie podpisał, na przykład sprawę wiatraków. Mieliśmy taką sytuację, no więc i liczy na to, że prezydent znajdzie się w sytuacji takiego zaszachowania i taką ustawę podpisze. A prezydent Karol Nawrocki takich ustaw nie podpisuje, wetuje je i zgłasza własne inicjatywy albo zmusza rząd do tego, żeby takich przypadków parę było, żeby zgłosił ustawę bez tej chytrości, bez tego przemycania złych rzeczy w lepszych rozwiązaniach. Także powinien zobaczyć już Donald Tusk jako premier obecnego rządu, że znowu proszę wybaczyć kolokwializm, że tak pogrywać z prezydentem po prostu nie można, tak się nie da.
0: A jest coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze, albo mogłoby wyglądać inaczej?
1: Prawdę mówiąc, nie dostrzegam takich aspektów, chociaż staram się zawsze patrzeć na wszystkie zjawiska i postawy i działania tak szerzej i krytycznie także, gdy trzeba, ale naprawdę trudno dostrzec jakieś po prostu mankamenty w tej prezydenturze. Wydaje mi się, że tutaj krytycy mają kłopot z tym, żeby coś znaleźć takiego konkretnego, bo oczywiście no, można robić tak, jak robi to koalicja Donalda Tuska, czyli za swoje nieudolności, swoje błędy odpowiedzialność przerzucać na prezydenta, oskarżać go za swoje grzechy, swoje błędy, swoje winy, swoje nieudolności, swoje zaniechania, ale to oczywiście na krótką metę może tylko działać, bo Polacy jednak po kilku takich ruchach łatwo się zawsze zorientują, zawsze się orientowali,
0: że to jest też prezydentura, która podoba się Polakom, w większej części Polaków.
1: Podoba się o tym świadczą sondaże poparcia i zaufania. To dobrze, to naprawdę jest prezydentura patriotyczna i to chcę bardzo mocno podkreślić, ale potrzebny jest w Polsce również patriotyczny rząd, którego dzisiaj niestety nie mamy. Dzisiejszy rząd realizuje raczej agendę dla Polski niekorzystną, agendę zewnętrzną, mówimy głównie niemiecką, brukselską, no w każdym bądź razie zewnętrzną wobec polskiego interesu narodowego w bardzo wielu wymiarach i ten rząd trzeba zmienić. Oczywiście w demokracji to jest możliwe poprzez wybory parlamentarne, które odbędą się już za niewiele więcej niż rok. Ale właśnie wracając jeszcze do oceny i analizy prezydentury pana Karola Nawrockiego, teraz myślę, że jakość tej prezydentury i to, że ona zyskuje tak duże poparcie społeczne, może mieć istotne znaczenie przy dyskusji nad konstytucją, bo w Polsce jest zawsze, jest od dawna taki spór, on się nacina co jakiś czas, czy mamy mieć w Polsce ustrój gabinetowo-parlamentarny, czy parlamentarno-gabinetowy, czy też ustrój prezydencki, czy taki, który wzmacnia rolę prezydenta. I tu myślę, że w tej dyskusji będzie ten drugi czynnik miał istotne znaczenie. Natomiast co jest dla Polski perspektywicznie najlepsze, to musimy wydyskutować, wypracować najlepszy, optymalny model poprzez analizę różnych sytuacji, bo przecież dzisiaj mamy dobrego prezydenta, ale trzeba też wiedzieć, że mieliśmy prezydentów w różnych przeszłości i to zawsze ten model ustrojowy, który wybieramy, musi być modelem przewidzianym na różne czasy, na lepsze i gorsze.
0: Mówi pan poseł, wspomina o tych nadchodzących wyborach, ale żeby je wygrać, to potrzeba jedności, a u was w partii tej jedności nie ma i to delikatnie mówiąc. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy pan poseł spodziewał się, że faktycznie dojdzie do takiego rozwodu, do takiego rozłamu na taką skalę?
1: Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Liczyłem na to, że mimo narastającego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości ze strony pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego i takich działań autonomizujących jego grupę, że jednak odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przyszłe wybory, które są już niedługo i że nie nastąpi to rozejście, ten podział. Nastąpił niestety, to niedobra sytuacja. To jest prezent dla obecnie fatalnie rządzących Polską, dla Donalda Tuska i jego koalicji, którą nazywamy 13 grudnia nie bez powodów. Ma to swoje głębokie uzasadnienie. Mam nadzieję, że jednak ten fakt, który już zaistniał i myślę, że nie ma co wciąż płakać nad rozlanym mlekiem, chociaż powtarzam, to niedobra sytuacja przejściowa, ale mam nadzieję, że przejściowo, że odrobimy te straty, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do wysokich sondaży.
0: Ale
1: będziemy
0: to jest,
1: czynić wszystko, żeby tak
0: w tym
1: było.
0: Momencie to jest chyba niewykonalne. Macie około 17% poparcia. To jest nieco więcej niż Konfederacja. Po tym rozłamie 17, gdzie Stowarzyszenie premiera Mateusza Morawieckiego ma już 7-8, tak pokazują te najnowsze sondaże.
1: Tak, to bym do tego się nie przywiązywał tak mocno. Te sondaże nie są jeszcze na pewno do końca wiarygodne, a może w ogóle mało wiarygodne, z tego względu, że stowarzyszenia nie biorą udziału w wyborach, tylko partie polityczne. To jest świeża sprawa. Jeszcze pan premier Mateusz Morawiecki partii nie założył, chociaż pewnie to zrobi. Poczekajmy parę miesięcy na to, jak się ułożą sondaże. Natomiast ci wszyscy rozłamowcy, którzy odchodzili od Prawa i Sprawiedliwości, przecież to nie jest pierwszy przypadek, nie jak naszego ugrupowania, też na początku byli notowani wysoko, a potem nie przekraczali progu. I tak może być w tym przypadku. Może być inaczej, zobaczymy, trudno przesądzać. Pan Mateusz Morawiecki sądzi, przynajmniej takie są jego deklaracje, że pozyska wyborców innych niż ma Prawo i Sprawiedliwość, bardziej tych centrowych, ze środka sceny politycznej. Z badań wynika, że nie ma tutaj wiele do pozyskania w tym miejscu, a zresztą jeżeli takich wyborców pozyskiwać, a trzeba wszystkich pozyskiwać oczywiście ze wszystkich stron, no to mógł to robić w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że nie ma niczego takiego, czego nie mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości pan Mateusz Morawiecki, co będzie teraz robił jako lider osobnego ugrupowania. A metoda Donta, liczenia głosów, jest tutaj przesądzająca, nieubłagana. Nawet gdybyśmy mieli razem w sumie tyle poparcia, co Prawo i Sprawiedliwość, to uzyskamy mniej mandatów przez podział, przez fakt pójścia do wyborów, jeżeli tak się stanie, bo jeszcze nic nie jest do końca przesądzone osobno. To nie jest tak, że uzyskamy tyle samo osobno, co byśmy uzyskali razem. Metoda liczenia głosów według Donta promuje większe ugrupowania. My odrobimy prawdopodobnie te straty sondażowe, natomiast czy odrobimy je na tyle, żeby wygrać z Platformą Obywatelską jako oddzielne ugrupowanie samodzielnie, tego nie wiem w tej chwili, bo trudno to przewidzieć. Ten podział na pewno temu nie służy, ale wczorajsze działania programowe Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy konwencję programową, dobrze rokują, są zarysy programu formułowane i ogłaszane w kolejnych dziedzinach, będą następne, jeszcze w sierpniu będzie jedna konwencja programowa. My będziemy jako silna i jako zdrowa w swojej istocie partia polityczna, jako zdrowy organizm będziemy starać się wrócić do wszystkich tych zasobów i potencjałów, które mieliśmy i mamy, które mamy wypracowane, zwłaszcza poprzez okres dobry dla Polski rządów ośmioletnich. Wtedy sprawdziliśmy przede wszystkim jedną regułę i przedstawiliśmy, udowodniliśmy ją wyborcom, Polakom, że wyborczych obietnic tak zwanych, czyli programów, trzeba dotrzymywać, trzeba robić to, kiedy ma się władzę, co się zapowiadało przed wyborami. Dokładnym zaprzeczeniem tego, takiej postawy jest Donald Tusk i jego koalicja obywatelska, koalicjanci.
0: Czy teraz grupa Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego będzie dla was konkurencją?
1: No jeżeli osobno pójdzie do wyborów, to oczywiście będzie konkurencją. Każdy jest konkurencją, kto startuje osobno, obok.
0: A trzeba też przyznać, myślę, że pan poseł się z tym zgodzi, że wizerunkowo za premierem naprawdę poszły takie silne osobowości, mocne nazwiska, rozpoznawalne twarze.
1: No, część takich osób poszła za panem Mateuszem Morawieckim, tylko że trzeba się też zastanowić nad tym, czy w głębszej, takiej bardziej długofalowej refleksji będzie to dobrze ocenione, niezależnie od tego, jakie są nazwiska, bo tak jak rozmawiam z wyborcami, z ludźmi, nawet spotkanymi przypadkowo, niekoniecznie ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z tymi, którzy życzą Polsce dobrze, no to oni właśnie mówią, wczoraj miałem takich parę rozmów przypadkowych, bardzo ciekawych, ci wyborcy mówią, że właśnie jest duża wina po stronie tych, którzy odeszli i że oni właśnie ułatwiają fatalne rządy, być może nie daj Boże kontynuację dla Tuska po wyborach, bo różnie z tym może być, prawda, w takiej postawie, w takim rozbiciu. I to jest naprawdę wielki problem, więc niezależnie od tego, kto ma jaki dorobek i jakie nazwiska, pan Mateusz Morawiecki też ma duży dorobek jako premier naszego rządu, który realizował program Prawa i Sprawiedliwości razem z nami. To nie był jego program, tylko program Prawa i Sprawiedliwości przez 6 lat. No, zrobił błąd w tej chwili, trzeba to jasno, wyraźnie powiedzieć. No i teraz wyborcy to będą oceniać. Czy pozyska wyborców takich, których, jeszcze raz do tego wracam, których nie miało Prawo i Sprawiedliwość? No, można powiedzieć, że jeżeli to już się stało, to można tego życzyć, ale to jest bardzo wątpliwa droga, bo drogą właściwą było wzmacnianie Prawa i Sprawiedliwości. Być może nastąpi jeszcze jakaś refleksja, być może jeszcze nastąpi jakiś zwrot. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów, no ale trzeba naprawdę wielkiej odpowiedzialności wobec Polaków, wobec przyszłości, w swojej postawie, w swoich działaniach, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś może mieć ambicje, żeby samodzielnie do czegoś dążyć, coś realizować, tylko trzeba brać pod uwagę realia. Realia są takie, że w jedności jest siła.
0: Panie pośle, kiedy wymiana pana Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera?
1: Nie ma takiego zamiaru.
0: Nie ma?
1: Pan nie ma takiego zamiaru, mogę panią redaktor zapewnić.
0: Pan mówi się albo o Tobiaszu Bochańskim, albo o panu Boguckim.
1: Pani redaktor, nie ma takiej dyskusji w sprawie sprawiedliwości. Pan profesor Czarnek robi co może i robi to dobrze, a że może się nie podobać naszej konkurencji, no oczywiście, że się nie podoba, bo jest mocnym kandydatem, silną postacią o wyrazistej postawie i poglądach. Także mogę powiedzieć tak, na tym etapie na pewno nie ma takiej dyskusji, nie ma takiego zamiaru i mam nadzieję, że z tym dotrwamy do wyborów. Oczywiście życie przynosi czasem nieprzewidziane sytuacje.
0: A jednak trochę się pan poseł ubezpiecza.
1: Panie redaktor, ja mówię w tej chwili nie politycznie, a filozoficznie bardziej, bo politycznie, jeszcze raz powtarzam, nie ma zamiaru wymiany. To nam jakby wrzuca do naszego ogródka taki pomysł opozycja wobec nas, czyli konkurencja polityczna, bo chcę, żeby właśnie znowu zamieszać, żeby była jakaś dyskusja, żeby była jakaś wątpliwość. Nie. Jest kandydat ogłoszony. To jest sytuacja pierwsza w całej naszej demokracji ponad 30-letniej, kiedy się ogłasza z takim dużym wyprzedzeniem kandydata na premiera. Było to ryzykowne posunięcie, niewątpliwie, jak się okazuje, właśnie też wzbudziło różne reakcje i pewnie też i ambicje. Myślę o panu byłym premierze Mateuszu Morawieckim, kiedy się dowiedział, że to nie on będzie premierem, być może zaczęła w nim wtedy właśnie ta myśl dojrzewać, żeby pójść własną drogą. Tak podejrzewam, że mógł to być istotny czynnik, no ale to jest taki trochę pomysł na wzór wyborów prezydenckich, takie spersonalizowanie wyborów, które są w istocie partyjne, osoby, która ma przedstawić program, ma ten program firmować swoją osobą, oczywiście program partii, program ugrupowania. I wyborcy lubią wiedzieć, kto będzie rządził, kiedy dane ugrupowanie wygra, kto stanie na czele tego obozu. No, mamy kandydata, myślę, że dobrego. Ja uważam, że naprawdę nie ma potrzeby dyskusji na ten temat i trzeba się dzisiaj skupić przede wszystkim na tym, co się dzieje w Polsce, co trzeba zrobić, żeby odsunąć ten fatalny rząd, a nie ciągle mówić o podziale w Prawie i Sprawiedliwości, o odejściu grupy pana premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze teraz na dodatek ktoś by zaczął dyskusję na temat wymiany kandydata na premiera. Nie ma tego tematu.
0: Więc tym kończymy dzisiejszą rozmowę w poranku 7:09. Poseł Jarosław Zieliński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie panią redaktor, naszych słuchaczy. Dziękuję.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pani redaktor i naszym radiosłuchaczom.
1: Księże, mamy półmetek wakacji, a nawet trochę więcej. Czy wiara katolików też ma trochę wakacje i w tym wolnym czasie zapominamy o tych aspektach duchowych?
2: No to jest bardzo ciekawe pytanie, które pani redaktor stawia. Bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, od wiary nie ma czegoś takiego jak wakacje. W tym sensie, że nasza relacja z Bogiem, kwestia modlitwy, kwestia życia religijnego, to jest coś, co jest na stałe wpisane w naszą codzienność. A jeszcze inaczej powiedzmy, jeśli Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, a tak naprawdę powinien być tym najważniejszym, to dla Niego zawsze muszę, powinienem, może inaczej jeszcze, chcę znaleźć dla Niego czas. Bez względu na to, czy to jest zima, czy lato, czy czas pracy, czy czas odpoczynku. Natomiast jeszcze inaczej bym to powiedział, bo można by powiedzieć, że czas wakacji stwarza sytuację, daje nam możliwość do tego, żeby jednak więcej tego czasu dla Pana Boga jeszcze było. I wiele osób rzeczywiście korzysta z czasu, kiedy są na jakimś urlopie, na wolnym z pracy, aby też pogłębiać swoją więź z Panem Bogiem. Uczestniczą na przykład w pielgrzymkach, przeżywają czas rekolekcji, to nieraz takich rekolekcji bardzo wymagających, chociażby z tak zwanej duchowości ignacjańskiej, gdzie to spędza się po prostu cały czas w milczeniu i w tak zwanym kierownictwie duchowym, gdzie się spotyka z kierownikiem, który nas prowadzi przez te dni rekolekcyjne i pytania, które on stawia, no, zachęcają do bardzo takiej głębokiego wnikania w siebie i zastanawiania się nad swoim życiem.
1: Ile trwają takie rekolekcje w ciszy?
2: No to różnie jest. Te tradycyjne ignacjańskie to właściwie to są takie całomiesięczne, z tym, że bardzo trudno jest tak w jednym przysiadzie je odbyć w całości. Bardzo często jest tak, że one są rozbijane na tygodnie i co roku, czy też może troszeczkę rzadziej, ale po prostu odbywa się jakby te kolejne tygodnie. W tym roku odbywam na przykład pierwszy tydzień, w przyszłym roku za 2 lata robię tak zwany drugi tydzień, tak aby też dostosować się do tego, no w jaki sposób też otrzymujemy nasze urlopy w pracy, bo nieraz jest bardzo trudno też utrzymać taki urlop całomiesięczny w jednym ciągu. Nie? To są urlopy, które otrzymujemy na 2 tygodnie, na tydzień, na 10 dni na przykład i do tego jakoś dostosowujemy też różne formuły prowadzenia rekolekcji.
1: Faktycznie są tacy, którzy wykorzystują swój wolny czas właśnie w taki sposób, ale czy jako księża, proboszczowie zauważacie, że w kościele w wakacje podczas tych niedzielnych mszy świętych jest mniej wiernych?
2: Myślę, że z tym jest różnie. W takich parafiach przeciętnych pewnie daje się zauważyć, że jest troszeczkę mniej ludzi, ale na przykład w takich miejscowościach, jak to mówimy, wypoczynkowych, uzdrowiskowych, to wprost przeciwnie, zauważa się, że tych osób jest więcej, szczególnie jeśli księża wychodzą naprzeciw i robią na przykład takie msze święte, na przykład o jakiejś takiej późniejszej porze wieczorowej, na przykład o 20, gdzie dają w ten sposób możliwość komuś wykorzystania tego dnia na bycie gdzieś tam na łonie przyrody, na plaży, w lesie i tak dalej, w tych różnych miejscach wypoczynkowych, a później jeszcze na koniec dnia właśnie są również w kościele.
1: Księże, jesteśmy za granicą na wakacjach. Każdy z nas lubi wypoczywać. To jest oczywiście taki przykład. I tam, gdzie jesteśmy, nie ma kościoła. Jeśli nie jesteśmy w niedzielę na mszy świętej, to jest grzech, czy nie ma grzechu, jeśli tego kościoła nie było?
2: No to jest takie troszeczkę złożone zagadnienie, bo na pewno najprostsza odpowiedź jest taka, że każdy grzech, jeżeli człowiek staje w sytuacji niemożności, no to nie ma grzechu. Tam, gdzie jest przymuszony do pewnego działania, czy w tym wypadku przymuszony tego, że nie jest w kościele, bo tego kościoła nie ma w pobliżu, nie wie, gdzie on jest, to w jakiś sposób czuje się usprawiedliwiony.
1: My też szukamy takiego usprawiedliwienia często.
2: Tak, ale też może warto spojrzeć na to z innej troszeczkę strony. Wiemy, że mamy taką zachętę do tego, by w różnych sytuacjach, to szczególnie się objawiło w czasie pandemii, aby korzystać z różnych transmisji przy pomocy chociażby internetu. Nie? Więc nieraz jest tak, że ktoś mieszka w hotelu, w takim miejscu, gdzie ma dostęp do internetu, ma dostęp do tych polskich kanałów telewizyjnych i transmisja z mszy świętej jest możliwa, więc przynajmniej powiedzmy można skorzystać z takiej transmisji i w jakiś sposób przeżyć to spotkanie z Bogiem. Mówimy, że to nie jest to samo, ale w sytuacji braku innych możliwości jest na pewno jakieś przeżycie duchowe również dla nas. Móc posłuchać Słowa Bożego, móc poświęcić czas na osobistą modlitwę i takiej łączności duchowej. Niektórzy wiem również, że wybierając się gdzieś tam i mając już odpowiedni namiar do tego miejsca, w którym się będą znajdować, na przykład również korzystają z internetu, aby dokonać pewnego wyszukiwania, czy gdzieś w pobliżu jest jakiś kościół polski, czy kościół, w którym msze święte po polsku są jakieś odprawiane i sobie tak jakoś planują, żeby w ramach tego swojego pobytu wypoczynkowego również być w kościele. Nie?
1: Więc alternatywy zawsze są, tylko my musimy chcieć je znaleźć i dostrzec.
2: Owszem, tak właśnie. Dlatego właśnie mówię, że odpowiedź jest troszeczkę złożona, ale ja nieraz stawiam też sprawę od takiej strony pewnej ważności. Na ile ten Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, nie? W moim życiu, jeżeli jest kimś ważnym, a naprawdę powinien być tym najważniejszym, to powinienem w gruncie rzeczy starać się o to, aby czas dla niego również mieć. I mieć nie tylko takie podejście, że muszę być, bo to grzech, jak pani redaktor wcześniej wspomniała, ale również spojrzeć na to w takiej perspektywie pragnienia spotkania. Nie? Jeśli ktoś jest dla mnie bliski, ważny, drogi, przyjaciel, znajomy, kolega, koleżanka, ktoś z rodziny na przykład, nie? To bardzo często my tych spotkań poszukujemy, chcemy, żeby one miały miejsce, jak najczęściej nawet szukamy okazji, aby, jak to mówimy, wspólnie wypić kawę, zajść do restauracji, zjeść jakiś wspólny obiad, kolację, czy nawet jakieś lody, cokolwiek, nie? Taki czas spędzony razem, więc jeśli patrzymy na to w postawie takiej pewnej analogii, to chciałby się powiedzieć, to również ten czas dla Pana Boga powinniśmy znaleźć i co więcej, chcieć go znaleźć.
1: Księże, to ja zapytam jeszcze inaczej. Jesteśmy już na tych wakacjach, wypoczywamy, kościoła nie ma, ale jest cerkiew. Na przykład, wstępujemy czy nie?
2: To znów jest pytanie ciekawe, ale myślę, że trochę zależeć będzie to od konkretnej osoby, bo dla niektórych, szczególnie jeżeli chodzi o cerkiew, to są osoby Kościół Wschodni, to jest nam stosunkowo bliski, jeżeli chodzi o kwestie naszej wiary rzymskokatolickiej. Więc dla kogoś, kto bardzo chce przeżyć duchowo, to spotkanie może być bardzo wartościowe i bardzo pomocne. Ale trochę byłbym też ostrożny w tym sensie, żebyśmy nie stwarzali sobie takich sytuacji pewnego, tak fachowo to się nazywa, taki pewien indyferentyzm religijny, nie? Że w pewnym momencie zaczynamy myśleć o tym, że aby kościół, aby jakaś modlitwa, aby coś tam było, to już mnie to wystarczy. Nie? Żebyśmy mieli świadomość tego, kim my jesteśmy, jestem katolikiem, jestem rzymskokatolikiem i taka jest moja wiara i moja wiara, która w pełni się realizuje wtedy, kiedy uczestniczę w ofierze mszy świętej, a nie w jakimś tam nabożeństwie, które coś może bardziej czy mniej tę mszę świętą przypominać, więc dla kogoś może to być troszeczkę pewną trudnością, w tym sensie, że trochę dokonuje pewnego zamieszania. Więc w takiej
1: to jest
2: sytuacji...
1: trochę otwieranie takiej furtki innej wierze, to chciał ksiądz powiedzieć?
2: Może nie tyle furtki, ale takiej w pewnej sytuacji, że człowiek sam w pewnym momencie przestaje mieć świadomość tego, kim jest, nie? Zatraca swoją tożsamość, bo to tak nieraz dla kogoś, kto jest utwierdzony w wierze, to nie ma problemu. Natomiast dla kogoś, kto może tam, no...
1: mieć jakieś zachwiania tej swojej wiary.
2: Poszukiwania wiary, poznawania wiary, mogła być różna, nie? Bo wiemy sami, tak jak tylu ludzi jest, ta droga do Pana Boga osób różnych była różna, jest różna. I dla kogoś, kto nie jest do końca może świadomy tego właśnie, że jest rzymskim katolikiem, że jest, no należy do tej wspólnoty, której głową tu na ziemi jest biskup Rzymu, to może mieć później trochę takie trochę zamieszanie, że gdzieś tam byłem, coś tam słyszałem, ale tak naprawdę nie wiem co i jak. Tam gdzieś no, ktoś powiedzmy głosi jakieś poglądy protestanckie, jakieś tam poglądy powiedzmy, no nie chcę wymieniać jakichś wspólnot, ale powiedzmy trafiłby na jakieś zebranie Świadków Jehowy na przykład, czy coś takiego i tam gdzieś się nasłuchał i w końcu w pewnym momencie by zaczął myśleć, że tak naprawdę w co ja wierzę, nie? I w końcu niech mi ksiądz powie, w co ja powinienem wierzyć, bo tu słyszałem to i w końcu nie wiem co. To jest taki
1: Więc może być niebezpieczne.
2: Może być, dlatego właśnie
1: Pewnie dla jakiejś części, tak
2: dlatego
1: jak ksiądz powiedział.
2: Mówię, że dla kogoś, kto jest ugruntowany w swojej takiej świadomości religijnej, w jakim jest, być może takie przeżycie tej modlitwy w cerkwi, tej powiedzmy, na pani redaktor mówi o cerkwi, nie? To być może będzie takim dobrym przeżyciem, ale być może dla kogoś być takim troszeczkę namieszaniem w głowie, tak? Trochę bym był ostrożny w tym właśnie, nie? Dlatego nawet i kodeks prawa kanonicznego wspomina o tym, że spełniamy nasz obowiązek w kościele katolickim.
1: Księże, sierpień jest bogaty w ważne uroczystości. Mamy już niebawem 15 sierpnia. Mamy czas pielgrzymek. To przypomina gdzieś nam z tyłu głowy, że halo, od tych relacji duchowych wakacji być nie powinno.
2: Tak, słusznie pani redaktor mówi, być nie powinno. Jeszcze raz do tego wracam. Jeśli Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, to takich ważnych dla mnie osobach ja pamiętam zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jestem w pracy, w szkole i zapominam o nich, bo wyjeżdżam na urlop, ale nawet współcześnie to tak, nie wiem, ale szukając gdzieś tam, pojadę gdzieś na urlop, na wakacje, to gdzieś tam swoim znajomym jakiegoś SMS-a wysyłam, jakieś zdjęcie, które sobie zrobię gdzieś tam w czasie odpoczynku, albo coś ciekawego zobaczyłem, jakiś zabytek. O tych ludziach, o tych osobach pamiętam. Oni są gdzieś obecni w mojej pamięci. Więc jeśli tak, jeszcze raz do tego wracam, to tym bardziej Pan Bóg powinien być obecny, nie?
1: A pamiątki z wakacji też powinny być wartościowe i mogą być wartościowe. To nie muszą być tylko magnesy na lodówkę?
2: Pamiątki mogą być różne. Pamiątki mogą być różne. Jeśli ktoś przeżywa, swój czas wakacyjnego odpoczynku w wymiarze duchowym, to myślę, że i pamiątki też mogą być duchowe w tym sensie, że albo materialnie mam różaniec, mam medalik, mam coś, co zakupiłem jako pamiątkę tych moich przeżyć wakacyjnych, albo na przykład to są przeżycia duchowe, że ktoś mówi, że no, ta pielgrzymka była dla mnie mocnym elementem na mojej drodze duchowej, w pewnych postanowieniach, decyzjach, które podjąłem. I to jest w cudzysłowie, ale taka pewna pamiątka z moich wakacji.
1: Więc życzymy wszystkim udanych wakacji jeszcze w sierpniu. Tych udanych i fizycznie, i duchowo. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i wszystkim rzeczywiście życzymy owocnego wypoczynku. Szczęść Boże.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 6 minut pozostało do godziny 9, a to oznacza, że czas powoli się żegnać i kończyć nasze dzisiejsze piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten dzień. Poranek budzi w poniedziałek punktualnie o 7:09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia. Pozdrawiam ciepło.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Kawka oczywiście w każdej ilości, w każdej postaci na dobry początek dnia. Ja jestem z Państwem od godziny 7.09, punktualnie od 7.09, ale ze mną jest Ania Czytowska i wiem, że już po kawie. Cześć,
2: dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, tak, po kawie, już po kawie i to gorącej, bo w końcu troszeczkę chłodniej, więc można pić gorącą kawę i nie mieć wyrzutów sumienia, że się jeszcze sobie tego ciepła dokłada. 20 stopni teraz już na termometrach, a maksymalnie dziś 25, więc odpoczywamy od upałów. Kolejna fala tych wysokich temperatur za nami i na razie na szczęście kolejnej nie widać, ale lato widać jak najbardziej, 25-27 stopni, więc chyba ta przyjemniejsza odsłona.
1: Ale ja się cieszę, przyznam szczerze, że takie 3-4 dni tych upałów mi w zupełności wystarczyły, chociaż mogłoby być dzisiaj trochę więcej słońca, bo widzę, że jakieś takie chmury nad naszymi głowami, ale miejmy nadzieję, że z każdą godziną będzie coraz lepiej.
2: Ja Państwa o godzinie 9.30 zapraszam na rozmowę z gościem dnia. Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, będzie moim i Państwa gościem. Porozmawiamy, jak to zwykle bywa w naszych rozmowach z samorządowcami, o inwestycjach, czyli o tych drogach. To jest ważne, może niektórzy są już zmęczeni, ale dla mieszkańców, którzy przez kilkanaście, czy nawet czasami kilkadziesiąt lat muszą na przykład omijać jakiś most, który jest już stary i nie wytrzymuje obciążeń maszyn rolniczych, no to jest ważna informacja, że już mogą przestać objeżdżać, przestać wydawać pieniądze na paliwo, przestać nadkładać czasu. Więc o tych inwestycjach będziemy mówić, też o reagowaniu na sytuacje kryzysowe, bo raz za razem, czy to drony, czy rakiety wlatują na nasze terytorium. Ostatnio zawyły też syreny na Lubelszczyźnie, ale zawyły po fakcie. Dostaliśmy alert RCB z linkiem, który nie działał. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mówiło, żeby w linki nie klikać. Do tego wiceszef MSZ mówi, że trzeba uciekać, jak słyszymy alarm. Syrenę alarmową, a z kolei w poradniku jest, żeby się chronić, więc spore jest zamieszanie z tym, jak patrzy na to starosta powiatu łomżyńskiego, o tym też będziemy rozmawiać.
1: Ja też, Ania, bardzo ciebie słuchałam uważnie i trochę się uśmiechałam, przyznam szczerze, bo taki jeden wielki galimatias, ten film Galimatias i Kogel Mogel mi się trochę przypomniał, ale to taki uśmiech przez łzy i przez niepokój, bo nie tak to wszystko powinno wyglądać.
2: 4 lata tej pełnoskalowej wojny z naszą wschodnią granicą. My nie jesteśmy oczywiście w stanie wojny i to nie chodzi o to, żeby wprowadzać jakąś panikę. No ale na przykład Finlandia, nawet Litwa bliska nam, potrafiła poukładać sobie system zarządzania kryzysowego, szkolenia ludności, informowania. Tamto też ochotników, którzy szkolą się w różnych obszarach działania państwa, żeby w razie kryzysu wiedzieć, co robić. Pewnie, oczywiście, jak się sytuacja wydarzy, to i tak pewien chaos się zawsze wkradnie, to chyba nie da się inaczej. No ale mimo wszystko jakoś to jest bardziej poukładane, a u nas mam wrażenie zbyt lekko po tych 4 latach zagrożenia bardzo obok nas, a już nawet czasem u nas, bo jeśli spada też rakieta ukraińska w Przewodowie i giną ludzie, no to jak my jesteśmy przygotowani jako państwo na takie sytuacje? Każdy sobie trochę tutaj działa, trochę pozorujemy, mam wrażenie, że coś robimy. Jest ten poradnik, część go wyrzuciła, część nie odebrała.
1: Część w ogóle nie dostała, od tego też zacznijmy, bo nie wszyscy dostali. Ja na przykład takiego poradnika u siebie nie dostałam, nie otrzymałam, nie miałam go w swojej skrzynce. U mnie w domu rodzinnym akurat był ten poradnik, dotarł, ale do mnie osobiście nie.
2: Rząd ma czyste ręce, tak, bo poradnik stworzył, wszystko tam jest. My też trochę lekko do tego wszystkiego podchodzimy.
1: Odpychamy to trochę, nie, to może nas nie dotknie, może się u nas nie wydarzy.
2: W sądzie na antenie Radia Nadzieja mówimy na przykład mieszkańcy Łomży mówią, że pójdą do schronu. O jakich schronach my mówimy? To nie tak będzie, drodzy Państwo, nie będzie schronów dla wszystkich. I tutaj trochę zabrzmiało to jak w Titanicu, ale
1: i że za chwilę będzie wojna. Nie,
2: chodzi też,
1: spokojnie.
2: Nie, ale chodzi o inne będzie miejsca schronienia, żeby się przygotować w razie czego, co możemy zrobić, w jaki sposób się schronić. Na przykład jeśli śpimy chociażby przy oknie, to się odsunąć, tak, przejść w bezpieczne miejsce, gdzie nie ma szyb chociażby, no, czy piwnicę przygotować sobie w razie czego.
1: Ale gdzie my w ogóle mamy szukać informacji, kiedy pojawi się takie zagrożenie? Kiedy coś się
2: wydarzy.
1: Kasia,
2: w poradniku
1: wydarzy
2: bezpieczeństwa, chociaż on nie będzie działał wtedy, bo wszyscy się na niego rzucą. O, tak ci powiem.
1: No właśnie. Ale dziękuję,
2: dobrze,
1: Ania. Zapisuję.
2: To już moje gorzkie refleksje. Ale no dobrze, więcej tych refleksji mam nadzieję o 9.30 w rozmowie ze starostą powiatu łomżyńskiego. I nieustannie Państwa tak zachęcamy do tego, żeby mimo wszystko sięgnąć do tego poradnika, bo tam jest sporo ważnych informacji. Jak spakować ten plecak ewakuacyjny chociażby. To jest ważne, żeby mieć te rzeczy, które są naprawdę potrzebne w jednym miejscu, sprawdzać tylko daty przydatności, chociażby jeśli chodzi o jakieś leki, czy nie wiem, batoniki energetyczne, tak? To miejmy to po prostu. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i tu stawiamy kropkę, Kasia, tak?
1: Tak, tak, muzyki, bo tak jakoś smutno się zrobiło.
2: No, no właśnie.
1: A tu piątek, weekend, więc Ania,
2: dużo
1: może trochę bardziej optymistycznie.
2: Dobrze, to muzycznie będzie jak zawsze optymistycznie. U nas też dużo dobrych informacji, dużo ważnych informacji na antenie Radia Nadzieja. Konkurs będzie też, więc tym może poprawimy państwu humor, jeśli komuś
1: i od razu jakoś tak uśmiech się pojawił.
2: Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rudkach. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

A my robimy konkurs, drodzy Państwo, do wygrania. Jest książka Samoloty od początków do dzisiaj. Książka dla dzieciaków. Książka bogato ilustrowana, napisana z dużym poczuciem humoru i naprawdę pełna przygód, pełna pasji. Pierwszy samolot powstał ponad 100 lat temu. Początki nie były łatwe, ale odniósł oszałamiający sukces na całym świecie. Pora odpalić silnik i dowiedzieć się co nieco o maszynie, która tak bardzo zmieniła nasze życie. Jeśli ktoś z Państwa taką książkę dla dzieci od wydawnictwa Jedność chce wygrać, proszę do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A dziś, w piątek, 7 sierpnia, jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Bożena. Dzień dobry, pani Bożeno.
1: Dzień dobry.
0: Czy odetchnęła pani już z ulgą po tej fali upałów, czy może należy pani do osób, które mówią, jak jest lato, to niech będzie gorąco?
1: No, raczej preferuję taki dzień, jak jest dzisiaj.
0: Czyli kiedy można spokojnie odetchnąć i wyjść na zewnątrz. Pani Bożeno, zapytam jeszcze, do kogo trafi ta piękna książka dla dzieci?
1: Do mojego wnuczka.
0: To pozdrawiamy bardzo serdecznie. A wnuczek ile ma lat? Jeszcze proszę nam zdradzić.
1: No, jeden ma 3, a drugi ma 2.
0: No to wspaniale,
1: miał
0: będą oglądać.
1: Urodziny miał czwartego.
0: Wszystkiego najlepszego życzymy w takim razie. To będą oglądać na razie, ale tu jest naprawdę mnóstwo ilustracji, więc myślę, że im się bardzo spodoba. Pani Bożeno, pozdrawiamy panią ciepło. Wszystkiego dobrego dla całej pani rodziny.
1: Dziękuję bardzo. Również wszystkiego najlepszego i miłego dnia.
0: Dziękujemy. Miłego dnia wszystkim państwu życzymy. Miłego dnia, miłego weekendu i może miłego urlopu tym, którzy dziś ostatni dzień w pracy, bo to sezon wakacyjny przecież i w różnych momentach te urlopy zaczynamy. O 9:30 już za niecały kwadrans rozmowa z gościem dnia. Bądźcie państwo z nami.

Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Nasz gość dnia.
1: Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, jest gościem Dnia Radia Nadzieja w piątek. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry państwu.
1: Sporo mamy tematów do omówienia, a zaczniemy od inwestycji drogowych, jednej oficjalnie otwartej, drugiej, na którą podpisano umowę, chociaż jeszcze wiem, że o innych też powiemy. Most w Milewie, bo teraz w okresie intensywnych prac polowych chyba rolnicy okoliczni odetchnęli z ulgą.
2: No mam taką nadzieję, bo na to inwestycje to rolnicy i wszyscy mieszkańcy poruszający się tamtą drogą, w tamtym kierunku przejeżdżający przez most na rzece Gać, czekali od wielu lat. Ten most był w bardzo złym stanie technicznym, tam ograniczenie nośności to tylko do 3,5 tony, a wiadomo dzisiaj ile ważą te nowoczesne ciągniki przewożące choćby baloty z sianokiszonką, czy inne pojazdy ciężkie, ale z drugiej strony mieszkańcy kilku miejscowości z terenu gminy Zambrów, którzy jeżdżą tą drogą do kościoła. No, będą w tej chwili jeździli w dużo lepszych, takich bardziej komfortowych warunkach. A to, co pani rektor powiedziała, no okres prac, intensywnych prac polowych, oczywiście no, jak najbardziej też powinniśmy myśleć, czy może w szczególności myśleć o tych takich najczęstszych użytkownikach, o tych najważniejszych, o tych, którzy produkują chleb dla nas wszystkich.
1: A sporo jest jeszcze na terenie powiatu takich przepraw, które zmuszają rolników do objazdów?
2: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania. Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, ta 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych. No, obiekt mostowy jest taką szczególnym obiektem inżynierskim w ciągach drogowych, dlatego że słaba droga, droga słabej nawierzchni jest najczęściej przejezdna. Natomiast obiekt mostowy, jeśli ulegnie uszkodzeniu, absolutnie nie nadaje się do użytkowania, wtedy jest problem dużo większy.
1: Problem czasowy, ale myślę sobie, jak patrzę na ceny paliw, że to jest też, to są chyba spore oszczędności w budżetach tych, którzy już nie muszą objeżdżać.
2: No, zdecydowanie tak. No i czas. Praca w rolnictwie i to są przejazdy ciągnikami, to nie są pojazdy szybkobieżne, wolnobieżne, czyli objazd kilkukilometrowy na pole, no to wiadomo, że jakie to są ogromne trudności, no i te koszty, o których pani redaktor mówi.
1: Druga inwestycja, na realizację której podpisano umowę, to rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej w Giełczynie i tutaj też powstanie most, zjazdy przebudowane zostaną, skrzyżowania, budowa dróg dla rowerów też przy okazji, to też już pewnie jest norma, jeśli chodzi o teraz przebudowę dróg. Co możemy powiedzieć o tej inwestycji?
2: Panie doktor, ta inwestycja została wsparta środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To z tego ostatniego naboru. Ten wniosek przez nas złożony został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Środki finansowe pochodzą również z budżetu gminy Łomża. Ta inwestycja, też do niej przygotowaliśmy się kilkakrotnie. Jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji już na tą inwestycje mieliśmy przyznane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, ale niestety w związku z tym, że w tamtym czasie ceny mocno szybko poszły w górę, nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć korzystnie tego przetargu, żeby tę inwestycję zrealizować. No, o tę inwestycję proszą mieszkańcy, oczywiście miejscowości Giełczyn, ale mocno tutaj zabiegał o to pan wójt gminy Łomża, dlatego że ta inwestycja pozwoli również w pełni urządzić jedną czy dwie drogi gminne. Tam jest kwestia odprowadzenia wody z dróg gminnych i teraz dzięki temu, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, zostaną wybudowane również odwodnienia, pan wójt będzie mógł swoje drogi, te gminne, również przebudować, wybudować, czyli całość, po zrealizowaniu całości będzie taki, no, taki dobry system, kompleks taki drogowy.
1: Czyli współpraca, ta droga, przebudowa tej drogi pokazuje współpracę samorządów na różnych szczebli.
2: No, panie redaktor, tak naprawdę od samego początku, odkąd jestem starostą, staram się współpracować z gminami w sposób jak najlepszy i z gminami, samorządowcami uzgadniamy, które inwestycje na drogach powiatowych są najbardziej potrzebne, najbardziej oczekiwane. No i oczywiście najpierw deklaracje, a potem w wyniku uchwał podjętych przez rady poszczególnych gmin udział w finansowaniu tych inwestycji. Staramy się to realizować w taki sposób, że inwestycje, na które pozyskujemy środki zewnętrzne, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy z rezerwy ministra infrastruktury, bo na przykład most w Milewie to z takich środków został zrealizowany, czy też wcześniej Polski Ład, ale udział własny to zapewniamy wspólnie powiat z gminami, chociaż od już drugi rok stworzyliśmy coś takie nowum, można powiedzieć, taki powiatowy fundusz dróg remontowy. Zabezpieczamy środki finansowe w naszym budżecie, rozmawiamy z poszczególnymi gminami również i tam, gdzie gminy są zainteresowane w ramach remontów, ale w takim dobrym standardzie realizujemy zadania takie o charakterze remontowym, inwestycyjnym, no, w takim krótszym rozmiarze, ale tam, gdzie są te oczekiwania największe i potrzeby największe.
1: A drogi remontowane czy przebudowywane 30 lub 40 lat temu wymagają też przebudowy, chociażby ze względu na sieć dróg ekspresowych wokół, albo chociażby na rozbudowę miejscowości, gdzie potrzebne są dojazdy, zjazdy, albo właśnie te drogi rowerowe.
2: Tak, panie redaktor, ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze w Śniadowie pracowałem, kiedy była taka ogromna presja budowy dróg, remontów dróg. Wtedy potrzeby były przeogromne, możliwości niewielkie, bo tak naprawdę wtedy realizowane były inwestycje ze środków własnych, czasami dotacja wojewody. Ograniczaliśmy się do wybudowania takich dróg o szerokości 3,5 metra tylko i w technologii takiej dość słabej, bo takie trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsjami asfaltowymi, no wtedy ludzie się cieszyli. Wtedy to było, na tamte czasy już było w miarę wystarczające. Dzisiaj absolutnie nie. No wiemy, jakie pojazdy poruszają się po drogach, plus ten cały system drogowy, który tutaj powstał w naszym regionie, czyli dojazd do trasy szybkiego ruchu, ale dojazd również do dróg krajowych, wojewódzkich, po których coraz więcej pojazdów przemieszcza się, no, powoduje to, że musimy zadbać o to, że te drogi lokalne, te drogi powiatowe mają służyć nie tylko mieszkańcom, ale również tym podróżującym, którzy tymi drogami przemieszczają się, i musimy dbać o to, żeby te drogi były w najwyższym standardzie.
1: Pani i właśnie te drogi lokalne, panie starosto, te drogi lokalne są budowane w takim standardzie, że wytrzymają dłużej, że to nie jest już byle jakie budowanie?
2: No nie, dzisiaj te drogi budujemy w takim standardzie, to się nazywa KR1 albo KR2 przy podbudowie skruszywa łamanego grubości około 20 cm, dwie warstwy masy w sumie dające 12 cm, szerokość to jest 6 metrów. Takie są parametry określane dla dróg powiatowych, w związku z tym swobodnie tamtędy pojazdy mogą przemieszczać się, mijać się, no i one są również jakby przystosowane do ruchu średniego, można powiedzieć, i także wypełniają wszystkie takie oczekiwania, wymogi.
1: Zmieniamy temat. Nie wiem, czy państwo widzą, więc pokażę. Na naszym stole pan starosta przyniósł poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy. Mamy także poradnik wydany przez starostwo powiatowe. Taką broszurę, za chwilę też o tym powiemy. Wszystko dlatego, że tydzień temu na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Syreny zawyły po fakcie. Nikt nie wiedział, dlaczego wyją. Trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje. Później dostaliśmy wszyscy chyba alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do tego poradnika. Link nie działał. Wcześniej dostaliśmy informację, żeby w link żadne nie klikać. Panie starosto, co z tym przygotowaniem naszym do sytuacji kryzysowych jako państwa?
2: Panie rektor, no, co do naszego przygotowania, oczywiście trzeba o tym też mówić, że mamy ogromne zaległości sięgające kilkudziesięciu lat od czasów powojennych, po roku 90., po roku 94, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy w Polsce żyliśmy w takiej pewnej sielance. Nie przewidywaliśmy tego, że będziemy musieli podejmować takie działania związane z ochroną ludności, z naszym bezpieczeństwem. To są te zaległości. Ale trzeba skrócić czas i sięgamy pamięcią 4 lata wstecz od wybuchu wojny na Ukrainie. I czy w ciągu tych 4 lat zrobiliśmy wszystko, co było możliwe? Moim zdaniem nie. nie zrobiliśmy, zrobiliśmy niewiele tak naprawdę. Od dwóch lat, czy drugi rok funkcjonuje ustawa o ochronie ludności, która to miała pomóc, miała wesprzeć, miała przygotować również samorządy do tego, żeby na czas zagrożenia wojennego, czy na czas nawet wojny, mogły przygotować na przykład obiekty ochrony ludności. Idzie to bardzo słabo. Tak jak powiedziałem, rok poprzedni, pierwszy rok funkcjonowania tej ustawy, w ustawie zapisane jest, że środki finansowe w budżecie państwa muszą być nie mniejsze niż 0,3 PKB. To zostało rozdzielone na poszczególne województwa, poszczególne powiaty, gminy ubiegały się o te środki. Trwało to dość długo, tak naprawdę pod koniec roku, w ostatnim kwartale zapadły dopiero decyzje o przyznaniu tych środków. Musieliśmy w szybkim tempie realizować wydatki z tym związane, wcześniej przewidziane. W tym roku sytuacja niestety, ale nie wygląda chyba lepiej, bo w miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia u nas, w naszym przypadku Zarządu Dróg Powiatowych, w kolejny sprzęt, żeby zabezpieczyć potrzeby w zakresie ciągłości dostaw. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować, mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. Nie wiem dlaczego, przecież na poziomie wojewody też są specjaliści, którzy mogliby w tej sprawie wypowiedzieć się, stąd ten czas tak mocno wydłuża się.
1: Tym bardziej, że wojewoda ma zadanie, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe przecież, przyznane na mocy ustawy.
2: Tak, konkretne zadania i to dotyczy wszystkich tak naprawdę samorządów, pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Niepotrzebnie to w taki sposób się przedłuża. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć. Inną kwestią jest to, co pani redaktor wspomniała, system tego wczesnego ostrzegania i alarmowania, który, no tak jak z tego, co słyszymy z przekazów na Lubelszczyźnie, nie zadziałał, tak? Zresztą wcześniej były też sytuacje takie związane z zagrożeniem. Te drony, które gdzieś tam leciały do Polski, na teren Polski, no też to nie zadziałało. Ja nie wiem, czy to ten system alarmowania powinien zostać przebudowany na nowo. Sposób jakby zarządzania tym systemem, może tak. Działa to dzisiaj w ten sposób, że minister obrony narodowej, który jest odpowiedzialny za granicę powietrzną, powiedzmy, w Polsce, dyżurny, który decyduje o ewentualnie uruchomieniu systemu ostrzegania, czyli uruchomieniu alarmów, przekazuje informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dalej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje tę informację do wojewódzkich, konkretnego czy kilku centrum zarządzania kryzysowego. Dalej idzie to dopiero do powiatów i na poziomie powiatu, powiedzmy starosta czy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego decyduje o uruchomieniu alarmów. Rakieta, która ostatnio tam spadła na terytorium województwa, na terenie województwa lubelskiego, była śledzona przez tam chyba 6 minut, tak z tego co pamiętam. No to jest czas stosunkowo krótki do tego, żeby taką długą ścieżkę przejść i uruchomić te systemy ostrzegania, włączyć te syreny. Na naszym terenie, na terenie powiatu łomżyńskiego, mamy 15 takich syren na terenie poszczególnych gmin. No i one są uruchamiane w sposób zdalny, ale przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. I teraz postawmy się w sytuacji tam powiatów, tych na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy tam starostowie, czy te centra powiatowe miały dostateczną wiedzę co do uruchomienia tychże syren, potrzeby ich uruchomienia.
1: Ja wiem, niektórzy się bali też, ci, którzy na końcu podejmowali decyzję, trochę się, prawda? Tak, bali się.
2: Tego typu decyzja nie powinna zapadać na poziomie już nawet Ministerstwa Obrony Narodowej, a co najwyżej na poziomie województwa.
1: Myślę sobie też o współpracy chociażby z lokalnymi mediami, bo ona na przykład nie istnieje, jeśli chodzi o ten poziom rządowy.
2: Mówi się o tym, że po włączeniu, po usłyszeniu sygnałów czy ostrzeżenia z RCB należy włączyć odbiorniki.
1: I oczywiście my natychmiast szukamy na wszystkich, wszędzie gdzie tylko można, jako dziennikarze, tak, i dowództwo operacyjne sił zbrojnych, bo wiadomo, nie każdy z naszych, szczególnie starszych słuchaczy ma Twittera, żeby wchodzić, szukać i tak dalej, więc my się staramy zagospodarować informacyjnie, ale no właśnie, może zebrać te lokalne wszystkie media, portale, radia, telewizje i po prostu...
2: Bo na przykład
1: ułatwić nam to informowanie.
2: Na przykład w porze nocnej, panie redaktor, gdyby coś takiego, nie daj Boże, u nas się przydarzyło, czy będziemy, czy państwo jako media będziecie gotowi do tego, żeby przekazać te informacje w porze nocnej, te najświeższe, najlepsze? Te
1: media społecznościowe na pewno też. Prawda? Mamy 50 tysięcy chociażby my followersów, więc ta informacja mogłaby dotrzeć.
2: Mówię, ale tej współpracy nie jesteśmy ciągle przygotowani.
1: Powstały te poradniki, poradnik bezpieczeństwa, i ja mam przed sobą broszurę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łomży. To w ramach środków z obrony ludności.
2: Tak.
1: Ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Tak, to w ubiegłym roku przeznaczyliśmy tam część środków na takie wydawnictwo, zakładając, że ten poradnik taki może być bardziej dostępny niż ten z ministerstwa. Zresztą tej wiedzy nigdy za dużo. Mamy świadomość tego, że ta wiedza ciągle w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Wydaliśmy tą broszurę w ilości 10 tysięcy egzemplarzy. Zostało one przekazane do poszczególnych gmin, u nas w starostwie, gdzieś tam wyłożone w miejscach takich dostępnych. Każdy może zapoznać się. Myślę, że warto jakieś takie podstawowe rzeczy. Czasami wydawałoby się rzeczy takie prozaiczne, ale jeśli my przeczytamy, to sobie uświadomimy, że to są ważne rzeczy, na przykład sposób zachowania się w czasie zagrożenia, konkretnego zagrożenia.
1: Tak, ja państwa do tego zachęcam, bo wiceszef MSZ-u mówił, że jak słyszymy ten sygnał modulowany, to mamy uciekać. No nie uciekać, tylko się schronić. To jest różnica, tak? No uciekać właśnie. Też dokąd uciekać. Więc na początek się schronić i tutaj mamy w tej broszurze, że ze starostwa. Schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien, mieć grube ściany, gruby strop i tak dalej. Więc na początek to jest właśnie ważne. Odsuńmy się po prostu od okien, od miejsc, które w razie jakiegoś wybuchu mogą nas po prostu poranić. Też część z naszych słuchaczy w sondzie radiowej, którą przeprowadzaliśmy, mówi, że udam się do schronu. No, może właśnie warto powiedzieć, że tak tych schronów na każdego mieszkańca Polski, czy każdego mieszkańca Łomży, czy powiatu, to nie będzie tyle miejsc.
2: Panie redaktor, na dzień dzisiejszy myśmy wytypowaliśmy na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma. To, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, panie redaktor, o czym ja mówiłem, czyli
1: obiekt podwójnego przeznaczenia,
2: który chcemy wybudować, ale on powstanie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w roku 2028, czyli ponad rok czasu przed nami, bo w tej chwili mamy przygotowany odpis przedmiotu zamówienia, będziemy za chwilę zlecali wykonanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę i sama inwestycja. Ten obiekt będzie mógł pomieścić pewnie około 300 osób, może trochę więcej. Jedynie tylko tyle. No wiem, że gminy też podejmują różnego rodzaju działania, żeby przygotować albo nowe, albo przygotować te istniejące obiekty do takich celów, czyli dopiero tak naprawdę za rok, dwa albo trzy będziemy mieli takie pomieszczenia, w których będziemy mogli znaleźć schronienie. Ale na dzień dzisiejszy to musimy się Myślę, że każdy z nas warto, żeby zastanowił się, pomyślał, że w razie takiego zagrożenia, takiego jak pojawiło się na przykład na Lubelszczyźnie, mam nadzieję, że wtedy ten system zadziała poprawniej, będzie ostrzeżenie przed faktem, to zastanowić się, do którego miejsca każdy z nas w naszych rodzinach mógłby przemieścić się, gdzie mógłby znaleźć to miejsce. Wiadomo, to pani redaktor mówiła też o tym, ten obiekt musi być trwały, musi być według naszej przynajmniej oceny solidny. To nie może być jakaś, nie wiem, szopa byle jaka prowizoryczna.
1: W garażu się ukryje na przykład.
2: Prawda? Więc często piwnice na terenach wiejskich praktycznie dostępność piwnic jest taka powszechna, dość duża, ale też przecież zastanowić, czy ta piwnica jest solidna, czy ten budynek nad tą piwnicą jest solidny, czy ta piwnica jest taka samodzielny obiekt. Więc takie miejsca warto, żeby każdy z nas przemyślał.
1: I może jak ktoś buduje właśnie teraz dom, to o tym pomyślał po prostu.
2: O tym pomyślał, jeśli buduje, jeśli nie buduje, może remontuje, to o tym pomyślał, czyli przygotował sobie takie miejsce, nie, żeby to nie było miejsce gdzieś tam, przepraszam za słowo, zagracone, gdzie nie będzie dostępu, nie będzie można wejść, tylko miejsce, do którego w takich sytuacjach będzie można zejść razem z całą rodziną, z dziećmi i tak dalej, żeby tam znaleźć to miejsce.
1: Przygotować tam na przykład latarkę, nie wiem, powerbanka.
2: Wodę,
1: tak. Coś do jedzenia, jakieś batoniki.
2: Dokładnie
1: z długą
2: datą
1: przydatności.
2: I każdy, w naszych rodzinach, każdy powinien o tym pomyśleć, zadbać, a nie oczekiwać na to, że przyjdzie z tym, z pomocą przyjdzie państwo. Oczywiście przyjdzie, na pewno przyjdzie, ale to nie
1: po
2: będzie,
1: czasie,
2: nie,
1: ale
2: będzie
1: po czasie
2: nie będzie w tym pierwszym momencie, dopiero
1: właśnie
2: w drugim, trzecim.
1: No dobrze, to przejdźmy na koniec już do polityki, czystej polityki. Chciałam zapytać pana starostę o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, czyli wyjście Mateusza Morawieckiego z partii, założenie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, za chwilę też partii Rozwój Plus.
2: No cóż, no szkoda, że tak się stało, bo w jedności siła i też wszyscy o tym wiemy, ci, którzy interesują się polityką, że metoda Donta, według której są obliczana liczba mandatów przy wyborach do parlamentu, premiuje duże ugrupowania polityczne, a małe tracą. No pierwszy sondaż, jaki pojawił się, czy kilka tych sondaży było, ale jeden z sondaży pokazywał, że poparcie dla tego nowego ugrupowania pana Mateusza Morawieckiego no nie jest zbyt duże. Mogą mieć obawy. Na początku potem było niższe notowanie w kolejnym sondażu, więc mogą mieć obawy o przekroczenie tego progu wyborczego. Myślę, Prawo i Sprawiedliwość na pewno straciło, jeśli chodzi o poparcie, ale to poparcie jest ciągle moim zdaniem do odbudowania, jeśli chodzi o PiS. Natomiast no samo pytanie. Szkoda dlatego, że moim zdaniem pan Mateusz Morawiecki i wielu polityków z jego otoczenia, którzy no, wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, to są naprawdę moim zdaniem no, wybitni fachowcy, wybitni politycy, którzy swoje funkcje ministerialne czy wiceministrów w czasie rządów pana Mateusza Morawieckiego, czy wcześniej pani Beaty Szydło sprawowali bardzo dobrze i moim zdaniem zasłużyli się bardzo dla Polski, dla samorządów również.
1: No właśnie, pan jako samorządowiec chwalił programy tworzone przez rząd Mateusza Morawieckiego dla samorządów.
2: No, bardzo chwaliłem.
1: Szczególnie tu z Polski Wschodniej.
2: Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym programom naprawdę odbiliśmy się od pewnego poziomu, nie powiem, że dna, ale od pewnego takiego poziomu, z którego nie mogliśmy przez wiele lat wyjść. Ja ciągle to powtarzałem i teraz też powtórzę, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, również rządów Mateusza Morawieckiego, to był najlepszy czas dla rozwoju samorządów.
1: Oczywiście, a jak pan teraz słyszy, że był przeciwko 500+, przeciwko F-35, że był doradcą Donalda Tuska, to nie za dużo tych słów ze strony no, już byłych kolegów pada?
2: Panie redaktor, chyba dzisiaj jakoś tak, nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej młódzki tak zwanej między politykami, od lewa do prawa. To już stało się takie powszechne, chociaż ja tego absolutnie nie popieram. Mnie to naprawdę mocno, można powiedzieć, denerwuje nawet i nie lubię tego. Nie lubię atakować, no i oczywiście sam nie lubię być atakowany, chociaż pełniąc takie funkcje, no to trzeba być na to przygotowanym. Ale jeśli dzieje się to w ramach własnego środowiska politycznego, bo tak to trzeba powiedzieć,

0: elegancki, właściwy i nie wyciągać jakiejś tam dyskusji. No,
1: tym bardziej, że Mateusz Morawiecki publicznie nigdy nie krytykował programu 500+, nawet jeśli być może jako minister finansów mógł mieć jakieś obawy, czy to się zepnie, chociaż okazało się, że tak.
0: Mógł mieć obawy, ale ostatecznie to akceptował, bo to wtedy był ministrem, wicepremierem chyba nawet, tak? Czy w czasach Beaty rządu.
1: Minister finansów,
0: tak, no właśnie. Więc na pewno ostatecznie to akceptował cały rząd, więc w związku z tym minister również. I ten program na przykład 500+ przecież dużo wniósł i do rodzin, i do rozwoju małych społeczności. Panie rektor, ja tak według takiej polskiej starej zasady nie ma tego złego, co by na dobre wyszło i też wierzę w to, że ostatecznie po wyborach dojdzie do takiej koalicji partii prawicowych po to, żeby te partie wspólnie mogły tworzyć rząd i pracować dobrze dla rozwoju Polski.
1: I na koniec, czy samorządowcy z regionu związani z Prawem i Sprawiedliwością zostaną przy Prawie i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy może ktoś się skusi na Rozwój Plus, co tam w trawie piszczy samorządowe i tutaj? No,
0: trudno jest mi wypowiadać się w tej sprawie, ale nie mam takich głosów, jeśli chodzi o członków przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio też mieliśmy okazję rozmawiać z szefem struktur wojewódzkich naszego ugrupowania, panem Jackiem Sasinem, który ma wiedzę taką szerszą na temat tego, co dzieje się w województwie i nie ma takich sygnałów, żeby obecni tam członkowie Prawa i Sprawiedliwości czy osoby związane z tym ugrupowaniem miały jakieś takie zakusy przejścia do tego nowego ugrupowania. No a co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
1: Na razie wakacje trwają, chociaż te wakacje, jeśli chodzi o politykę, to sezonu ogórkowego nie ma dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję bardzo państwu.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla 2 osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Prezydent Nawrocki w rocznicę urzędowania mówił o swoich priorytetach na najbliższy czas. Wiceminister energii nie wyklucza wprowadzenia programu CPN2. W przyszłym roku Ostrołęka zyska nowoczesny stadion lekkoatletyczny. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy, mówił Karol Nawrocki w pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim mówił do zebranych o swoich priorytetach na najbliższy czas.
2: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że chce zmienić oblicze urzędu prezydenta, który musi być aktywny w tworzeniu prawa. Przypomniał, że złożył 22 projekty ustaw.
3: Z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowanych w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
2: Karol Nawrocki odpowiedział też na zarzuty, że zbyt często wetuje ustawy.
3: Matematyczny bilans podpisanych i zawetowanych ustaw. 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych.
2: A politycy koalicji rządowej właśnie prezydenckie weta wypominają Karolowi Nawrockiemu najczęściej. Katarzyna Lubnauer mówi, że weta uderzają w Polaków, a nie w rząd.
4: Jeżeli nie ma niższych cen benzyny, to dotyczy każdego Polaka, a nie ma niższych, ponieważ zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach.
2: Karol Nawrocki w rok zawetował więcej ustaw niż poprzednicy przez całe kadencje.
1: Relacjonował Mariusz Pieśniewski.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie jest wykluczone wprowadzenie programu CPN2. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że może być na przykład obniżony VAT lub ustalona cena maksymalna. Ostateczne decyzje jednak nie zapadły.
6: Liczymy, że ten trwały trend obniżających się cen na stacjach spowoduje, że sytuacja się ustabilizuje. Niemniej jednak monitorujemy, śledzimy to, co się dzieje na rynkach paliw. I oczywiście CPN2 tak zwany nie jest wykluczony w formie na przykład obniżenia VAT-u czy też ustalenia ceny maksymalnej.
1: Wiceminister energii Konrad Wojnarowski dodał, że należy znaleźć finansowanie dla ewentualnego programu CPN2 po tym, jak prezydent zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych. Wprowadzony pod koniec marca program CPN, czyli ceny paliwa niżej, funkcjonował do końca czerwca. Pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
7: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny na Ref Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęką, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
1: Sercem nowego obiektu będzie pełnowymiarowa 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna z certyfikacją pozwalającą na organizację oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie oraz pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych, a wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy. Jak ciepło trafia do naszych mieszkań? Mieszkańcy Łomży będą mogli zajrzeć za kulisy systemu grzewczego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza we wtorek 18 sierpnia na dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15. To okazja, by wejść do miejsca, które na co dzień pozostaje niedostępne, zobaczyć znajdujące się tam urządzenia i dowiedzieć się, jak ciepło oraz ciepła woda docierają do budynków. Mówi prezes MPEC Radosław Żegalski.
8: Jak funkcjonują węzły cieplne, te które de facto przekształcają nasze ciepło w ciepło, które potem płynie w grzejnikach i w związku z tym zdecydowaliśmy się na takie dni otwarte. Spotkanie będzie na miejscu w najbardziej skomplikowanym węźle ciepłowniczym, który mamy w systemie. Jest to węzeł na ulicy Wyszyńskiego, który zasila w ciepłą wodę, ale też podgrzew wody w basenie. Jest to skomplikowane, duże urządzenie i tam chcemy zaprosić, zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
1: Zaplanowano 3 godziny zwiedzania o 10, 12 i 14. Zbiórka uczestników przed głównym wejściem do Parku Wodnego Mosiry w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego 15. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez maile na adres kontakt@mpec.lom.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A dziś w regionie zachmurzenie duże, lokalnie z przejaśnieniami, 21 stopni, teraz 25 stopni, to temperatura maksymalna w nocy, temperatura spadnie do 13 stopni, jutro już będzie więcej słońca i chyba przyjemna temperatura od 22 do 23 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 6 minut po godzinie 10:00 słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek. O 10:15 audycja, którą przygotowujemy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
9: Po reklamie.

0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Gościem Radia Nadzieja jest Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, kiedy zaliczki tegorocznych dopłat dla rolników?
2: Aktualnie pracownicy Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończą już przeprowadzanie kontroli administracyjnej tegorocznych wniosków, czyli wniosków o płatności bezpośrednie złożonych w 2026 roku. Na chwilę obecną zatwierdzonych zostało już ponad 99% wszystkich spraw. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom biur powiatowych Podlaskiego Działu Regionalnego Agencji za ich wytężoną pracę w ostatnim okresie. Dzięki tej pracy udało się zrealizować kontrolę wniosków w rekordowym tempie. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki, podczas konferencji podsumowującej 365 dni pracy na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pan Stefan Krajewski zapowiedział maksymalne przyspieszenie wypłaty zaliczek, dopłat bezpośrednich. Zrobimy wszystko, żeby pierwsze wypłaty zaliczek pojawiły się na kontach rolników już na początku września bieżącego roku. Czyli będzie to o ponad miesiąc wcześniej niż było to w latach poprzednich. Chcielibyśmy ponadto, żeby płatności końcowe trafiły do rolników już w pierwszych dniach grudnia i wypłata była możliwie jak najszybsza.
1: Podczas konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe działania resortu, minister rolnictwa Stefan Krajewski po raz pierwszy przedstawił założenia dopłat do nawozów w 2026 roku. Czego mogą spodziewać się rolnicy?
2: Nawozy należą do najważniejszych kosztów bezpośrednich w produkcji roślinnej. Ceny nawozów silnie powiązane są z notowaniami gazu ziemnego, energii, ponieważ gaz jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów azotowych. Ostatnie napięcia geopolityczne i zakłócenia dostaw doprowadziły do wzrostu cen środków produkcji. Wysokie koszty mogą zmuszać rolników, a także prowadzących gospodarstwa rolne do ograniczenia dawek nawozów, co z kolei grozi spadkiem plonów, pogorszeniem jakości zbiorów oraz osłabieniem płynności finansowej gospodarstw.
1: Jaka jest pula pieniędzy przeznaczona na ten cel?
2: Cała unijna pula wynosi ponad 540 milionów euro, z czego dla Polski przewidziano ponad 66 milionów euro. Wsparcie ma trafić do gospodarstw, które poniosły wyższe koszty zakupu nawozów po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym właśnie do Polski. Unijne pieniądze zostaną ponadto uzupełnione finansowaniem krajowym. Wsparcie to ma zapewnić rolnikom środki przed rozpoczęciem kolejnego cyklu produkcyjnego i ograniczyć ryzyko zmniejszenia produkcji żywności. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przepisów, które określą szczegółowe zasady przyznawania tej pomocy. Program przewiduje dopłatę do 500 zł do hektara, z kolei limit powierzchni to 300 hektarów. Przy takich parametrach maksymalna wysokość pomocy mogłaby wynieść nawet do 150 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo. Jednak ostateczna wysokość wsparcia będzie zależeć od przyjętych przepisów oraz dostępnego budżetu programu.
1: Rolnicy mogą się wciąż ubiegać o odzyskanie części pieniędzy, które przeznaczyli na zakup elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego.
2: Oczywiście rolnicy jeszcze do 14 sierpnia bieżącego roku mogą złożyć wnioski o dopłatę do materiału siewnego. Warunkiem uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów jest posiadanie działki o powierzchni co najmniej 10 arów obsianej wybranymi zbożami i roślinami strączkowymi lub obsadzonej ziemniakami. Dopłata ta przysługuje producentom rolnym, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, w tym ekologiczny. Wnioski należy złożyć elektronicznie przez portal rolnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tego potrzebny jest numer identyfikacyjny producenta rolnego, tak zwany numer w ewidencji producenta. producentów oraz aktywny dostęp do portalu rolnika. Do wniosku należy także dołączyć faktury potwierdzające zakup lub zużycie kwalifikowalnego materiału siewnego. Faktury muszą obejmować okres od 15 lipca 2025 roku do 15 czerwca 2026 roku, pod warunkiem, że materiał siewny został w tym czasie zużyty do siewu lub sadzenia. Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Na chwilę obecną wpłynęło prawie 27 tysięcy wniosków z tego zakresu.
1: Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego ARiMR w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Strażacy interweniowali ponad 1200 razy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
1: W większości działania dotyczyły usuwania wiatrołomów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów, czy też wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o zdarzenia charakterystyczne, odnotowaliśmy ponad 100 zerwanych dachów, najwięcej w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami. Te osoby wpadły do wody. Na szczęście te osoby zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami. Gorąco już dziś nie będzie, chociaż ciepło, bo do 25 stopni maksymalnie, a jutro za to początek bardzo ładnych pogodowo dni. Ma być zachmurzenie umiarkowane, sporo słońca i nie gorąco, bo do 24 stopni.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. Już w najbliższą niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się 24. Podlaskie Święto Chleba. Jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. A to okazja, aby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na polskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Anna Wiśniewska. Posłuchajmy.
1: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil, oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz mucenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniwny.
0: W programie będą także pokazy dawnych prac żniwnych.
1: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli żęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
0: A uroczystości rozpocznie msza święta o 10 w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych na terenie skansenu. Na uczestników czekają też występy kapel zespołów folklorystycznych, a zwieńczeniem dnia będzie koncert Gwiazdy Wieczoru. Następnie na scenie, wystąpi zespół Demono. My tam będziemy jako Radio Nadzieja, więc już teraz zapraszamy Państwa do tego, aby śledzić nasze media społecznościowe, nasz YouTube'owy kanał, bo tam zawsze, jeśli jest ważne wydarzenie, dużo się dzieje, więc już teraz zapraszamy Państwa do śledzenia naszych transmisji i relacji z 24. Podlaskiego Święta Chleba w Ciechanowcu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zmieniają się, drodzy Państwo, preferencje Polaków dotyczące wakacyjnych wyjazdów i urlopów. Jak mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki, Polacy podróżują bardziej świadomie, porównują oferty i analizują opinie w internecie. Cena nadal ma znaczenie, ale przestała być jedynym kryterium wyboru, ponieważ coraz większą rolę odgrywają bezpieczeństwo, komfort i jakość usług. Klient oczekuje wysokiego standardu, podkreśla Katarzyna Turosieńska. Posłuchajmy.
1: Współczesny turysta kupuje nie tylko nocleg czy transport. Kupuje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, komfort i pewność, że w razie nieprzewidzianych sytuacji nie zostanie sam. To jedna z największych zmian, jakie obserwujemy na rynku turystycznym w tym sezonie.
0: Polscy turyści coraz częściej wybierają mniejsze miejscowości zamiast popularnych kurortów. Ta zmiana jest wyraźna w tym roku, mówi Kamil Szabłowski z jednej z platform, która umożliwia rezerwację noclegów.
2: Jej wymiernym efektem jest wzrost zapytań o noclegi zlokalizowane na pojezierzach Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Noclegi, które oferują również kuchnię lub aneks, generują zdecydowanie większe zainteresowanie. Liczba takich ofert na naszej platformie rośnie bardzo dynamicznie.
0: A jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę sprzedażową, rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym związane jest z potrzebą kontroli wakacyjnych wydatków.
2: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków wpisuje się więc w szerszą potrzebę łączenia wygody z planowaniem budżetu.
0: Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę, rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym już wiemy, z czego wynika. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki zauważa, że nieustannie rośnie zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi, jednak Polska nadal pozostaje chętnie wybieranym kierunkiem wakacyjnym.
1: Ponad połowa osób planujących urlop wybiera wypoczynek właśnie w kraju. Największą popularnością cieszy się Bałtyk, ale coraz większym zainteresowaniem obdarzamy również góry, jeziora oraz wyjazdy typu city break. To pokazuje, że Polacy chcą poznawać własny kraj w bardziej różnorodny sposób.
0: A do końca wakacji pozostało już tylko nieco ponad 3 tygodnie.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Latem w całej Polsce brakuje krwi. Kierowcy liczą na powrót programu CPN. W Obrzyńskim Szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6.
2: Dawcą może być praktycznie każdy. Cała procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
3: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
2: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
4: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
5: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
6: Zacisnąć pięść, tak trzymać wyciśniętą.
5: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
2: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
1: Relacjonowała Anna Orzeł.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy liczą na powrót programu CPN. W związku z sytuacją w Cieśninie Ormus utrzymują się wysokie ceny paliw. Użytkownicy pojazdów, z którymi rozmawiał nasz reporter, liczą na przywrócenie rządowego programu osłonowego nazwanego Ceny Paliwa Niżej.
8: Ceny baryłki stoją w miejscu, a ceny są coraz wyżej.
9: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne. Kiedyś jak podjeżdżałam na stację, no to płaciłam o wiele mniej za pół baku, a teraz już odczuwam to. Widać to po rachunku, jaki płacę.
10: Szczególnie ciekawe było to, że wtedy na wszystkich stacjach, niezależnie czy w mieście, czy na trasie, ta cena zawsze była jakoś ograniczona, więc to się nawet nie zwracało wtedy też tak ubocznie mówiąc uwagi na to, że czy tu, czy tam i tu zawsze ta cena gdzieś była ta maksymalna.
1: Wprowadzony pod koniec marca program CPN, czyli ceny paliwa niżej, funkcjonował do końca czerwca. Pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT.
7: Najnowsze informacje z regionu.
1: Będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W Łomżyńskim Szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z Łomżyńskiego Szpitala.
11: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie, wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
1: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach programu Interreg Polska-Litwa. Startuj z Mazowsza, zachęcają władze województwa. Ruszyła 8. edycja konkursu skierowanego do młodych, innowacyjnych firm, które chcą rozwijać swoje pomysły. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje projekty, skorzystać z wiedzy ekspertów, a najlepsi zdobędą nagrody finansowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Bardzo serdecznie zapraszam startupy, czyli firmy, które działają krócej niż 3 lata. Zapraszam przedsiębiorców, młodych, kreatywnych, tych, którzy mają różnego rodzaju pomysły innowacyjne do tego, aby wzięli udział w konkursie. Są cenne nagrody. Zapraszamy wszystkich, a resztę znajdziecie na naszych stronach internetowych na mazowi.pl.
1: Rywalizacja odbędzie się w 3 kategoriach: Start, Innotech, a także Social Impact. Do zdobycia są nagrody finansowe łącznej wartości 90 tysięcy złotych, po 30 tysięcy złotych dla zwycięzców każdej z 3 kategorii konkursowych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 22 stopnie już na termometrach w regionie, ale 25, czyli nie upalnie dziś maksymalnie. W drugiej części dnia może być więcej przejaśnień, bo poranek był pochmurny. W nocy 13 stopni, więc też powinno nam się już dobrze spać. Jutro maksymalnie do 23 i zachmurzenie umiarkowane.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: pieszym pielgrzymowaniu jest coś naprawdę niezwykłego, przyznaje przeor Jasnej Góry. Ojciec Grzegorz Prus sam ponad 20 razy smakował pątniczego chleba, zapewnia, że Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pielgrzymami, z radością przyjmie każdego. W najbliższym czasie na uroczystość odpustową w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium mają dotrzeć dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Piesze pielgrzymowanie to najstarsza forma pielgrzymowania, która wciąż pozostaje fenomenem, mówi ojciec Grzegorz Prus.
1: Jest coś niezwykłego w tym pielgrzymowaniu pieszo. Kiedy człowiek od samego początku decyduje się na niewygody, na pewne ograniczenia. I te niewygody i ograniczenia przede wszystkim wymagają z własnej fizycznej kondycji. I okazuje się, że dla wielu osób nie jest to wcale przeszkoda. Są w stanie przekraczać siebie, te swoje ograniczenia. Oczywiście musi być roztropność.
0: Piesza pielgrzymka ma też ogromny ładunek różnych pozytywnych wartości.
1: Począwszy od duchowości, że są to rekolekcje, ale też takie przeżycie pokonywania trudności, możliwość doświadczenia życzliwości innych i możliwość też zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi, pielgrzymowi. Proste rzeczy, ktoś musi iść na głośnienie na przykład, albo jest osoba na wózku inwalidzkim, czy małe dziecko i tamta matka, czy opiekun się troszczy, ale zawsze się znajdą życzliwi, że pomogą.
0: Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia. Wtedy też dotrą pątnicy pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.

teraz nowość muzyczna w Radiu Nadzieja. Będzie to piosenka Nie liczę godzin i lat. Dobrze Państwo myślą, wielki przebój Andrzeja Rybińskiego z 1983 roku w wersji Sióstr Melosik. Pewnie znanych Państwu także z anteny naszego radia. Nagranie stworzyły wraz z producentem Janem Smoczyńskim i przypadło Andrzejowi Rybińskiemu do gustu na tyle, że zgodził się przyjąć zaproszenie Sióstr Melosik i wziąć w nim gościnny udział. To słuchamy. Siostry Melosik, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat.

0: Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności utonięcia dwóch 13-latków w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Chłopcy korzystali z kąpieliska na tak zwanej dzikiej plaży, na której nie było ratownika. Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej zwraca uwagę, że człowiek toni w kilka minut, a ratowanie tonącego bez przygotowania może skończyć się podwójnym dramatem i tak też mogło być w tym przypadku.
1: Jeden z nich wszedł do wody, z jakichś przyczyn zaczął się topić, kolega ruszył po pomoc, w międzyczasie kolejna osoba weszła do wody, żeby pomóc temu topiącemu się. Prawdopodobnie nastąpił efekt, przed którym przestrzegamy w takich sytuacjach. Ten topiący się młody człowiek wciągnął po prostu tą drugą osobę, prawdopodobnie, powtórzę, pod wodę.
0: Strażak przypomina, że osobie tonącej należy pomagać, ale przy użyciu jakiegoś przedmiotu, linki czy też bojki ratowniczej.
1: Jeśli widzimy, że osoba tonie, nie podawajmy bezpośrednio ręki. Jeśli możemy, rzućmy jakąś bojkę, nawet gałąź podajmy, pasek od spodni, jakąś linkę, coś, jakiś przedmiot, przez który będziemy mogli mu, powiedzmy, pośrednio pomóc, coś, przez co on pośrednio będzie mógł się nas chwycić.
0: Okoliczności tragedii z 5 sierpnia wyjaśnia teraz prokuratura. Państwo spędzają piątek z Radiem Nadzieja już 27 minut po 11:00.

To już 11.36. Spędzają Państwo piątkowe przedpołudnie z Radiem Nadzieja. Przed nami, jak co dzień o tej porze, spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a więc audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz uczestniczył w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa komputerowego. Rozgorzała w pewnym momencie dyskusja, czy istnieje słowo autentykacja. To mnie prowokuje do takiej refleksji. Często pytamy, czy istnieje jakieś słowo. Jeżeli się zastanawiamy, to musimy sformułować pytanie, czyli jakie słowo jest tutaj przedmiotem naszej refleksji. Jeżeli ono istnieje jako przedmiot refleksji, to ono już istnieje. Czy istnieje to słowo? Właśnie istnieje, ponieważ już się nad nim zastanawiamy. To jest ten pierwszy sposób istnienia czegoś. Zastanawianie się, czy ono jest, czy nie. Autentykacja. No, jest słowo uwierzytelnienie, które zupełnie dobrze, które wystarcza. No, daje pan Grzegorz później inne jeszcze, podaje analogię, więc identification angielskie, daje inne identyfikację, authorization, autoryzację. No, jednak zestawia pan polskie słowa z angielskimi. To może sięgnijmy dalej i sięgnijmy do niemieckiego, z którego to wzięliśmy, albo francuskiego, a może do łaciny. Przecież identyfikacja i autoryzacja pachnie łaciną. Autoryzacja jeszcze pewnie greką dawniej, no ale my to już kojarzymy z językiem angielskim. Tak, istnieje identyfikacja, autoryzacja, które łatwo zestawiane z innymi internacjonalizmami są przejrzyste znaczeniowo. A czy autentykacja byłaby równie przejrzysta? No... uwierzytelnienie wystarcza nam w zupełności, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta autentykacja, która gdzieś tam sięga także greki, autentikos, autente znaczyło samodzielny, a później i autentikus łacińskie, niesfałszowany, wiarygodny, i niemiecki autentisch, i francuski authentique, wszystkie one są motywowane. I dlatego ta autentykacja mogłaby się i w polszczyźnie pojawić. Wcale bym się temu, jak mówię, nie dziwił. Ale jeśli wystarczy nam uwierzytelnienie, to bardzo dobrze. A słowo to już właśnie Państwo powołali do życia, zastanawiając się nad jego istnieniem.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Już wkrótce oficjalnie święty Wawrzyniec zostanie patronem miasta Łomży. Taką uchwałę w tej sprawie ma podjąć Rada Miejska podczas uroczystej sesji zaplanowanej na poniedziałek, czyli na 10 sierpnia o godzinie 13:30 w Hali Kultury. Tego dnia wspominamy świętego Wawrzyńca. Wydarzenie poprzedzi msza święta w Katedrze Łomżyńskiej, a my w naszych cotygodniowych audycjach we wtorki o 12:15 Państwu mówimy więcej o życiu tego świętego, jego

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według Twojego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów, stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą, pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Jak ciepło trafia do naszych mieszkań? Mieszkańcy może będą mogli zajrzeć za kulisy systemu grzewczego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza 18 sierpnia, to będzie wtorek, na dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15. To okazja, aby wejść do miejsca, które na co dzień pozostaje niedostępne, zobaczyć znajdujące się tam urządzenia i dowiedzieć się, jak ciepło oraz ciepła woda docierają do budynków, mówi prezes MPC-u Radosław Żegalski.
1: Jak funkcjonują węzły cieplne, te, które de facto przekształcają nasze ciepło w ciepło, które potem płynie w grzejnikach, i w związku z tym zdecydowaliśmy się na takie dni otwarte. Spotkanie będzie na miejscu w najbardziej skomplikowanym węźle ciepłowniczym, który mamy w systemie. Jest to węzeł na ulicy Wyszyńskiego, który zasila w ciepłą wodę, ale też podgrzew wody w basenie. Jest to skomplikowane, duże urządzenie i tam chcemy zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
0: Zaplanowano 3 godziny zwiedzania o 10, 12 i 14. Zbiórka uczestników przed głównym wejściem do parku wodnego Mosir przy Wyszyńskiego 15. Obowiązują zapisy, wcześniejsze zapisy przez maila na adres kontakt@mpec.lom.pl.

0: Plantatorzy owoców jagodowych będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa analizuje straty w uprawach spowodowane upałami i przymrozkami. W niektórych miejscach producenci porzeczek i agrestu stracili do 100% owoców. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski mówi, że trwa szacowanie strat.
1: Otrzymujemy oczywiście protokoły, te, które dotyczą zarówno wiosennych przymrozków jeszcze, jak i też szkody, które wyrządziły ekstremalne temperatury. Tu oczywiście muszą te protokoły wszystkie spłynąć do nas, żebyśmy mogli powiedzieć o całej wartości tych strat i pomocy, jakiej udzielimy.
0: Rolnicy będą mogli liczyć na odszkodowania.
1: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Bo to kwota, to oczywiście ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która, tak jak pani redaktor doskonale wie, służy różnym, i anomalia pogodowa, i choroby zwierząt, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć dopiero po tym, jak to się wydarzy, wracają do nas konkretne protokoły z konkretnymi kwotami.
0: Szef resortu rolnictwa zapewnił, że na odszkodowania będą mogli też liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek suszy i gradobicia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Bohaterstwo książek.
1: Na świecie jeszcze nigdy nie było tylu ludzi. A co za tym idzie, nie było tylu ludzi do wyżywienia. Jeszcze nigdy nie było tyle marnowania żywności przy jednoczesnym niedożywieniu całej rzeszy ludzi. Jeszcze nigdy nie było tylu dylematów związanych z produkcją żywności. Jeszcze nigdy nie było tylu diet, stylów życia związanych z jedzeniem. W końcu nigdy wcześniej jedzenie nie było tak związane z podejściem ideologicznym i jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużej wiedzy dotyczącej żywności. Sporo tego jeszcze nigdy. Do tego pojawiają się coraz to nowsze sprawy czy dylematy do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, kwestie produkcji żywności i wyżywienia miliardów ludzi wymagają uporządkowania. Najlepiej w prosty sposób, trafiający do ludzi takich jak ja czy państwo, czyli ciekawych i głodnych wiedzy, ale może bez naukowych terminów. Bo historia ludzkości jest ściśle związana z wytwarzaniem żywności, co determinowało nasz styl życia, osiadania w danych miejscach, migrowania, tworzenia państw. Ale o tym za chwilę. Jest taki naukowiec, Wacław Smil, profesor, nauczyciel akademicki, myśliciel. Jego książki poświęcone energetyce, nowoczesnym technologiom, środowisku naturalnemu czy przyszłości świata z miejsca stają się bestsellerami. Bo profesor Smil potrafi doskonale w zwięzły i zrozumiały sposób opisywać zjawiska, ich konsekwencje i konsekwencje naszych wyborów. Pozostaje przy tym otwarty na polemikę, na inne punkty widzenia. Nie boi się napisać, po której stronie w danym sporze się opowiada, po której stronie stoi i dlaczego, nie obrażając przy tym tych, którzy uważają inaczej. A to dziś bardzo, bardzo cenne. Najnowsza książka profesora, wydana w Polsce, zatytułowana jest Jak nakarmić świat, a wydało ją wydawnictwo Insignis. Nie wiem, czy zastanawiali się państwo kiedyś, dlaczego jemy w większości właśnie te, a nie inne rośliny? Dlaczego uprawiamy głównie pszenicę, zboża i strączki? I które są najbardziej pożądane dla naszego życia i przetrwania? Okazuje się, że nasi przodkowie mieli w sobie mądrość, z której dziś korzystamy, jeśli chodzi o nasycenie kaloryczne, powierzchnię do zjedzenia, czas wzrastania i walory smakowe rośliny. Nie różnimy się tu jakoś bardzo od ludzi żyjących 2000 czy 500 lat temu. Udomowienie roślin, uprawa ich umożliwiła przejście od łowiecko-zbieraczego stylu życia do osiadłego związanego z uprawianymi roślinami i potem udomowianymi zwierzętami. Smil opisuje też, dlaczego udomowiliśmy właśnie te, a nie inne zwierzęta, czyli głównie bydło, świnie i drób. Rozprawia się z oceną dziejową dokonywaną przez historyków, którzy uważają, że zbieracze byli szczęśliwsi, a wraz z rozwojem rolnictwa zaczęliśmy się jako ludzie źle odżywiać, niszczyć środowisko, pojawiły się epidemie i podziały klasowe. Mit szczęśliwego dzikusa nie wytrzymuje skonfrontowania z badaniami, które ujawniają niską średnią życia, niepokój o zdobycie pożywienia, przedwczesne zgony, dzieciobójstwo czy częste stosowanie przemocy. Tyle o przeszłości, chociaż w książce jest o niej naprawdę sporo i jest to ciekawie opisane, z zacięciem naukowo publicystycznym, co ja u profesora Smila bardzo cenię. Jest o teraźniejszości, która w kwestii żywności naznaczona jest jej potężnym marnowaniem, a po drugie dietami obiecującymi spektakularne efekty albo poprzez wyeliminowanie mięsa, albo poprzez nastawienie na jego jedzenie. I tu dla dwóch skrajności nie mam najlepszych informacji. Środek jest dla naszego zdrowia najlepszy. Jest też o wyzwaniach przyszłości, obejmujących zwiększenie produkcji żywności, aby zaspokoić potrzeby 2 miliardów ludzi, redukcję marnotrawstwa na wszystkich poziomach łańcucha żywności i restrukturyzację systemu żywnościowego na świecie, aby zmniejszyć obciążenia środowiskowe. Czy podróż po historii żywności może być fascynująca? Owszem, jak nakarmić świat? Historia i przyszłość żywności to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Ależ to piękna powieść. Wciągnęła mnie ta historia bardzo mocno i nie zawiodła na żadnym etapie jej czytania. Zatytułowana jest Paryska sukienka. Jej autorka to Gabriela Feliksik, a wydała ją Skarpa Warszawska. Bohaterami są Wiktor, 30-letni Francuz, dyrektor w paryskim domu mody i Rozalia, 20-kilkulatka, która skończyła studia i rozpoczęła dorosłe życie. Rozpoczęła je odważnie, bo postanowiła wyprowadzić się z Warszawy do Trzebini, domu, który zostawiła jej w spadku kochana babcia, i uczyć w miejscowej szkole. Rozalia to tak taka romantyczna dusza, kocha książki, lubi szkicować i nie ma zbyt dużego doświadczenia w miłości. Co innego Wiktor, chociaż nie, on nie wie, co to miłość. Otacza się modelkami, aktorkami, szybko kończy z nimi znajomość, jest przystojny, inteligentny, więc przyciąga kobiety, ale nie jest zainteresowany poznaniem ich bliżej. Kocha tylko dziadka, który stworzył dom mody, w którym Wiktor jest dyrektorem. Dziś ten dom mody podupada, projektanci są słabi, od dawna nie wypuścili kolekcji, która zrobiłaby dobre wrażenie, tak jak kolekcja dziadka tuż po wojnie. Dziadek przed śmiercią mówi Wiktorowi, że odziedziczy połowę majątku, a druga połowa będzie należała do młodej kobiety z Polski, Rozalii. Wiktor jest w szoku. Co mają wspólnego z Polską i jakąś tam Rozalią? Tego nie dowiaduje się od dziadka, ale w testamencie wyraźnie określono, że Wiktor nie może sprzedać firmy bez zgody Rozalii, ani domu niedaleko Bordeaux z winnicą, która przynosi całkiem spore dochody. Oczywiście kobieta też jest w szoku, wiedziała, że babcia w czasie wojny przebywała we Francji, ale nie ma pojęcia, kim był dziadek Wiktora, jakie miał związki z jej babcią i dlaczego zostawił jej Rozalii w spadku połowę majątku. Do tego musi współpracować z tym bardzo przystojnym i pewnym siebie Francuzem, przy którym czuje się brzydka, nijaka, nic nieznacząca. Ale sama posiadłość i okolice są cudowne. Rozalia nie dziwi się, że babcia tak bardzo pokochała to miejsce. Odpowiedzi na dręczące młodych pytania może przynieść pamiętnik Heleny, czyli babci Rozalii. Strona po stronie kobieta dokopie się do trudnej, pięknej i dramatycznej jednocześnie historii rodzinnej z czasów II wojny światowej. A mamy tu zdradę, kolaborację, śmierć, stratę, młodość, marzenia i miłość oczywiście. I to nie taką zwyczajną, ale taką, która wszystko znosi, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie szuka poklasku. Miłość, która narodzi się w czasach mroku i śmierci, dojrzeje w czasach, które zdawały się nie nieść żadnej przyszłości i czasach wymagających najwyższej ofiary. Historia wojenna Francji staje się tłem powieści. A jest to opowieść o kolaboracji, o poddaniu się, o ruchu oporu, o spiskowaniu, o honorze, o hańbie, represjach, zabijaniu i strachu. Tego wszystkiego doświadczą Helena i Adam, babcia i dziadek Wiktoria oraz Rozalii. Mieli marzenie mały sklepik z pięknymi sukienkami i biżuterią, plus odrodzenie winnicy i produkcja lokalnego wina. Ale marzenia w czasie wojny to bardzo niebezpieczna rzecz, bo potem dużo bardziej się cierpiało. A więc wnuki Heleny i Adama będą odkrywali rodzinne historie, o których nie mieli pojęcia i które ich połączą, bo Rozalia będzie musiała zdecydować, czy przyjmie spadek, a Wiktor, czy będzie chciał zawalczyć o siebie, ale tak naprawdę zrobić coś po swojemu, czego naprawdę chce i skończyć z tym nieautentycznym, sztucznym życiem. Dodam jeszcze, że to analogowa książka, w tym sensie, że jej akcja toczy się w tej warstwie współczesnej w 2002 roku, a więc czasach przed smartfonami, przed mediami społecznościowymi. Internet, poczta elektroniczna i telefony komórkowe już były oczywiście, ale w okrojonym zakresie, a to oznacza, że kontakt, poszukiwania, dochodzenie do prawdy wymaga wysiłku, obecności, grzebania w dokumentach, wspomnieniach, spotkań i rozmów. Bardzo żywcze dla czytelnika. Słowem, przeczytałam z wielką przyjemnością paryska sukienka Gabrieli Feliksik od Skarpy Warszawskiej.
0: Ministerstwo Książek.
1: Adam Chowański określa siebie mianem Paryżanina z miłości i wyboru. Prowadzi popularny profil na Instagramie, w którym odkrywa przed followersami tajemnice miasta, te związane z historią, modą i kulturą. Wydał kilka przewodników po Paryżu w formie e-booków, a teraz nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, z pięknymi zdjęciami, co oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że Adam Chowański jest stylistą i ekspertem od mody. A ten przewodnik sprawi, że wasza duma z bycia Polakiem jeszcze wzrośnie. Pewnie też będziecie, drodzy Państwo, zdziwieni, jak wiele polskich śladów w Paryżu jest i jak silne były dawniej związki polsko-francuskie. W końcu Polka była królową Francji, a Francuska królową Polski. Zresztą jest o tym rozdział w przewodniku. Paryż był miejscem szczególnie wybieranym przez polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego. Był miastem, które splotło w pewnym momencie losy naszych narodowych wieszczów, chociaż sytuacja każdego z nich była zupełnie inna. I co ciekawe, taki Mickiewicz czy Słowacki nie byli Paryżem zachwyceni. Wydawał im się brudny, chaotyczny, głośny, nieprzyjazny i nie otwierał szeroko ramion dla spiskowców, którzy mogli być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Francji. Najgorzej miał chyba Norwid, który zmarł biedny i zapomniany w przytułku. Chopin też nie przybywał do Paryża jako gwiazda scen europejskich. A potem, kiedy okazało się, jak wybitnym był kompozytorem, próbowano go uciszyć. Może schować na jakiś czas, to byłoby lepszym słowem, żeby nie był konkurencją. Zresztą on nie lubił występować publicznie, niewiele koncertował, wolał tworzyć. Paryż był miastem, które dawało szansę odważnym kobietom, malarkom, twórczyniom marek kosmetycznych czy tym chcącym studiować. Albo robić karierę naukową, jak Maria Skłodowska-Curie. Maria zawsze pierwsza, jak nazywa ją Adam Chowański, bo oczywiście była pierwsza w tak wielu dziedzinach, sprawach, kwestiach naukowych, że nie będę już o tym mówiła. Była też pierwszą kobietą, do tego emigrantką, która znalazła swoje miejsce w Panteonie. A co z tym, że Francuzi chcą nam Marię odebrać? O tym też pisze autor, przekonując, że wcale tak nie jest. Drąży, jak sama Maria się przedstawiała, jak się podpisywała i z czego wynika to nasze poczucie, że jej polskość jest przez Francuzów pomijana. Francuzi doceniają też wkład Polski w walkę o wolność, o demokrację, co znajduje odzwierciedlenie w tablicach, pomnikach czy miejscach w muzeach, a nawet na Łuku Triumfalnym, gdzie doczytamy się Gdańska, Ostrołęki i Półtuska. Paryżanie docenili też naszą walkę w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Solidarność ma również swoje miejsce w Paryżu. Są polskie skwery, place i aleje. Nie miałam o nich pojęcia, Adam Chowański nam te adresy podpowiada. To Polak odpowiada też za krótkie fryzury u kobiet. Antonis Sieradza przybył do Paryża i zrewolucjonizował swoją odwagą i brawurą kobiece fryzjerstwo. A pewna Helena stworzyła kosmetyczne imperium. To jak bardzo splecione są losy polsko-francuskie widać też w kościołach i na cmentarzach, temu też poświęcone są rozdziały przewodnika. Ciekawostka, jeśli lubią Państwo ładne zdjęcia, to najdłuższy cień wieży Eiffla kładzie się na placu Warszawy. A po więcej zapraszam do książki. Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, wydało ją wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
6: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
2: Po reklamie.

Ponad 150 osób zostało ewakuowanych po tym, jak na ulicy Wojska Polskiego w Łomży ujawniono niewybuch. Więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13.00.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: 150 osób zostało ewakuowanych po tym, jak na ulicy Wojska Polskiego w Łomży ujawniono niewybuch. Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzyc oficjalnie otwarty. Kierowcy domagają się niższych cen na stacjach paliw. Przeciwpancerna mina została znaleziona podczas prac budowlanych bloku mieszkalnego. Na miejscu pojawili się saperzy, którzy dowodzili akcją, mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Przez skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
1: Na czas działań saperów ulica Wojska Polskiego była zablokowana. Około godziny 11 wszyscy ewakuowani mieszkańcy bezpiecznie wrócili do swoich domów.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzyc został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo drogą wojewódzką 677 można znów przejechać bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
4: We czwartek 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzyc. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
1: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponad 100 gmin z województwa podlaskiego otrzymało kolejne wsparcie z samorządu województwa podlaskiego na działalność ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze mają pomóc lokalnym jednostkom OSP w utrzymaniu gotowości operacyjnej i doposażeniu strażaków, mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski.
5: W tym roku będzie to kwota blisko 2 milionów złotych i będzie można jak zawsze to wykorzystać na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania. Także w kilku przypadkach będzie to dofinansowanie do zakupu samochodów i nowość, którą realizujemy już od 2 lat, szkolenia. Jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy jednostki OSP z terenu województwa podlaskiego. Robicie to również wy, bo to jest ważna inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: W imieniu strażaków ochotników z województwa podlaskiego podczas konferencji prasowej głos zabrał Marcin Lasota, komendant gminy OSP w gminie Wyszki, który podziękował za przyznane środki.
6: Chciałbym podziękować zarządowi za tak wspaniały dar, który od wielu lat jest finansowanie naszych jednostek, naszych strażaków, w ubrania, w sprzęt. Te pieniążki przeznaczymy na sprzęt, czyli na ubrania, defibrylatory. Wiem o tym, że będą zakupione za te pieniądze na środki ochrony indywidualnej.
1: Samorządy będą mogły przeznaczyć środki m.in. na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, odzież ochronną, hełmy, węże, radiotelefony czy latarki. Litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł i 55 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8,20. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówi, że decyzja o przywróceniu programu ceny paliw niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji zapadnie poniedzieli. Większość kierowców liczy na powrót rządowego wsparcia.
7: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat w Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
8: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
9: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
10: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
1: Resort Energii zapowiada, że CPN2 może wiązać się z obniżeniem VAT na paliwo lub ponownym ustaleniem ceny maksymalnej. Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet państwa 4 miliardy 700 tysięcy złotych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie więcej rozpogodzeń, zachmurzenie umiarkowane, 24 stopnie to temperatura maksymalna, w nocy spadnie do 13, jutro od 22 do 23 i będzie sporo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
11: zapraszamy na reklamy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
11: Po reklamie.

0: A my teraz przenosimy się do Ostrołęki. To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny Narew Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęką, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: A sercem nowego obiektu będzie pełnowymiarowa 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna z certyfikacją pozwalająca na organizację oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie i pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych. Wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy.

Na Wołyniu zakończono kolejny etap prac ekshumacyjnych. Badania prowadzono na terenach, na których znajdowały się polskie wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Polscy naukowcy wydobyli szczątki 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Wśród ekshumowanych 26 szczątków dzieci. Z komunikatu końcowego IPN wynika, że ekshumację przeprowadzono w 3 lokalizacjach. Szczątki zostały podjęte, oddzielnie oczyszczone, zbadane, udokumentowane. Pobrano materiał genetyczny, oględziny prowadzili specjaliści z Polski i Ukrainy. Przy szczątkach odnaleziono przedmioty osobiste, powiedział ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej. Łącznie na terenie 2 wsi Ostrówki, Wola Ostrowiecka, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Do tej pory odnaleziono szczątki ponad 700 osób. W tych miejscach będą podejmowane próby odnalezienia jeszcze 300 ofiar rzezi wołyńskiej. Pogrzeb 55 osób ekshumowanych w ostatnich tygodniach zaplanowano na 30 sierpnia. O tych pracach ekshumacyjnych, poszukiwaniach i o pogrzebie będziemy rozmawiać w poniedziałkowym wydaniu Poranka 7-9 z księdzem Tomaszem Trzaską z IPN-u, więc już Państwa na tę rozmowę serdecznie zapraszam. 18 minut po godzinie 13:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Startuj z Mazowsza. Zachęcają władze województwa. Ruszyła 8. edycja konkursu skierowanego do młodych i innowacyjnych firm, które chcą rozwijać swoje pomysły. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje projekty, skorzystać z wiedzy ekspertów, a najlepsi zdobędą nagrody finansowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Bardzo serdecznie zapraszam startupy, czyli firmy, które działają krócej niż 3 lata. I zapraszam przedsiębiorców, młodych, kreatywnych, tych, którzy mają różnego rodzaju pomysły innowacyjne, do tego, aby wzięli udział w konkursie. Są cenne nagrody. Zapraszamy wszystkich, a resztę znajdziecie na naszych stronach internetowych na mazowi.pl.
0: Rywalizacja odbędzie się w 3 kategoriach. Do zdobycia są nagrody finansowe o łącznej wartości 90 tysięcy złotych po 30 tysięcy złotych dla zwycięzców każdej z 3 kategorii konkursowych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zasinnych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Szanowni Państwo, od 31 lipca rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Coraz więcej mieszkańców Mazowsza interesuje się BOM-em, coraz więcej wie o tym, że ich głos ma znaczenie. Zachęcam do tego, żeby głosować na te projekty, które Państwo uważają za najcenniejsze, bo liczba głosów będzie decydować, które projekty będą realizowane.
1: W regionie ostrołęckim wybierać można spośród 26 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
0: Co w naszym regionie?
1: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
3: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
1: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
1: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
0: Czy wiesz, że
1: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
5: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego dosygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji rozliczenia projektów.
1: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowne remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
6: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
1: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
0: Warto wiedzieć.
1: Wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
1: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
7: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd w szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie, jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
1: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazo Piknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
1: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, plantatorzy owoców jagodowych będą mogli liczyć na odszkodowania. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej idzie bardzo słabo, ocenia starosta łomżyński Lech Szabłowski. Już w poniedziałek Łomża będzie miała swojego patrona. Co o świętym Wawrzyńcu myślą mieszkańcy miasta, to sprawdzimy na koniec wiadomości.

0: Plantatorzy owoców jagodowych będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa analizuje straty w uprawach spowodowane upałami i przymrozkami. W niektórych miejscach producenci porzeczek i agrestu stracili do 100% swoich owoców. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski mówi, że trwa szacowanie strat.
1: Otrzymujemy oczywiście protokoły, te, które dotyczą zarówno wiosennych przymrozków jeszcze, jak i też szkody, które wyrządziły ekstremalne temperatury. Tu oczywiście muszą te protokoły wszystkie spłynąć do nas, żebyśmy mogli powiedzieć o całej wartości tych strat i pomocy, jakiej udzielimy.
0: Rolnicy będą mogli liczyć na odszkodowania.
1: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Bo to kwota, to oczywiście ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która, tak jak pani redaktor doskonale wie, służy różnym, i anomalia pogodowa, i choroby zwierząt, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć dopiero po tym, jak to się wydarzy, wracają do nas konkretne protokoły z konkretnymi kwotami.
0: Szef resortu rolnictwa zapewnił, że na odszkodowania będą też mogli liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek suszy i gradobicia.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej idzie bardzo słabo, ocenił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Funkcjonuje on od 2 lat i ma na celu pomóc samorządom w przygotowaniu do sytuacji kryzysowych dzięki wsparciu finansowemu. Zdaniem starosty procedury trwają zbyt długo. Przypomina, że w zeszłym roku samorządy otrzymały decyzję o przyznaniu środków dopiero w ostatnim kwartale. W tym roku sytuacja nie wygląda lepiej, mówi Lech Szabłowski.
3: W miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia Zarządu Dróg Powiatowych w kolejny sprzęt. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. To dotyczy pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć.
0: Starosta łomżyński przyznał również, że na terenie całego powiatu jest tylko jedno miejsce, które spełnia wszystkie wymogi schronu.
3: Myśmy wytypowali na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy Państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma.
0: Starosta poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt podwójnego przeznaczenia, w którym schronienie znajdzie około 300 osób, powstanie za około 2 lata przy ulicy Nowogrodzkiej.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Już w poniedziałek święty Wawrzyniec oficjalnie zostanie ogłoszony patronem Łomży. Inicjatywa mieszkańców uzyskała poparcie Rady Miasta i zgodę Stolicy Apostolskiej. 10 sierpnia odbędą się główne uroczystości. Pytaliśmy mieszkańców Łomży, czy pozytywnie przyjmują wiadomość o nowym patronie.
4: Myślę, że tak, że dlaczego miałaby nie mieć?
5: No dobrze, bardzo.
6: Tak, byłaby to taka opieka na świętego Wawrzyńca.
5: No fajnie.
7: No będzie, no i niech będzie. No pewnie, że tak. Ludzie chcą, proszę bardzo. Nic przeciwko. Mieszkam w Łomży od urodzenia. Dopiero 76 lat, dopiero. Całe życie byłem wierzący i praktykujący. I moja rodzina, i dzieci, i wszystko. A patronat? Komu to szkodzi? Niech jest tam z góry. Może jaki promień dobroci spłynie na nas.
0: W poniedziałek o godzinie 12 w łomżyńskiej katedrze będzie sprawowana uroczysta msza święta, a następnie w Hali Kultury odbędzie się sesja Rady Miejskiej, która zwieńczy dzień nadania Łomży pierwszego patrona. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne to tylko część propozycji przygotowanych przez Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży na nowy sezon artystyczny. Trwają zapisy na zajęcia. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorów będą mogli rozwijać swoje talenty, kreatywność i zdobywać nowe umiejętności, mówi Krzysztof Zemło, dyrektor MDK DŚT w Łomży.
8: Zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne, taniec, współczesny, balet, body balet dla dorosłych, fanaberie, czyli takie zajęcia plastyczne dla dorosłych, gimnastyka artystyczna. To charakteryzuje nasze zajęcia, że wiele z nich jest grupowych, że dzieci i młodzież uczą się współpracy ze sobą, wspólnie pracują nad występami, wspólnie pracują nad spektaklami. Także to jest, jakby pomaga później tym młodym ludziom jakby funkcjonować w świecie dorosłym i podejmować wyzwanie w zespole.
0: Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz zapisów można uzyskać bezpośrednio w MDK DŚT w Łomży.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Czas na prognozę pogody. W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na termometrach do 24 stopni. Dziś w nocy temperatura spadnie do 13, jutro od 20 do 23 stopni i ma być słonecznie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
10: Po reklamie.

0: Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzec został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo droga wojewódzka numer 677 jest już przejezdna bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
1: We czwartek 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzec. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
0: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące, ale dobra informacja dla kierowców jest taka, że przejazd drogowo-kolejowy na obwodnicy Konarzec jest już oficjalnie otwarty.

22 minuty po godzinie 14. To jest popołudniowy program Radia Nadzieja. Przed nami felieton Ku Trzeźwości Narodu, felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Zapraszam o godzinie 14.30.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, sierpniowe dni pełne są wspomnień o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Pamiętamy o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, bohaterach Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Myślimy o jasnogórskich ślubach narodu z 1956 roku i solidarnościowym zrywie z początku lat 80. ubiegłego wieku. Mimo upływu lat te wydarzenia są żywe w naszej pamięci narodowej i pozostają niezwykłym świadectwem heroizmu Polaków, świadectwem ich męstwa, ofiarności, umiłowania ojczyzny i przywiązania do chrześcijańskich wartości. Nawet najeźdźcy potrafili dostrzec, że jako naród z wiary czerpiemy siłę do walki o wolność, że nadzieję na zwycięstwo pokładamy w Bogu. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wspominał, że po upadku Powstania Warszawskiego służył chorym w wojskowym szpitalu frontowym koło Izabelina. Któregoś dnia zatrzymał go pracujący tam lekarz, oficer niemiecki. Wyciągnął z kieszeni jakąś fotografię i kazał mu ją oglądać. Błogosławionemu Wyszyńskiemu spieszyło się bardzo do chorych i dlatego niechętnie wziął zdjęcie do ręki. To, co na nim zobaczył i co usłyszał od oficera, wstrząsnęło nim do głębi. Figura Chrystusa z frontonu kościoła Świętego Krzyża leżała na warszawskim bruku, a dłoń Chrystusa wskazywała nietknięty napis na cokole: Sursum corda, w górę serca. Wtedy oficer powiedział: jeszcze Polska nie zginęła. Do zdumionego błogosławionego podeszło kilku innych oficerów, a jeden z nich zawołał: Sursum corda, sursum corda. Było to na kilka miesięcy przed wyjściem okupantów niemieckich z Warszawy. Minęło wiele lat. Zdawało się, że nowy reżim komunistyczny na dobre odbierze Polakom nadzieję na prawdziwą wolność. I oto 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie stanął papież Polak. Pamiętnej homilii powiedział: nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Dzisiaj, kochani, wracam pamięcią do tych wydarzeń sprzed lat, aby w tegorocznym sierpniu, miesiącu abstynencji, jeszcze silniej wybrzmiało nasze wołanie o Polskę silną wiarą i trzeźwością. W walce o wolność wewnętrzną nas samych i wszystkich Polaków musimy pamiętać, żeby swoje serca wznosić zawsze w górę, do Chrystusa. Nie wolno nam się zniechęcać, opuszczać rąk, poddawać się zwątpieniu. Jeśli zaufamy Zbawicielowi, zwyciężymy. Zwracam się szczególnie do osób, które tak bardzo cierpią z powodu nałogów bliskich. Naprawdę nie sposób opisać słowami waszych cierpień, bólu i łez. Zdaje się czasem, że wasze życie legło w gruzach. Tak ważne jest, aby wtedy oczyma ducha zobaczyć rękę Zbawiciela wskazującą napis w górę serca. Jeśli w sercu jest nadzieja, wtedy łatwiej zobaczyć i przyjąć pomocną dłoń życzliwych nam ludzi. Wtedy łatwiej nieść codzienny krzyż. Myślę także o tych wszystkich, którzy walczą o odzyskanie utraconej wolności. Korzystając z koniecznej pomocy specjalistów od uzależnień, nie zapominajcie o umacnianiu wiary otrzymanej na Chrzcie Świętym. Ten, który człowiekowi daje zwycięstwo, ma imię. Jest nim Jezus Chrystus. Święty Jan Paweł II prosił nas usilnie, abyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyśmy szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Prosił nas, swoich umiłowanych rodaków, abyśmy nigdy nie odstąpili od Chrystusa i nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Kochani, wypełnijmy tę prośbę, pielęgnując swoją wiarę, troszcząc się o życie sakramentalne, o bliską więź z Jezusem. Tym świadectwem żywej wiary dzielmy się w swoich rodzinach i wszędzie tam, gdzie nas Pan posyła. Dzielmy się również świadectwem wolności wewnętrznej, której pięknym przykładem może być dobrowolna abstynencja od alkoholu. Niech ten szczególny sierpniowy czas będzie dla nas wszystkich czasem pełnym nadziei. W górę serca. Szczęść Boże.
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Paryż i podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes i Metz, czyli rodzinne strony czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, orędownika chrześcijańskiej Europy. To miasta, które podczas czterodniowej wizyty apostolskiej 25-28 września tego roku odwiedzi we Francji Leon XIV. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś program papieskiej podróży. Znamy też towarzyszącemu logo i hasło. Pierwszym punktem papieskiej wizyty we Francji będzie jej stolica. Do Paryża papież przybędzie 25 września. Pierwsze kroki skieruje do Pałacu Elizejskiego, gdzie zostanie przyjęty przez prezydenta Emmanuela Macrona. Następnie o 15 uda się do siedziby UNESCO. Leon XIV wygłosi tam przemówienie, drugie z 10 zaplanowanych w czasie całej wizyty. O 17.15 będzie przewodniczył nieszporom, które odbędą się to nabożeństwo w katedrze Notre Dame, gdzie Ojciec Święty był już oczekiwany także podczas ceremonii ponownego otwarcia i konsekracji. Oczywiście będziemy o tej wizycie papieskiej, o pielgrzymce do Francji Państwu mówić na antenie Radia Nadzieja. Znamy już szczegółowy program wizyty Leona XIV we Francji, a już za 14 minut, godzina 15, za 6 minut na naszej antenie fragment dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś całą noc spędziłam z Jezusem w ciemnicy. Jest noc adoracji. Siostry modlą się w kaplicy. Ja łączę się z nimi duchem, bo brak zdrowia mi nie pozwala pójść do kaplicy. Lecz noc całą nie mogłam zasnąć, więc spędziłam ją z Jezusem w ciemnicy. Jezus dał mi poznać cierpienia, których tam doznawał. Świat dowie się o nich w dzień sądu. Powiedz duszom, córko moja, że daję im na obronę swoje miłosierdzie. Walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca swego.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwyciężmy wszelkie

0: и из мертвых встанья Твоего Сына, мир милосердия для нас и целого счастья.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy o życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwika i Stefana Gniazdowskich, zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. W intencji zdrowia i łask Bożych dla mnie i całej rodziny. Za duszę świętej pamięci Ireny Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców. Za duszę zmarłych rodziców i rodzeństwa i za tych, za których nikt się nie modli. Za duszę zmarłych z rodziny Podlaskich i Haberków. Boże błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg, dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże błogosławieństwo dla Roberta. O wszelkie łaski Boże dla Hani. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom. Odarnie bada dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem, proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Marty Gawrych, Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazę Gorogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, jak również dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłych Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia. Dla męża Krzysztofa proszę też dla niego o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i rodziny Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich i Chojnowskich.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, ksiądz Dariusz Tybura, i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych

0: i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy pierwszą osobę.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać modlitwę.
0: Zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to sztuka życia, to nauka życia. Jak patrzysz na siebie, na drugiego człowieka, co widzisz? Jego wielkość, niedoskonałość? Czy jedno i drugie? Człowiek nie jest tylko sumą swoich błędów. Człowiek jest istotą stworzoną do więzi, do miłości, do rozwoju, do zdobywania szczytów i dochodzenia po szczytach, do wypłynięcia na głębię. Czy zachwycają nas jeszcze ludzie? Czy jest w nas podziw, zachwyt, wdzięczność, wybaczenie? Saint-Exupéry w Małym Księciu napisał: dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Pokazuje to zdanie, że człowiek może patrzeć, ale nie widzieć. Można patrzeć na kogoś i widzieć tylko jego błędy, jego słabości, jego przeszłość, problemy. A człowiek nie jest nigdy idealny. Ma swój geniusz i swoje słabości. Czasem jest nieporadny jak dziecko, choć ma tytuł naukowy i stanowisko. Kto z nas jest bezbłędny? Kto z nas nigdy czegoś nie zawalił, nie zapomniał? Człowiek pełen frustracji, niezadowolenia, widzi tylko błędy dookoła, nie widząc własnych. Pamiętasz Jazga i Belka? Saint-Exupéry mówi: sercem widzi się głębiej. Czy widzimy całego człowieka, czy tylko jego fragment i jeszcze słabości? Jeżeli człowiekowi przykleimy jakąś etykietę: alkoholik, bankrut, głupiec, margines, ten, który zawiódł, to oczywiście nie jest prawda. Człowiek jest czymś więcej niż problemem. Tak łatwo jest ocenić, a dużo trudniej kochać, zwłaszcza słabą część człowieka. Dla osoby uzależnionej jest to również ważna lekcja. Kochać nie oznacza udawać, że problemu nie ma. Kochać oznacza widzieć całego człowieka, ale jednocześnie pomagać mu wziąć odpowiedzialność. Czy patrzę na ludzi bardziej przez ich błędy, czy przez ich ukrytą wartość, przez ich skarb, który w nich tkwi, ich talenty? Miłość nie polega na uczuciach. Miłość wymaga obecności, zaangażowania, decyzji, troski. Relacji nie buduje się jednym wielkim gestem, buduje się przez rozmowę, przebaczenie, cierpliwość, wierność. Czasami mówimy: niech inni się zmienią, wtedy będę ich kochał, ale dojrzała miłość mówi: widzę twoje trudności, wady, ale nadal cię kocham, bo widzę w tobie człowieka, nie tylko problemy. Czy jesteśmy szczęśliwi? Gdzie szukamy szczęścia? Często szukamy szczęścia w niewłaściwych miejscach. Kolejna impreza, kolejny wyjazd, zakup, kolejna żona. Chcemy więcej, szybciej, mocniej. Szukamy ciągle coś nowego, nowych wrażeń, a jednak serce pozostaje puste. Człowiek może mieć wiele rzeczy, a jednocześnie stracić siebie. Może mieć sukcesy, a nie zaznać nigdy spokoju. Trzeźwe życie jest powrotem do tego, co naprawdę ważne, do relacji, prostoty, obecności, prawdy, do sumienia, do rozumu, do Boga. Czy szukasz szczęścia tam, gdzie nie możesz go znaleźć?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
2: Inicjatywa obywatelska. Grupa mieszkańców założyła komitet. Spotkała się w ratuszu ze mną, przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją, chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
1: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dar dobrowolnej abstynencji to świadectwo chrześcijańskiej miłości, zwracał uwagę na antenie Radia Nadzieja przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych biskup Tadeusz Bronakowski. Trwa sierpień, miesiąc, który w Kościele w Polsce od lat przeżywany jest jako czas trzeźwości i zachęty do rezygnacji z alkoholu. To szczególny moment, by zwrócić uwagę na problem uzależnień, a także zastanowić się nad własnymi wyborami, mówi biskup.
3: Apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna. Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi: podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym.
1: Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
3: Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
1: Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się również w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W pieszym pielgrzymowaniu jest coś niezwykłego, przyznaje przeor Jasnej Góry. Ojciec Grzegorz Prus zapewnia, że Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pielgrzymami. Z radością przyjmie każdego. Piesze pielgrzymowanie to najstarsza forma pielgrzymowania, która wciąż pozostaje fenomenem, mówi ojciec Prus.
4: Jest coś niezwykłego w tym pielgrzymowaniu pieszo, kiedy człowiek od samego początku decyduje się na niewygody, na pewne ograniczenia. I te niewygody i ograniczenia przede wszystkim wymagają z własnej fizycznej kondycji. I okazuje się, że dla wielu osób nie jest to wcale przeszkoda. Są w stanie przekraczać siebie. To jest swoje ograniczenie. Oczywiście musi być roztropność.
1: Jak mówi jasnogórski przeor, pielgrzymka piesza ma ogromny ładunek różnych pozytywnych wartości.
4: Począwszy od duchowości, że są to rekolekcje, ale też takie przeżycie pokonywania trudności, możliwość doświadczenia życzliwości innych i możliwość też zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi, pielgrzymowi. Proste rzeczy, ktoś musi iść na głośnienie na przykład, albo jest osoba na wózku inwalidzkim, czy małe dziecko i tamta matka, czy opiekun się troszczy, ale zawsze się znajdą życzliwi, że pomogą.
1: Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego w Królestwie swoim.
2: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają do tego, by się zastanawiać nad naszym postępowaniem w codziennym życiu. W jakim sensie? Może nasze zachowanie też w jakiś sposób odzwierciedla to, o czym Jezus nam dziś mówi. Zdobywanie rzeczy potrzebnych nam do codziennego życia, do pracy zawodowej czy domowej, do nauki czy do studiów, realizacji tego wszystkiego, co jest naszym codziennym obowiązkiem. To są wszystko rzeczy ważne i potrzebne. Ale ten nasz trud, nasz wysiłek wkładany w te sprawy nie może przesłonić niezmiernie ważnej prawdy o tym, że naszą ojczyzną, jak mówi święty Paweł, jest niebo. Nie może nasze zaangażowanie w to codzienne nasze tu życie prowadzić do takiej sytuacji, w której mielibyśmy zapomnieć, że dobra tego świata, dobra materialne, to są rzeczy, które pewnego dnia zostawimy. Wtedy, kiedy będziemy stawać przed Panem, aby zdać sprawę ze swego życia. Stąd Jezus pyta w dzisiejszej Ewangelii, pyta także każdego z nas: choćbyś nawet cały świat zyskał, a tego i tak na pewno nie będę w stanie zrobić. Ale nawet gdybyś cały świat zyskał, to co to za korzyść dla ciebie, jeśli na swej duszy człowiek poniesie szkodę? Spróbujmy się zastanowić nad tymi słowami naszego Zbawiciela.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej idzie bardzo słabo, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Funkcjonuje on od 2 lat i ma na celu pomoc samorządom w przygotowaniu do sytuacji kryzysowych dzięki wsparciu finansowemu. Zdaniem starosty procedury trwają zbyt długo. Przypomina, że w zeszłym roku samorządy otrzymały decyzję o przyznaniu środków dopiero w ostatnim kwartale. W tym roku sytuacja nie wygląda lepiej, mówi Lech Szabłowski.
2: W miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia Zarządu Dróg Powiatowych w kolejny sprzęt. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego. Decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. To dotyczy pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Potem na koniec roku będzie mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć.
1: Starosta łomżyński przyznał również, że na terenie całego powiatu jest tylko jedno miejsce, które spełnia wszystkie wymogi schronu.
2: Myśmy wytypowali na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy Państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma.
1: Starosta poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt podwójnego przeznaczenia, w którym schronienie znajdzie około 300 osób, powstanie przy ulicy Nowogrodzkiej.

0: W 2028 roku samorządowiec zachęca do tego, aby każdy zastanowił się nad tym, gdzie może znaleźć schronienie w razie zagrożenia. 150 osób zostało ewakuowanych po tym, jak na ulicy Wojska Polskiego ujawniono niewybuch. Przeciwpancerna mina została znaleziona na terenie trwających prac budowlanych, gdzie powstaje blok mieszkalny. Na miejscu pojawili się zaperzy, którzy dowodzili akcją, mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Przez skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
0: Na czas działań saperów ulica Wojska Polskiego była zablokowana. Około godziny 11 wszyscy ewakuowani mieszkańcy wrócili do swoich domów. Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzyc został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo drogą wojewódzką numer 677 można znów przejechać bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
2: We czwartek 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzyc. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
0: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące. To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny Narew Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęką, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: Sercem nowego obiektu będzie pełnowymiarowa 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna z certyfikacją pozwalającą na organizację oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie oraz pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych, a wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy. Już w poniedziałek Święty Wawrzyniec oficjalnie zostanie ogłoszony patronem Łomży. Inicjatywa mieszkańców uzyskała poparcie Rady Miasta i zgodę Stolicy Apostolskiej. 10 sierpnia odbędą się główne uroczystości. Pytaliśmy mieszkańców Łomży, czy pozytywnie przyjmują wiadomość o nowym patronie.
4: Myślę, że tak, że dlaczego miałaby nie mieć?
5: No dobrze, bardzo.
6: Tak, byłaby to taka opieka na Świętego Wawrzyńca.
5: No fajnie.
7: No będzie, no i niech będzie. No pewnie, że tak. Ludzie chcą, proszę bardzo. Nic przeciwko. Mieszkam w Łomży od urodzenia. Dopiero 76 lat. Dopiero. Całe życie byłem wierzący i praktykujący. I moja rodzina, i dzieci, i wszystko. A patronat? Komu to szkodzi? Niech jest tam z góry. Może jaki promień dobroci spłynie na nas.
0: W poniedziałek o godzinie 12 w łomżyńskiej katedrze będzie sprawowana uroczysta msza święta, następnie w Hali Kultury odbędzie się sesja Rady Miejskiej, która zwieńczy dzień nadania Łomży pierwszego patrona. Jak ciepło trafia do naszych mieszkań? Mieszkańcy Łomży będą mogli zajrzeć za kulisy systemu grzewczego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza we wtorek 18 sierpnia na dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15. To okazja, by wejść do miejsca, które na co dzień pozostaje niedostępne, zobaczyć znajdujące się tam urządzenia i dowiedzieć się, jak ciepło oraz ciepła woda docierają do budynków, mówi prezes MPC Radosław Żygalski.
8: Jak funkcjonują węzły cieplne, te, które de facto przekształcają nasze ciepło w ciepło, które potem płynie w grzejnikach. I w związku z tym zdecydowaliśmy się na takie dni otwarte. Spotkanie będzie na miejscu w najbardziej skomplikowanym węźle ciepłowniczym, który mamy w systemie. Jest to węzeł na ulicy Wyszyńskiego, który zasila w ciepłą wodę, ale też podgrzew wody w basenie. Jest to skomplikowane, duże urządzenie i tam chcemy zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
0: Zaplanowano 3 godziny zwiedzania o 10, 12 i 14. Zbiórka uczestników przed głównym wejściem do parku wodnego. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez maila na adres kontakt@mps.lom.pl. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne. To tylko część propozycji przygotowanych przez MDK DŚT w Łomży na nowy sezon artystyczny. Trwają zapisy na zajęcia w roku 2026-2027. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorów będą mogli rozwijać swoje talenty, kreatywność i zdobywać nowe umiejętności. Mówi Krzysztof Zemło, dyrektor MDK DŚT w Łomży.
9: Zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne, taniec współczesny, balet, body ballet dla dorosłych, fanaberie, czyli takie zajęcia plastyczne dla dorosłych, gimnastyka artystyczna. To charakteryzuje nasze zajęcia, że wiele z nich jest grupowych, że dzieci i młodzież uczą się współpracy ze sobą.
0: Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz zapisów można uzyskać bezpośrednio w MDK DŚT.
10: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
4: Feels like yesterday.

0: Gość dnia.
1: Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, jest gościem Dnia Radia Nadzieja w piątek. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Sporo mamy tematów do omówienia, a zaczniemy od inwestycji drogowych, jednej oficjalnie otwartej, drugiej, na którą podpisano umowę, chociaż jeszcze wiem, że o innych też powiemy. Most w Milewie, bo teraz w okresie intensywnych prac polowych chyba rolnicy okoliczni odetchnęli z ulgą.
2: No, mam taką nadzieję, bo na to inwestycje to rolnicy i wszyscy mieszkańcy poruszający się tamtą drogą, w tamtym kierunku, przejeżdżający przez most na rzece Gać, czekali od wielu lat. Ten most był w bardzo złym stanie technicznym, tam ograniczenie nośności to tylko do 3,5 tony, a wiadomo dzisiaj, ile ważą te nowoczesne ciągniki przewożące choćby baloty z sianokiszonką, czy inne pojazdy ciężkie, ale z drugiej strony mieszkańcy kilku miejscowości z terenu gminy Zambrów, którzy jeżdżą tą drogą do kościoła. No, będą w tej chwili jeździli w dużo lepszych, takich bardziej komfortowych warunkach. A to, co pani redaktor powiedziała, no, okres prac, intensywnych prac polowych, oczywiście no, jak najbardziej też powinniśmy myśleć, czy może w szczególności myśleć o tych takich najczęstszych użytkownikach, o tych najważniejszych, o tych, którzy produkują chleb dla nas wszystkich.
1: A sporo jest jeszcze na terenie powiatu takich przepraw, które zmuszają rolników do objazdów?
2: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania. Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, tam 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych. No, obiekt mostowy jest taką szczególnym obiektem inżynierskim w ciągach drogowych, dlatego że słaba droga, droga słabej nawierzchni jest najczęściej przejezdna. Natomiast obiekt mostowy, jeśli ulegnie uszkodzeniu, absolutnie nie nadaje się do użytkowania, wtedy jest problem dużo większy.
1: Problem czasowy, ale myślę sobie, jak patrzę na ceny paliw, że to jest też, to są chyba sporo oszczędności w budżetach tych, którzy już nie muszą objeżdżać.
2: No, zdecydowanie tak. No i czas. Praca w rolnictwie i to są przejazdy ciągnikami, to nie są pojazdy szybkobieżne, wolnobieżne, czyli objazd kilkukilometrowy na pole, no to wiadomo, że jakie to są ogromne trudności, no i te koszty, o których pani redaktor mówi.
1: Druga inwestycja, na realizację której podpisano umowę, to rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej w Giełczynie i tutaj też powstanie most, zjazdy przebudowane zostaną, skrzyżowania, budowa dróg dla rowerów też przy okazji, to też już pewnie jest norma, jeśli chodzi o teraz przebudowę dróg. Co możemy powiedzieć o tej inwestycji?
2: Panie doktor, ta inwestycja została wsparta środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To z tego ostatniego naboru. Ten wniosek przez nas złożony został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Środki finansowe pochodzą również z budżetu gminy Łomża. Ta inwestycja, też do niej przygotowaliśmy się kilkakrotnie. Jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji już na tą inwestycję mieliśmy przyznane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, ale niestety w związku z tym, że w tamtym czasie ceny mocno szybko poszły w górę, nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć korzystnie tego przetargu, żeby tę inwestycję zrealizować. No, o tą inwestycję proszą mieszkańcy, oczywiście miejscowości Giełczyn, ale mocno tutaj zabiegał o to pan wójt gminy Łomża, dlatego że ta inwestycja pozwoli również w pełni urządzić jedną czy dwie drogi gminne. Tam jest kwestia odprowadzenia wody z dróg gminnych i teraz dzięki temu, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, zostaną wybudowane również odwodnienia, pan wójt będzie mógł swoje drogi, te gminne, również przebudować, wybudować. czyli całość, po zrealizowaniu całości będzie taki, no, taki dobry system, kompleks taki drogowy.
1: Czyli współpraca, ta droga, przebudowa tej drogi pokazuje współpracę samorządów na różnych szczebli.
2: No, panie redaktor, tak naprawdę od samego początku, odkąd jestem starostą, staram się współpracować z gminami w sposób jak najlepszy i z gminami, samorządowcami uzgadniamy, które inwestycje na drogach powiatowych są najbardziej potrzebne, najbardziej oczekiwane. No i oczywiście najpierw deklaracje, a potem w wyniku uchwał podjętych przez rady poszczególnych gmin udział w finansowaniu tych inwestycji. Staramy się to realizować w taki sposób, że inwestycje, na które pozyskujemy środki zewnętrzne, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy z rezerwy ministra infrastruktury, bo na przykład most w Milewie to z takich środków został zrealizowany, czy też wcześniej Polski Ład, ale udział własny to zapewniamy wspólnie powiat z gminami, chociaż od już drugi rok stworzyliśmy coś takie nowum, można powiedzieć, taki powiatowy fundusz dróg remontowy, zabezpieczamy środki finansowe w naszym budżecie, rozmawiamy z poszczególnymi gminami również i tam, gdzie gminy są zainteresowane w ramach remontów, ale w takim dobrym standardzie realizujemy zadania takie o charakterze remontowym, inwestycyjnym, no, w takim krótszym rozmiarze, ale tam, gdzie są te oczekiwania największe i potrzeby największe.
1: A drogi remontowane czy przebudowywane 30 lub 40 lat temu wymagają też przebudowy chociażby ze względu na sieć dróg ekspresowych wokół, albo chociażby na rozbudowę miejscowości, gdzie potrzebne są dojazdy, zjazdy, albo właśnie te drogi rowerowe.
2: No, tak, panie redaktor, ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze w Śniadowie pracowałem, kiedy była taka ogromna presja budowy dróg, remontów dróg. Wtedy potrzeby były przeogromne, możliwości niewielkie, bo tak naprawdę wtedy realizowane były inwestycje ze środków własnych, czasami dotacja wojewody. Ograniczaliśmy się do wybudowania takich dróg o szerokości 3,5 metra tylko, i w technologii takiej dość słabej, bo takie trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsjami asfaltowymi, no wtedy ludzie się cieszyli. Wtedy to było, na tamte czasy już było w miarę wystarczające. Dzisiaj absolutnie nie. No wiemy, jakie pojazdy poruszają się po drogach, plus ten cały system drogowy, który tutaj powstał w naszym regionie, czyli dojazd do trasy szybkiego ruchu, ale dojazd również do dróg krajowych, wojewódzkich, po których coraz więcej pojazdów przemieszcza się, no, powoduje to, że musimy zadbać o to, że te drogi lokalne, te drogi powiatowe mają służyć nie tylko mieszkańcom, ale również tym podróżującym, którzy tymi drogami przemieszczają się, i musimy dbać o to, żeby te drogi były w najwyższym standardzie.
1: Pani właśnie te drogi lokalne, panie starosto, te drogi lokalne są budowane w takim standardzie, że wytrzymają dłużej, że to nie jest już byle jakie budowanie?
2: No nie, dzisiaj te drogi budujemy w takim standardzie, to się nazywa KR1 albo KR2 przy podbudowie skruszywa łamanego grubości około 20 cm, dwie warstwy masy w sumie dające 12 cm, szerokość to jest 6 metrów. Takie są parametry określane dla dróg powiatowych, w związku z tym swobodnie tamtędy pojazdy mogą przemieszczać się, mijać się, no i one są również jakby przystosowane do ruchu średniego, można powiedzieć, i także wypełniają wszystkie takie oczekiwania, wymogi.
1: Zmieniamy temat. Nie wiem, czy państwo widzą, więc pokażę. Na naszym stole pan starosta przeniósł poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy. Mamy także poradnik wydany przez starostwo powiatowe. Taką broszurę, za chwilę też o tym powiemy. Wszystko dlatego, że tydzień temu na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Syreny zawyły po fakcie. Nikt nie wiedział, dlaczego wyją. Trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje. Później dostaliśmy wszyscy chyba alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do tego poradnika. Link nie działał. Wcześniej dostaliśmy informację, żeby w link żadne nie klikać. Panie starosto, co z tym przygotowaniem naszym do sytuacji kryzysowych jako państwa?
2: Panie redaktor, no, co do naszego przygotowania, oczywiście trzeba o tym też mówić, że mamy ogromne zaległości sięgające kilkudziesięciu lat od czasów powojennych, po roku 90., po roku 94, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy w Polsce żyliśmy w takiej pewnej sielance. Nie przewidywaliśmy tego, że będziemy musieli podejmować takie działania związane z ochroną ludności, z naszym bezpieczeństwem. To są te zaległości. Ale trzeba skrócić czas i sięgamy pamięcią 4 lata wstecz od wybuchu wojny na Ukrainie. I czy w ciągu tych 4 lat zrobiliśmy wszystko, co było możliwe? Moim zdaniem nie. nie zrobiliśmy, zrobiliśmy niewiele tak naprawdę. Od dwóch lat, czy drugi rok funkcjonuje ustawa o ochronie ludności, która to miała pomóc, miała wesprzeć, miała przygotować również samorządy do tego, żeby na czas zagrożenia wojennego, czy na czas nawet wojny, mogły przygotować na przykład obiekty ochrony ludności. Idzie to bardzo słabo. Tak jak powiedziałem, rok poprzedni, pierwszy rok funkcjonowania tej ustawy, w ustawie zapisane jest, że środki finansowe w budżecie państwa muszą być nie mniejsze niż 0,3 PKB. To zostało rozdzielone na poszczególne województwa, poszczególne powiaty, gminy ubiegały się o te środki. Trwało to dość długo, tak naprawdę pod koniec roku, w ostatnim kwartale zapadły dopiero decyzje o przyznaniu tych środków. Musieliśmy w szybkim tempie realizować wydatki z tym związane, wcześniej przewidziane. W tym roku sytuacja niestety, ale nie wygląda chyba lepiej, bo w miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia u nas, w naszym przypadku Zarządu Dróg Powiatowych, w kolejny sprzęt, żeby zabezpieczyć potrzeby w zakresie ciągłości dostaw. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. Nie wiem dlaczego, przecież na poziomie wojewody też są specjaliści, którzy mogliby w tej sprawie wypowiedzieć się, stąd ten czas tak mocno wydłuża się.
1: Tym bardziej, że wojewoda ma zadanie, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe przecież, przyznane na mocy ustawy.
2: Tak, konkretne zadania i to dotyczy wszystkich tak naprawdę samorządów, pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Niepotrzebnie to w taki sposób się przedłuża. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć. Inną kwestią jest to, co pani redaktor wspomniała, system tego wczesnego ostrzegania i alarmowania, który, no tak jak z tego, co słyszymy z przekazów na Lubelszczyźnie, nie zadziałał. Tak? Zresztą wcześniej były też sytuacje takie związane z zagrożeniem. Te drony, które gdzieś tam wleciały do Polski, na teren Polski, no też to nie zadziałało. Ja nie wiem, czy to ten system alarmowania powinien zostać przebudowany na nowo. Sposób jakby zarządzania tym systemem, może tak. Działa to dzisiaj w ten sposób, że minister obrony narodowej, który jest odpowiedzialny za granicę powietrzną, powiedzmy, w Polsce, dyżurny, który decyduje o ewentualnie uruchomieniu systemu ostrzegania, czyli uruchomieniu alarmów, przekazuje informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dalej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje to informacje do wojewódzkich, konkretnego czy kilku centrum zarządzania kryzysowego. Dalej idzie to dopiero do powiatów i na poziomie powiatu, powiedzmy starosta czy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego decyduje o uruchomieniu alarmów. Rakieta, która ostatnio tam spadła na terytorium województwa, na terenie województwa lubelskiego, była śledzona przez tam chyba 6 minut, tak z tego co pamiętam. No to jest czas stosunkowo krótki do tego, żeby taką długą ścieżkę przejść i uruchomić te systemy ostrzegania, włączyć te syreny. Na naszym terenie, na terenie powiatu łomżyńskiego, mamy 15 takich syren na terenie poszczególnych gmin. No i one są uruchamiane w sposób zdalny, ale przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. I teraz postawmy się w sytuacji tam powiatów, tych na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy tam starostowie, czy te centra powiatowe miały dostateczną wiedzę co do uruchomienia tychże syren, potrzeby ich uruchomienia.
1: Ja wiem, niektórzy się bali też, ci, którzy na końcu podejmowali decyzję, trochę się, tak, bali się uruchomić.
2: Tego typu decyzja nie powinna zapadać na poziomie już nawet Ministerstwa Obrony Narodowej, a co najwyżej na poziomie województwa.
1: Myślę sobie też o współpracy chociażby z lokalnymi mediami, bo ona na przykład nie istnieje, jeśli chodzi o ten poziom rządowy.
2: Mówi się o tym, że po usłyszeniu sygnałów czy ostrzeżenia z RCB należy włączyć odbiorniki.
1: I oczywiście my natychmiast szukamy na wszystkich, wszędzie, gdzie tylko można, jako dziennikarze, tak, i dowództwo operacyjne sił zbrojnych, bo wiadomo, nie każdy z naszych, szczególnie starszych słuchaczy, ma Twittera, żeby wchodzić, szukać i tak dalej, więc my się staramy zagospodarować informacyjnie. kolejnie, ale no właśnie, może zebrać te lokalne wszystkie media, portale, radia, telewizje i po prostu...
2: Bo na przykład w porze
1: ułatwić nocy, nam to informowanie.
2: Na przykład w porze nocnej, panie redaktor, gdyby coś takiego, nie daj Boże, u nas się przydarzyło, czy będziemy, czy państwo jako media będziecie gotowi do tego, żeby przekazać te informacje w porze nocnej, te najświeższe, najlepsze? Te
1: media społecznościowe na pewno też. Prawda? Mamy 50 tysięcy chociażby my, followersów, więc już ta informacja mogłaby dotrzeć.
2: Mówię, ale tej współpracy nie jesteśmy ciągle przygotowani.
1: Powstały te poradniki, poradnik bezpieczeństwa, i ja mam przed sobą broszurę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łomży. To w ramach środków z obrony ludności, ludności i obrony cywilnej.
2: Tak, to w ubiegłym roku przeznaczyliśmy tam część środków na takie wydawnictwo, zakładając, że ten poradnik taki może być bardziej dostępny niż ten z ministerstwa. Zresztą tej wiedzy nigdy za dużo, mamy świadomość tego, że ta wiedza ciągle w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Wydaliśmy tą broszurę w ilości 10 tysięcy egzemplarzy. Zostało one przekazane do poszczególnych gmin, na starostwie, gdzieś tam wyłożone w miejscach takich dostępnych. Każdy może zapoznać się. Myślę, że warto jakieś takie podstawowe rzeczy. Czasami wydawałoby się rzeczy takie prozaiczne, ale jeśli my przeczytamy, to sobie uświadomimy, że to są ważne rzeczy, na przykład sposób zachowania się w czasie zagrożenia, konkretnego zagrożenia.
1: Tak, ja państwa do tego zachęcam, bo wiceszef MSZ-u mówił, że jak słyszymy ten sygnał modulowany, to mamy uciekać. No nie uciekać, tylko się schronić. To jest różnica, tak? No uciekać też dokąd uciekać. Więc na początek się schronić i tutaj mamy w tej broszurze, że ze starostwa. Schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien, mieć grube ściany, gruby strop i tak dalej. Więc na początek to jest właśnie ważne. Odsuńmy się po prostu od okien, od miejsc, które w razie jakiegoś wybuchu mogą nas po prostu poranić. Też część z naszych słuchaczy w sondzie radiowej, którą przeprowadzaliśmy, mówi, że udam się do schronu. No, może właśnie warto powiedzieć, że tak tych schronów na każdego mieszkańca Polski czy każdego mieszkańca Łomży czy powiatu, to nie będzie tyle miejsc.
2: Panie redaktor, na dzień dzisiejszy myśmy wytypowali, wcześniej oczywiście wytypowaliśmy na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma. To, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, panie redaktor, o czym ja mówiłem, czyli
1: obiekt podwójnego przeznaczenia,
2: który chcemy wybudować, ale on powstanie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w roku 2028, czyli ponad rok czasu przed nami, bo w tej chwili mamy przygotowany odpis przedmiotu zamówienia, będziemy za chwilę zlecali wykonanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę i sama inwestycja. Ten obiekt będzie mógł pomieścić pewnie około 300 osób, może trochę więcej. Jedynie tylko tyle. No wiem, że gminy też podejmują różnego rodzaju działania, żeby przygotować albo nowe, albo przygotować te istniejące obiekty do takich celów, czyli dopiero tak naprawdę za rok, dwa albo trzy będziemy mieli takie pomieszczenia, w których będziemy mogli znaleźć schronienie. Ale na dzień dzisiejszy to musimy się, myślę, że każdy z nas warto, żeby zastanowił się, pomyślał, że w razie takiego zagrożenia, takiego jak pojawiło się na przykład na Lubelszczyźnie, mam nadzieję, że wtedy ten system zadziała poprawniej, będzie ostrzeżenie przed faktem, to zastanowić się, do którego miejsca każdy z nas w naszych rodzinach mógłby przemieścić się, gdzie mógłby znaleźć to miejsce. Wiadomo, to pani rektor mówiła też o tym, ten obiekt musi być trwały, musi być według naszej przynajmniej oceny solidny. To nie może być jakaś, nie wiem, szopa byle jaka prowizoryczna.
1: W garażu się ukryje na przykład.
2: Prawda? Więc często piwnice na terenach wiejskich praktycznie dostępność piwnic jest taka powszechna, dość duża, ale też trzeba się zastanowić, czy ta piwnica jest solidna, czy ten budynek nad tą piwnicą jest solidny, czy ta piwnica jest taka samodzielny obiekt. Więc takie miejsca warto, żeby każdy z nas przemyślał.
1: I może ktoś buduje właśnie teraz dom, to o tym pomyślał po prostu.
2: O tym pomyślał, jeśli buduje, jeśli nie buduje, może remontuje, to o tym pomyślał, czyli przygotował sobie takie miejsce, nie, żeby to nie było miejsce gdzieś tam, przepraszam za słowo, zagracone, gdzie nie będzie dostępu, nie będzie można wejść, tylko miejsce, do którego w takich sytuacjach będzie można zejść razem z całą rodziną, z dziećmi i tak dalej, żeby tam znaleźć to miejsce.
1: Przygotować tam na przykład latarkę, nie wiem, powerbanka.
2: Wodę,
1: tak. Coś do jedzenia, jakieś batoniki. Dokładnie z długą datą przydatności.
2: I każdy, w naszych rodzinach, każdy powinien o tym pomyśleć, zadbać, a nie oczekiwać na to, że przyjdzie z tym, z pomocą przyjdzie państwo. Oczywiście przyjdzie, na pewno przyjdzie, ale to nie
1: po
2: będzie,
1: czasie,
2: nie,
1: ale
2: będzie
1: po czasie
2: nie będzie w tym pierwszym momencie, dopiero właśnie. W drugim, trzecim. Mhm.
1: No dobrze, to przejdźmy do, na koniec już do polityki, czystej polityki. Chciałam zapytać pana starostę o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, czyli wyjście Mateusza Morawieckiego z partii, założenie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, za chwilę też partii Rozwój Plus.
2: No cóż, no szkoda, że tak się stało, bo w jedności siła i też wszyscy o tym wiemy, ci, którzy interesują się polityką, że metoda Donta, według której są obliczana liczba mandatów przy wyborach do parlamentu, premiuje duże ugrupowania polityczne, a małe tracą. No pierwszy sondaż, jaki pojawił się, czy kilka tych sondaży było, ale jeden z sondaży pokazywał, że poparcie dla tego nowego ugrupowania pana Mateusza Morawieckiego no nie jest zbyt duże. Nawet mogą mieć obawy. Na początku potem było niższe notowanie w kolejnym sondażu, więc mogą mieć obawy o przekroczenie tego progu wyborczego. Myślę, Prawo i Sprawiedliwość na pewno straciło, jeśli chodzi o poparcie, ale to poparcie jest ciągle moim zdaniem do odbudowania, jeśli chodzi o PiS. Natomiast samo pytanie. Szkoda dlatego, że moim zdaniem pan Mateusz Morawiecki i wielu polityków z jego otoczenia, którzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, to są naprawdę moim zdaniem wybitni fachowcy, wybitni politycy, którzy swoje funkcje ministerialne czy wiceministrów w czasie rządów pana Mateusza Morawieckiego, czy wcześniej pani Beaty Szydło sprawowali bardzo dobrze i moim zdaniem zasłużyli się bardzo dla Polski, dla samorządów również.
1: Właśnie, pan jako samorządowiec chwalił programy tworzone przez rząd Mateusza Morawieckiego dla samorządów.
2: Bardzo chwaliłem,
1: szczególnie z Polski Wschodniej.
2: Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Dzięki tym programom naprawdę odbiliśmy się od pewnego poziomu, nie powiem, że dna, ale od pewnego takiego poziomu, z którego nie mogliśmy przez wiele lat wyjść. Ja ciągle to powtarzałem i teraz też powtórzę, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, również rządów Mateusza Morawieckiego, to był najlepszy czas dla rozwoju samorządów.
1: Oczywiście, a jak pan teraz słyszy, że był przeciwko 500+, przeciwko F-35, że był radcą Donalda Tuska, to nie za dużo tych słów ze strony już byłych kolegów pada?
2: Panie redaktor, chyba dzisiaj jakoś tak, nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej młódzki, tak zwanej, między politykami, od lewa do prawa. To już stało się takie powszechne, chociaż ja tego absolutnie nie popieram. Mnie to naprawdę mocno, można powiedzieć, denerwuje nawet i nie lubię tego. Nie lubię atakować i oczywiście sam nie lubię być atakowany, chociaż pełniąc takie funkcje, to trzeba być na to przygotowanym. Ale jeśli dzieje się to w ramach własnego środowiska politycznego, bo tak to trzeba powiedzieć, bo to jest, moim zdaniem, to jest to ciągle to samo środowisko polityczne, to w ogóle źle świadczy o tych, którzy coś takiego mówią, coś takiego robią. Oczywiście na pewno przed podjęciem decyzji o na przykład 500+, czy innych programach, na pewno wewnątrz samej partii, wewnątrz rządu była dyskusja i może pewnie i gorąca dyskusja i ja się temu nie dziwię. Natomiast jeśli zapadła taka decyzja, że dany program jest wprowadzany, to należy zachować się w sposób elegancki, właściwy i nie wyciągać jakichś tam dyskusji.
1: To bardziej, że Mateusz Morawiecki publicznie nigdy nie krytykował programu 500+, nawet jeśli być może jako minister finansów mógł mieć jakieś obawy, czy to się zepnie, chociaż okazało się, że tak.
2: Mógł mieć obawy, ale ostatecznie to akceptował, bo to wtedy był ministrem, wicepremierem chyba nawet, tak? Czy w czasach Beaty, rządu
1: ministra
2: Beata,
1: finansów.
2: Ministra finansów, tak, no właśnie. Więc na pewno ostatecznie to akceptował cały rząd, więc w związku z tym minister również. I ten program na przykład 500+, przecież dużo wniósł i do rodzin, i do rozwoju małych społeczności. Panie rektor, ja tak według takiej polskiej starej zasady nie ma tego złego, co by na dobre wyszło i też wierzę w to, że ostatecznie po wyborach dojdzie do takiej koalicji partii prawicowych po to, żeby te partie wspólnie mogły tworzyć rząd i pracować dobrze dla rozwoju Polski.
1: I na koniec, czy samorządowcy z regionu związani z Prawem i Sprawiedliwością zostaną przy Prawie i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy może ktoś się skusi na Rozwój Plus, co tam w trawie piszczy samorządowe i tutaj? No,
2: trudno jest mi wypowiadać się w tej sprawie, ale nie mam takich głosów, jeśli chodzi o członków przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio też mieliśmy okazję rozmawiać z szefem struktur wojewódzkich naszego ugrupowania, panem Jackiem Sasinem, który ma wiedzę taką szerszą na temat tego, co dzieje się w województwie, i nie ma takich sygnałów, żeby obecni tam członkowie Prawa i Sprawiedliwości czy osoby związane z tym ugrupowaniem miały jakieś takie zakusy przejścia do tego nowego ugrupowania. No a co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
1: Na razie wakacje trwają, chociaż te wakacje, jeśli chodzi o politykę, to sezonu ogórkowego nie ma dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej idzie bardzo słabo, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Funkcjonuje on od 2 lat i ma na celu pomoc samorządom w przygotowaniu do sytuacji kryzysowych dzięki wsparciu finansowemu. Zdaniem starosty procedury trwają zbyt długo. Przypomina, że w zeszłym roku samorządy otrzymały decyzję o przyznaniu środków dopiero w ostatnim kwartale. W tym roku sytuacja nie wygląda lepiej, mówi Lech Szabłowski.
2: W miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia Zarządu Dróg Powiatowych w kolejny sprzęt. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego. Decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. To dotyczy pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Potem na koniec roku będzie mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć.
1: Starosta łomżyński przyznał również, że na terenie całego powiatu jest tylko jedno miejsce, które spełnia wszystkie wymogi schronu.
2: Myśmy wytypowali na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy Państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma.
1: Starosta poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt podwójnego przeznaczenia, w którym schronienie znajdzie około 300 osób, powstanie przy ulicy Nowogrodzkiej w 2028 roku. Samorządowiec zachęca do tego, aby każdy zastanowił się nad

0: tym, gdzie może znaleźć schronienie w razie zagrożenia. 150 osób zostało ewakuowanych po tym, jak na ulicy Wojska Polskiego ujawniono niewybuch. Przeciwpancerna mina została znaleziona na terenie trwających prac budowlanych, gdzie powstaje blok mieszkalny. Na miejscu pojawili się zaperzy, którzy dowodzili akcją, mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
0: Na czas działań saperów ulica Wojska Polskiego była zablokowana. Około godziny 11 wszyscy ewakuowani mieszkańcy wrócili do swoich domów. Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzyc został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo drogą wojewódzką nr 677 można znów przejechać bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
2: We czwartek 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzyc. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
0: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące. To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny na RF Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęko, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: Sercem nowego obiektu będzie pełnowymiarowa 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna z certyfikacją pozwalającą na organizację oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie oraz pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych, a wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy. Już w poniedziałek Święty Wawrzyniec oficjalnie zostanie ogłoszony patronem Łomży. Inicjatywa mieszkańców uzyskała poparcie Rady Miasta i zgodę Stolicy Apostolskiej. 10 sierpnia odbędą się główne uroczystości. Pytaliśmy mieszkańców Łomży, czy pozytywnie przyjmują wiadomość o nowym patronie.
4: Myślę, że tak, że dlaczego miałaby nie mieć?
5: No dobrze, bardzo.
6: Tak, byłaby to taka opieka na Świętego Wawrzyńca.
5: No fajnie.
7: No będzie, no i niech będzie. No pewnie, że tak. Ludzie chcą, proszę bardzo. Nic przeciwko. Mieszkam w Łomży od urodzenia, dopiero 76 lat, dopiero. Całe życie byłem wierzący i praktykujący, i moja rodzina, i dzieci, i wszystko. A patronat? Komu to szkodzi? Niech jest tam z góry. Może jaki promień dobroci spłynie na nas.
0: W poniedziałek o godzinie 12 w łomżyńskiej katedrze będzie sprawowana uroczysta msza święta, następnie w hali kultury odbędzie się sesja Rady Miejskiej, która zwieńczy dzień nadania Łomży pierwszego patrona. Jak ciepło trafia do naszych mieszkań? Mieszkańcy Łomży będą mogli zajrzeć za kulisy systemu grzewczego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza we wtorek 18 sierpnia na dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15. To okazja, by wejść do miejsca, które na co dzień pozostaje niedostępne, zobaczyć znajdujące się tam urządzenia i dowiedzieć się, jak ciepło oraz ciepła woda docierają do budynków, mówi prezes MPC Radosław Żygalski.
8: Jak funkcjonują węzły cieplne, te, które de facto przekształcają nasze ciepło w ciepło, które potem płynie w grzejnikach i w związku z tym zdecydowaliśmy się na takie dni otwarte. Spotkanie będzie na miejscu w najbardziej skomplikowanym węźle ciepłowniczym, który mamy w systemie. Jest to węzeł na ulicy Wyszyńskiego, który zasila w ciepło, w ciepłą wodę, ale też podgrzew wody w basenie. Jest to skomplikowane, duże urządzenie i tam chcemy zaprosić. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
0: Zaplanowano 3 godziny zwiedzania o 10, 12 i 14 zbiórką uczestników przed głównym wejściem do parku wodnego. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez maila na adres kontakt@mps.lom.pl. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne. To tylko część propozycji przygotowanych przez MDK do ŚT w Łomży na nowy sezon artystyczny. Trwają zapisy na zajęcia w roku 2026-2027. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorów będą mogli rozwijać swoje talenty, kreatywność i zdobywać nowe umiejętności. Mówi Krzysztof Zemło, dyrektor MDK do ŚT w Łomży.
9: Zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne, taniec współczesny, balet, body ballet dla dorosłych, fanaberie, czyli takie zajęcia plastyczne dla dorosłych, gimnastyka artystyczna. To charakteryzuje nasze zajęcia, że wiele z nich jest grupowych, że dzieci i młodzież uczą się współpracy ze sobą.
0: Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz zapisów można uzyskać bezpośrednio w MDK DŚT.
10: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry.
0: Witamy serdecznie, mija rok od prezydentury Karola Nawrockiego. Wczoraj uroczyste świętowanie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Panie pośle, czy my jesteśmy świadkami zupełnie nowej, innej ery prezydentury w Polsce?
1: Wszystko na to wskazuje, że tak właśnie jest. Prezydentura pana Karola Nawrockiego jest prezydenturą bardzo aktywną. Okazuje się, że to nie musi być taka prezydentura, o której mówiono, że prezydent to jest strażnik żyrandola, a więc ma małe kompetencje i nic nie może. Okazuje się, że nawet w obecnych warunkach konstytucyjnych może sporo, może dużo dobrego zrobić, jeżeli chce, jeżeli angażuje się aktywnie i wykorzystuje swoje prerogatywy. A tak czyni pan Karol Nawrocki, więc myślę, że mamy do czynienia z nową sytuacją, z nowym takim czasem, nową jakością. Oczywiście, co nie oznacza także, że nie mają sensu, bo mają, i to duży sens, prace nad nową konstytucją, które to prace także pan prezydent zainicjował. Ale ta prezydentura jest i aktywna, i pokazuje, że kompetencje nie są takie wcale małe prezydenta w Polsce w obecnych warunkach prawnych. No i dobrze, że mamy prezydenta, który stoi na straży polskich spraw, polskiego interesu narodowego w sytuacji, kiedy na czele rządu jest ktoś, kto tych interesów nie reprezentuje i koalicja 13 grudnia ma z tym kłopot i na szczęście mamy prezydenta, który blokuje złe działania rządu, a oczywiście dobre wspiera.
0: Co przez ten rok udowodnił Karol Nawrocki?
1: Chciałem dodać, że tych dobrych jest bardzo mało niestety, albo prawie wcale. Co udowodnił, że przede wszystkim potrafi słuchać Polaków, mówił o tym wczoraj w swoim wystąpieniu, że jest głosem Polaków, tych, którzy go wybierali, szerokiego spektrum społecznego. Przypomnijmy, że prezydent ma największą siłę mandatu społecznego, bo otrzymuje w wyborach bezpośrednich, personalnych, jeżeli jest wybrany, największą liczbę głosów poparcia, więc no, to jest prawie 10 milionów ludzi głosuje na prezydenta w drugiej turze, kiedy już mamy ten wybór 1:1. Odpadają inni kandydaci, którzy byli w pierwszej turze wyborów, na ogół są 2 tury, chociaż nie zawsze. To jest silny mandat. Mandat parlamentarny jest rozłożony na zawsze kilka partii politycznych, a tutaj jedna osoba skupia w sobie wielkie nadzieje i wielkie zaufanie znacznej części społeczeństwa. I udowodnił pan prezydent Karol Nawrocki, że potrafi ten głos i tych wyborców dobrze reprezentować. Nie zawiódł nas, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z jego prezydentury i oby tak dalej, oby ten kolejny czas, kolejne 4 lata były co najmniej takie, bo zawsze, kiedy jest dobrze, to chce się jeszcze więcej, niż jak ten właśnie miniony rok, ale ten rok naprawdę jest wielka sprawa, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki, pana prezydenta, zwłaszcza w warunkach właśnie takich, jakie mamy, jeżeli chodzi o rząd i większość parlamentarną.
0: Polacy nie będą mieli za złe tych zawetowanych ustaw, bo można zauważyć, że rząd przyjął właśnie taką linię, twierdząc, że to, co jest złe, to jest wina tych zawetowanych ustaw, na przykład wysokie ceny paliw na stacjach.
1: No, taką propagandę stosuje rząd, który nie potrafi rozwiązywać problemów, które nam przybywają w Polsce. Doprowadził rząd koalicji 13 grudnia z Donalda Tuska do tego, że mamy problemy i z drożyzną i w służbie zdrowia i z cenami paliw, które miały być po 5,19, przypominamy obietnice, i mamy patologie związane z walką najważniejszych instytucji, znaczy walką z najważniejszymi instytucjami w państwie, z kwestionowaniem porządku prawnego i prawdę mówiąc także ustroju, który obowiązuje zgodnie z konstytucją. Przypomnijmy te zapowiedzi, że będzie teraz w Polsce praworządność, a właśnie jest dokładnie odwrotnie. Demokracja walcząca jest zaprzeczeniem praworządności, zaprzeczeniem często również prawa. Prawo jest łamane. To jest bardzo niedobra sytuacja dla Polski, zwłaszcza w sytuacji tej, kiedy wobec warunków, które mamy na zewnątrz, jest zagrożenie wojną, zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Wojsko też nie jest wzmacniane tak, jak być powinno, chociaż są pieniądze potężne na ten cel przeznaczane. Mamy do czynienia z całym szeregiem patologii społecznych, na które ten rząd nie reaguje. Więc tutaj nadzieje się skupiły przy prezydencie, a on, pan prezydent, wetuje tylko te ustawy, które są złe. Natomiast rząd przyjął to taką taktykę, taki takiej prymitywnej chytrości, że do ustaw, które są nawet obsługiwane społecznie, jak choćby zamrożenie cen energii, wrzuca, że tak powiem kolokwialnie, sprawę, którą chce przeforsować, a której prezydent by osobno nie podpisał, na przykład sprawę wiatraków. Mieliśmy taką sytuację, no więc i liczy na to, że prezydent znajdzie się w sytuacji takiego zaszachowania i taką ustawę podpisze. A prezydent Karol Nawrocki takich ustaw nie podpisuje, wetuje je i zgłasza własne inicjatywy albo zmusza rząd do tego, żeby takich przypadków parę było, żeby zgłosił ustawę bez tej chytrości, bez tego przemycania złych rzeczy w lepszych rozwiązaniach. Także powinien zobaczyć już Donald Tusk jako premier obecnego rządu, że znowu proszę wybaczyć kolokwializm, że tak pogrywać z prezydentem po prostu nie można, tak się nie da.
0: A jest coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze albo mogłoby wyglądać inaczej?
1: Prawdę mówiąc, nie dostrzegam takich aspektów, chociaż staram się zawsze patrzeć na wszystkie zjawiska i postawy i działania tak szerzej i krytycznie także, gdy trzeba, ale naprawdę trudno dostrzec jakieś po prostu mankamenty w tej prezydenturze. Wydaje mi się, że tutaj krytycy mają kłopot z tym, żeby coś znaleźć takiego konkretnego, bo oczywiście no, można robić tak, jak robi to koalicja Donalda Tuska, czyli za swoje nieudolności, swoje błędy odpowiedzialność przerzucać na prezydenta, oskarżać go za swoje grzechy, swoje błędy, swoje winy, swoje nieudolności, swoje zaniechania, ale to oczywiście na krótką metę może tylko działać, bo Polacy jednak po kilku takich ruchach łatwo się zawsze zorientują, zawsze się orientowali.
0: To jest prezydentura, która podoba się Polakom, w większej części Polaków.
1: Podoba się o tym świadczą sondaże poparcia i zaufania. To dobrze, to naprawdę jest prezydentura patriotyczna i to chcę bardzo mocno podkreślić, ale potrzebny jest w Polsce również patriotyczny rząd, którego dzisiaj niestety nie mamy. Dzisiejszy rząd realizuje raczej agendę dla Polski niekorzystną, agendę zewnętrzną, mówimy głównie niemiecką, brukselską, no w każdym bądź razie zewnętrzną wobec polskiego interesu narodowego w bardzo wielu wymiarach i ten rząd trzeba zmienić. Oczywiście w demokracji to jest możliwe poprzez wybory parlamentarne, które odbędą się już za niewiele więcej niż rok. Ale właśnie wracając jeszcze do oceny i analizy prezydentury pana Karola Nawrockiego, teraz myślę, że jakość tej prezydentury i to, że ona zyskuje tak duże poparcie społeczne, może mieć istotne znaczenie przy dyskusji nad konstytucją, bo w Polsce jest zawsze, jest od dawna taki spór, on się nacina co jakiś czas, czy mamy mieć w Polsce ustrój gabinetowo-parlamentarny, czy parlamentarno-gabinetowy, czy też ustrój prezydencki, czy taki, który wzmacnia rolę prezydenta. I tu myślę, że w tej dyskusji będzie ten drugi czynnik miał istotne znaczenie. Natomiast co jest dla Polski perspektywicznie najlepsze, to musimy wydyskutować, wypracować najlepszy, optymalny model poprzez analizę różnych sytuacji, bo przecież dzisiaj mamy dobrego prezydenta, ale trzeba też wiedzieć, że mieliśmy prezydentów w różnych przeszłości i to zawsze ten model ustrojowy, który wybieramy, musi być modelem przewidzianym na różne czasy, na lepsze i gorsze.
0: Mówi pan poseł, wspomina o tych nadchodzących wyborach, ale żeby je wygrać, to potrzeba jedności, a u was w partii tej jedności nie ma i to delikatnie mówiąc. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy pan poseł spodziewał się, że faktycznie dojdzie do takiego rozwodu, do takiego rozłamu na taką skalę?
1: Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Liczyłem na to, że mimo narastającego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości ze strony pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego i takich działań autonomizujących jego grupę, że jednak odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przyszłe wybory, które są już niedługo i że nie nastąpi to rozejście, ten podział. Nastąpił niestety, to niedobra sytuacja. To jest prezent dla obecnie fatalnie rządzących Polską, dla Donalda Tuska i dla jego koalicji, którą nazywamy 13 grudnia nie bez powodów. Ma to swoje głębokie uzasadnienie. Mam nadzieję, że jednak ten fakt, który już zaistniał i no, myślę, że nie ma co wciąż płakać nad rozlanym mlekiem, chociaż powtarzam, to niedobra sytuacja przejściowa, ale mam nadzieję, że przejściowo, że odrobimy te straty, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do wysokich sondaży.
0: Ale będziemy to jest wszystko, żeby tak w tym było. Momencie to jest chyba niewykonalne. Macie około 17% poparcia. To jest nieco więcej niż Konfederacja. Po tym rozłamie 17, gdzie stowarzyszenie premiera Mateusza Morawieckiego ma już 7-8, tak pokazują te najnowsze sondaże.
1: Tak, to bym do tego się nie przywiązywał tak mocno. Te sondaże nie są jeszcze na pewno do końca wiarygodne, a może w ogóle mało wiarygodne, z tego względu, że stowarzyszenia nie biorą udziału w wyborach, tylko partie polityczne. To jest świeża sprawa. Jeszcze pan premier Mateusz Morawiecki partii nie założył, chociaż pewnie to zrobi. Poczekajmy parę miesięcy na to, jak się ułożą sondaże. Natomiast ci wszyscy rozłamowcy, którzy odchodzili od Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest pierwszy przypadek, nie jak naszego ugrupowania, też na początku byli notowani wysoko, a potem nie przekraczali progu. I tak może być w tym przypadku. Może być inaczej, zobaczymy, trudno przesądzać. Pan Mateusz Morawiecki sądzi, przynajmniej takie są jego deklaracje, że pozyska wyborców innych niż ma Prawo i Sprawiedliwość, bardziej tych centrowych, ze środka sceny politycznej. Z badań wynika, że nie ma tutaj wiele do pozyskania w tym miejscu, a zresztą jeżeli takich wyborców pozyskiwać, a trzeba wszystkich pozyskiwać oczywiście ze wszystkich stron, no to mógł to robić w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że nie ma niczego takiego, czego nie mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości pan Mateusz Morawiecki, co będzie teraz robił jako lider osobnego ugrupowania. A metoda Donta liczenia głosów jest tutaj przesądzająca, nieubłagana. Nawet gdybyśmy mieli razem w sumie tyle poparcia co Prawo i Sprawiedliwość, to uzyskamy mniej mandatów przez podział, przez fakt pójścia do wyborów, jeżeli tak się stanie, bo jeszcze nic nie jest do końca przesądzone osobno. To nie jest tak, że uzyskamy tyle samo osobno, co byśmy uzyskali razem. Metoda liczenia głosów według Donta promuje większe ugrupowania. My odrobimy prawdopodobnie te straty sondażowe, natomiast czy odrobimy je na tyle, żeby wygrać z Platformą Obywatelską jako dzielne ugrupowanie samodzielnie, tego nie wiem w tej chwili, bo trudno to przewidzieć. Ten podział na pewno temu nie służy, ale wczorajsze działania programowe Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy konwencję programową, dobrze rokują, są zarysy programu formułowane i ogłoszone w kolejnych dziedzinach, będą następne, jeszcze w sierpniu będzie jedna konwencja programowa. My będziemy jako silna i jako zdrowa w swojej istocie partia polityczna, jako zdrowy organizm będziemy starać się wrócić do wszystkich tych zasobów i potencjałów, które mieliśmy i mamy, które mamy wypracowane, zwłaszcza poprzez okres dobry dla polskich rządów ośmioletnich. Wtedy sprawdziliśmy przede wszystkim jedną regułę i przedstawiliśmy, udowodniliśmy ją wyborcom, Polakom, że wyborczych obietnic tak zwanych, czyli programów, trzeba dotrzymywać, trzeba robić to, kiedy ma się władzę, co się zapowiadało przed wyborami. Dokładnym zaprzeczeniem tego, takiej postawy jest Donald Tusk i jego Koalicja Obywatelska, koalicjanci.
0: Czy teraz grupa Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego będzie dla was konkurencją?
1: No jeżeli osobno pójdzie do wyborów, to oczywiście będzie konkurencją. Każdy jest konkurencją, kto startuje osobno, obok.
0: A trzeba też przyznać, myślę, że pan poseł się z tym zgodzi, że wizerunkowo za premierem naprawdę poszły takie silne osobowości, mocne nazwiska, rozpoznawalne twarze.
1: No, część takich osób poszła za panem Mateuszem Morawieckim, tylko że trzeba się też zastanowić nad tym, czy w głębszej, takiej bardziej długofalowej refleksji będzie to dobrze ocenione, niezależnie od tego, jakie są nazwiska, bo tak jak rozmawiam z wyborcami, z ludźmi, nawet spotkanymi przypadkowo, niekoniecznie ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z tymi, którzy życzą Polsce dobrze, no to oni właśnie mówią, wczoraj miałem takich parę rozmów przypadkowych, bardzo ciekawych, ci wyborcy mówią, że właśnie jest duża wina po stronie tych, którzy odeszli i że oni właśnie ułatwiają fatalne rządy, być może nie daj Boże kontynuację dla Tuska po wyborach, bo różnie z tym może być, prawda, w takiej postawie, w takim rozbiciu. I to jest naprawdę wielki problem, więc niezależnie od tego, kto ma jaki dorobek i jakie nazwiska, Pan Mateusz Morawiecki też ma duży dorobek jako premier naszego rządu, który realizował program Prawa i Sprawiedliwości razem z nami. To nie był jego program, tylko program Prawa i Sprawiedliwości przez 6 lat. No, zrobił błąd w tej chwili, trzeba to jasno, wyraźnie powiedzieć. No i teraz wyborcy to będą oceniać. Czy pozyska wyborców takich, których, jeszcze raz do tego wracam, których nie miało Prawo i Sprawiedliwość? No, można powiedzieć, że jeżeli to już się stało, to można tego życzyć, ale to jest bardzo wątpliwa droga, bo drogą właściwą było wzmacnianie Prawa i Sprawiedliwości. Być może nastąpi jeszcze jakaś refleksja, być może jeszcze nastąpi jakiś zwrot. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów, no ale trzeba naprawdę wielkiej odpowiedzialności wobec Polaków, wobec przyszłości, w swojej postawie, w swoich działaniach, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś może mieć ambicje, żeby samodzielnie do czegoś dążyć, coś realizować, tylko trzeba brać pod uwagę realia. Realia są takie, że w jedności jest siła.
0: Panie pośle, kiedy wymiana pana Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera?
1: Nie ma takiego zamiaru.
0: Nie ma?
1: Pan nie ma takiego zamiaru, mogę panią redaktor to zapewnić.
0: Pan mówi się albo o Tobiaszu Bochańskim, albo o panu Boguckim.
1: Pani redaktor, nie ma takiego, nie ma takiej dyskusji w sprawie sprawiedliwości. Pan profesor Czarnek robi co może i robi to dobrze, a że może się nie podobać naszej konkurencji, no oczywiście, że się nie podoba, bo jest mocnym kandydatem, silną postacią o wyrazistej postawie i poglądach, także no, mogę powiedzieć tak, na tym etapie na pewno nie ma takiej dyskusji, nie ma takiego zamiaru i mam nadzieję, że z tym dotrwamy do wyborów. Oczywiście życie przynosi czasem nieprzewidziane sytuacje.
0: A jednak trochę się pan poseł ubezpiecza.
1: Panie redaktorze, ja mówię w tej chwili nie politycznie, a filozoficznie bardziej, bo politycznie, jeszcze raz powtarzam, nie ma zamiaru wymiany. To nam jakby wrzuca do naszego ogródka taki pomysł opozycja wobec nas, czyli konkurencja polityczna, bo chcę, żeby właśnie znowu zamieszać, żeby była jakaś dyskusja, żeby była jakaś wątpliwość. Nie. Jest kandydat ogłoszony. To jest sytuacja pierwsza w całej naszej demokracji ponad 30-letniej, kiedy się ogłasza z takim dużym wyprzedzeniem kandydata na premiera. Było to ryzykowne posunięcie, niewątpliwie, jak się okazuje, właśnie też wzbudziło różne reakcje i pewnie też i ambicje. Myślę o panu byłym premierze Mateuszu Morawieckim, kiedy się dowiedział, że to nie on będzie premierem, być może zaczęła w nim wtedy właśnie ta myśl dojrzewać, żeby pójść własną drogą. Tak podejrzewam, że mógł to być istotny czynnik. No ale to jest taki trochę pomysł na wzór wyborów prezydenckich. Takie spersonalizowanie wyborów, które są w istocie partyjne, osoby, która no, ma przedstawić program, ma ten program firmować swoją osobą, oczywiście program partii, program ugrupowania. I wyborcy lubią wiedzieć, kto będzie rządził, kiedy dane ugrupowanie wygra, kto stanie na czele tego obozu. No, mamy kandydata, myślę, że dobrego. Ja uważam, że naprawdę nie ma potrzeby dyskusji na ten temat i trzeba się dzisiaj skupić przede wszystkim na tym, co się dzieje w Polsce, co trzeba zrobić, żeby odsunąć ten fatalny rząd, a nie ciągle mówić o podziale w Prawie i Sprawiedliwości, o odejściu grupy pana premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze teraz na dodatek ktoś by zaczął dyskusję na temat wymiany kandydata na premiera. Nie ma tego tematu.
0: Więc tym kończymy dzisiejszą rozmowę w poranku 7:09. Poseł Jarosław Zieliński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panią redaktor, naszych słuchaczy, dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest Janek Książek i jeśli ktoś nie wie, to już teraz mówię, że to on odpowiada i czuwa nad mediami 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzień dobry, czołem, cześć.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Pozdrawiam to... wszystkich radiosłuchaczy i Ciebie, Kasiu.
1: I my Was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To już 7. dzień pielgrzymki łomżyńskiej, pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Wam możemy widzieć, jak to wygląda każdego dnia. Czy Wy zauważacie, Janek, że dzięki tym mediom i tym relacjom, które pojawiają się w sieci, więcej osób interesuje się pielgrzymką?
2: Na pewno tak. Więcej osób interesuje się pielgrzymką, ponieważ mogą zobaczyć to coś, czego nie mogą zobaczyć gdziekolwiek indziej, bo my pokazujemy taką autentyczność tej drogi. Pokazujemy, że jest ciężko, pokazujemy, że jest naprawdę też pięknie. I jeżeli ktoś chce naprawdę przed wyjściem na pielgrzymkę zobaczyć sobie, kurde, ciekawe jak ta pielgrzymka w ogóle wygląda, jeżeli wejdzie sobie na nasze relacje, może w 100% zobaczyć to, co tak naprawdę tam jest.
1: Czy wy w tych relacjach pokazujecie taką prawdziwość tej pielgrzymki? To nie są tylko uśmiechy, radości, ale też jest i zmęczenie, i ból, i momenty trudniejsze też są na pielgrzymce.
2: Tak, w zeszłym roku trochę bardziej nastawiliśmy się na pokazywanie takiej radości. W tym roku często mówię nawet naszym pielgrzymom, potnikom, abyście powiedzieli po prostu prawdę. Powiedzcie, co czujecie. I wczoraj brat Krzysiek mówi, jeżeli słuchacie kogoś, że idzie się bardzo łatwo, to zapewniam was, nie idzie się bardzo łatwo. Drugi brat mówi na przykład, że idzie mu się ciężko, ponieważ bolą go stopy. I to jest piękne, że każdy ma różne patrzenia na to wszystko. I my to możemy w taki sposób również zamieścić. Staramy się właśnie pokazywać to, co jest naprawdę, żeby to nie było po prostu zakłamane.
1: To też trochę jak nasze życie. Są wzloty i upadki, radości i uśmiechy. Tak samo na pielgrzymce.
2: Dokładnie tak. Akurat trwamy na takim naprawdę trzydniowym upale. Wczoraj mieliśmy 33 stopni w słońcu. Myśleliśmy, że i wszystkie prognozy zapowiadały nam, że będzie o 5 stopni mniej. Liczyliśmy z rana. Ksiądz Emil Sasinowski powiedział, że mamy nadzieję, że będzie dzisiaj 22 stopnie. Natomiast no faktycznie 33 stopnie i od 3 dni nas pali. I tak. Są akurat chyba jesteśmy w tym momencie upadków.
1: A czy są takie momenty, kiedy myślicie, nie, tego nie pokażemy i ten materiał, jak to mówimy, się wytnie?
2: Nie, właśnie chcemy też to pokazać, chcemy pokazać, że jest gorąco, tylko wczoraj na przykład ja sam zorientowałem się, że rzeczywiście niektórych rzeczy może lepiej nie pokazywać. Na przykład przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, że pielgrzymi po 9 kilometrach drogi no byli naprawdę, naprawdę zmęczeni i to już był stan, w którym nie chcieliśmy po prostu ich samych nawet trochę denerwować. Wiadomo, wtedy emocje są różne i wtedy nagle co? Wyskoczyłby Janek, który jeździł prawie cały dzień w busie i robiłby im zdjęcia. No nie, myślę, że nie do końca byłoby to w porządku. Oczywiście parę zdjęć wstawiliśmy, ale z takim szacunkiem do tych wszystkich, którzy naprawdę wyglądali na bardzo zmęczonych.
1: A oni chętnie, pątnicy chętnie biorą udział w tych relacjach, wypowiadają się, czasami też pozują do zdjęć, możemy to zobaczyć.
2: Tak, jak najbardziej, ja się nawet śmieję, ponieważ słuchajcie, ja w tym roku postanowiłem sobie, że postaram się naprawdę każdemu pielgrzymowi zrobić zdjęcie. Wyszukuję nowych, szukam, ale najlepsze są siostry, które są już na tych zdjęciach 15, 20, nawet z jednego dnia. I taka siostra przychodzi i mówi, drogi bracie Janku, bo mi w domu mówią, że mnie wcale na pielgrzymce nie ma. Czy ja mogłabym jeszcze jedno zdjęcie? Ja mówię, siostro, ja przed chwilą z siostrą zdjęcie wstawiłem na Facebooka. No, ale to jest takie piękne, że człowiek jednak chce pokazać to, pozdrowić rodzinę też w taki sposób, wysłać im zdjęcie. Ja jak najbardziej się zgadzam i puszczamy.
1: Ale pewnie są też takie osoby, które gdzieś tam niechętnie, bardziej duchowo chcą to przeżyć, bez zdjęć, tak sami ze sobą.
2: Myślę, że ta duchowość też potrafi się łączyć oczywiście z nagrywaniem fotorelacji, ale tak, nie każdy ma też taką chęć występowania. Nie każdy chce mówić o tym, co czuje. Niektórzy po prostu powiedzą, pozdrawiamy Grupę Białą. I to też jest jak najbardziej super, więc myślę, że nie... My też nie naciskamy. Zawsze ja, zanim dam komuś mikrofon, to pytam grzecznie, czy jest taka może wola, żeby nagrać.
1: Janek, pielgrzymka to przede wszystkim duchowa modlitwa. Tak mówimy, tak uważamy. Jak wy tę wiarę w atrakcyjny sposób chcecie pokazywać w mediach? Jakich narzędzi używacie, żeby to trafiło, żeby to było atrakcyjne? No właśnie, bo my musimy starać się w tym dzisiejszym świecie takim zlaicyzowanym, żeby to było atrakcyjne, żeby to trafiło, żeby kogoś urzekło.
2: Tak, tutaj wchodzimy na taki naprawdę fajny temat, ale jednocześnie bardzo dla niektórych łatwy do zrażenia. Więc myślę, że jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o tym, jak my chcemy pokazać wiarę na pielgrzymce, no my staramy się robić to naprawdę bardzo subtelnie, ponieważ jest wiele osób, które może właśnie zaczynają swoją przygodę z wiarą i pielgrzymka może być dla nich taką szansą właśnie powrotu do Pana Boga. My staramy się pokazywać to naprawdę w taki sposób, krótkimi urywkami z mszy świętej, kiedy na przykład ksiądz w bardzo taki piękny, taki prawdziwy sposób z żywymi oczami modli się na przykład, tak? Jest mama, która trzyma córkę na rączkach w trakcie mszy świętej po całym dniu chodzenia. Córka, która opiera się na mamie w trakcie mszy świętej. Ja myślę, że to jest wiara. Myślę, że to jest właśnie taka prawdziwość, ta miłość braterska i to, że my temu Bogu ufamy, że naprawdę będzie dobrze, że damy radę.
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, obserwując te media, wasze media społecznościowe, że wy pokazujecie trochę, że pielgrzymka nie jest dla wariatów, bo jeśli, no nie oszukujmy się, jeśli ktoś nie wierzy, to tak właśnie pomyśli. A wy pokazujecie, że tam jest każdy. Tam jest starszy, młodszy, jest rodzina, są dzieci. To są zwykli, normalni ludzie, jak każdy z nas.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś chce naprawdę zobaczyć, jak wygląda wiara na pielgrzymce, polecam obejrzeć odcinek z czwartego dnia i co mówi nasz kochany brat Lucjan, który ma 85 lat i jest najstarszym pielgrzymem. I on z radością, kiedy podchodzisz do niego, pytasz się, jak się bracie idzie w taki upał, on mi odpowiada, że idzie się super, ale lekarze już mu nie pozwolili iść ostatniego odcinka. Ja mówię, bracie, o matko, pewnie by brat chciał iść. No pewnie, żebym chciał iść. I to jest moment, kiedy ty czujesz, ja cię kręcę. Czy ja bym tak potrafił?
1: To wiele pytań bez odpowiedzi, ale takich pytań bez odpowiedzi dla nas po tej drugiej stronie, którzy nie idziemy. Janek, jakie materiały najlepiej, z największymi zasięgami trafiają do odbiorców? To są zdjęcia, to jest wideo, to są transmisje mszy świętych?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności zdjęcia. Zdjęcia trafiają najbardziej z racji tego, że każdy siebie szuka. Każdy szuka swoich przyjaciół, swojej rodziny na zdjęciach. Jest tam bardzo dużo reakcji, pozdrowień. Ale to, co mnie naprawdę, powiem szczerze, jakoś tak najbardziej motywuje do służby tutaj, to są właśnie filmy. Jakoś tak najbardziej to czuję. Lubię pokazywać to i jeżeli pokaże się taką naprawdę żywą, prawdziwą, taką nawet czasami nagraną, tak o po prostu, z jakimś bratem, siostrą rozmowę, widzę, że te relacje, te filmy naprawdę mają ogromne zasięgi i przez to też również miłe komentarze.
1: Za dobór muzyki też odpowiedzialny jesteś ty?
2: Tak, ja montuję wszystko, także tutaj to leży po mojej stronie.
1: No to powiem tobie, że robisz dobrą robotę, bo jeśli ja miałabym właśnie wskazać jakiś taki najmocniejszy punkt tych relacji, to wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiednia muzyka. Czy tworzone przez was w ogóle materiały sprawiają, że pielgrzymka ma taką drugą, wirtualną grupę pątników, którzy cały czas obserwują, lajkują, komentują, no i tak naprawdę gdzieś tam kibicują w tej modlitwie, ale też i w mediach?
2: Jak najbardziej, myślę, że tak. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Facebookowiczów. Powiem też, że od 2 tygodni założyliśmy TikToka, gdzie udało nam się zebrać blisko 1300 obserwujących w ciągu 2 tygodni, więc to jest naprawdę dobry wynik. I myślę, że tak, to są ludzie, którzy sympatyzują z pielgrzymką, którzy widzą jak to wszystko wygląda i być może zdecydują się przyjść jeszcze na przykład za rok.
1: Dobrze, podsumowując już nieco naszą rozmowę, jak jesteście przygotowani technicznie?
2: Technicznie jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zabezpieczeni, ponieważ ja posiadam 2 aparaty. Jeden to jest podstawowy mój Sony, który nawet kupiłem sobie prywatnie w tym roku. Mamy właśnie tą podkładkę 2 aparatu, mamy masę obiektywów, mamy nawet drona i myślę, że tu bym się zatrzymał. Myślę, że mógłbym się tutaj zatrzymać, mimo że schodzimy już do końca rozmowy. Chciałbym powiedzieć, jak Pan Bóg czasami potrafi działać w takich nawet nawet takiej sytuacji jak media pielgrzymkowe. Ja w tym roku jakoś tak bardzo chciałem mieć drona na pielgrzymce. I ja mówię, kurczę, Panie Boże, ale by było super, jakby mi się udało kupić. No i jakoś tak różne wydatki sprawiły, że nie udało mi się w tym roku nawet tak sobie prywatnie kupić tego drona, ale będąc na jednym weselu w Podłomżu, przychodzi do mnie jakiś pan i mówi, że mnie kojarzy z mediów pielgrzymkowych. Ja mówię, no, zaczęliśmy rozmowę jak najbardziej. Ja mówię, kurde, kupiłbym w tym roku drona. A on do mnie mówi, ja ci pożyczę swojego. No i takim oto sposobem właśnie w moim bagażniku leży najnowszy dron od marki DJI-a. Także czasami się nie spodziewamy, jak bardzo potrafi nam pomóc ktoś, kogo zupełnie nie znamy. No i to jest piękne.
1: I to trzeba docenić. I to też trzeba zauważyć. Takie właśnie niewidzialne znaki. A nam czasami przychodzi to z trudem. Odnoszę takie wrażenie. Dobrze, Janek, musimy kończyć naszą rozmowę. Dzisiaj 7 dzień. Jeszcze 6 dni przed wami. 13 sierpnia dotrzecie na Jasną Górę. I jeśli ktoś chce, to właśnie odsyłamy do tych mediów pielgrzymkowych. Tam każdego dnia pojawiają się pełne relacje, zdjęcia, filmy. Za to wszystko odpowiedzialny jest właśnie Janek. I to wcale nie znaczy, że media mają łatwiej. Wstajecie tak samo jak wszyscy i budzi was syrena.
2: Dokładnie tak. Wstajemy nawet czasami przed wszystkimi z racji takiej, że musimy udać się jeszcze w momencie zdawania bagaży na miejsce wymarszu. Bardzo często robimy już pątniko od samego rana. No, ale myślę, że najbardziej pracowite są właśnie te wieczory, noce, gdzie czasami do pierwszej w nocy zgrywają ci się zdjęcia w takich właśnie ilościach 180 i szukasz internetu w pobliskiej miejscowości. No bo już jest 7 dzień, więc szukamy niestety tego internetu, gdzie się da.
1: Trzymamy za was bardzo, bardzo mocno kciuki. Pozdrawiamy wszystkich i pewnie gdzieś tam do zobaczenia albo do usłyszenia.
2: Do zobaczenia na szlaku. Bardzo dziękujemy i zachęcamy wszystkich do obserwowania i śledzenia naszych relacji.
1: Janek Książek z 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Prosto ze szlaku był naszym gościem w poranku 7.09. Piękne dzięki.
2: Serdecznie pozdrawiam. Wielkie dzięki.
0: 7.09. Rozmowa poranka.

0: Na antenie Radia Nadzieja, zespół Owca. To już prawie godzina 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za kilka chwil do Łomżyńskiej Katedry, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

Są wyrzeczenia, które przynoszą konkretne i wymierne owoce. Ta zasada realizuje się w kontekście życia duchowego. Każdy, kto wyrzeka się dóbr doczesnych ze względu na pragnienie służby Bogu, zyskuje wiele. Umacnia się w życiu ziemskim i przybliża się do życia wiecznego. W pierwszy piątek miesiąca zechciejmy podjąć kolejne osobiste wyrzeczenia, które zahartują naszego ducha, wzmocnią nasze ciała i poprowadzą do przodu w wędrówce wiary. A ta msza święta będzie sprawowana w następujących intencjach. O nawrócenie Adama i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za świętej pamięci Zofię Pieloch w kolejnej mszy gregoriańskiej. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. To błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę.

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

Czytanie z księgi proroka Nachuma. Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święci Judo swe uroczystości, wypełniaj swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywraca Pan światłość Jakuba i świetność Izraela, ponieważ łupieżcy już splądrowali, wyniszczyli ich latorośle. Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i turkot kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów, i mnóstwo poległych, i moc trupów, i martwych ciał bez liku, tak, że o zwłoki ich się potykają. I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i uczynię z ciebie widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie i zawoła: spustoszona Niniwa, któż ulituje się nad tobą? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie? Oto słowo Boże.

Nadchodzi bowiem dzień klęski, los ich gotowy już blisko, bo Pan swój naród obroni, litość okaże

miecz błyszczący wyostrzy i wyrok wykona ma ręka, na swoich wrogach się pomszczy, odpłacę tym, którzy

Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.

Bogu, który rządzi całym światem, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby z gorliwością sprawowali tajemnice powierzone im przez Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących przy zbiorze tegorocznych plonów, aby ich praca spotkała się z szacunkiem i uznaniem społecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, powołanych do małżeństwa, aby mieli odwagę kroczyć za Chrystusem i budować swoją przyszłość w oparciu o Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za uzależnionych od alkoholu i narkotyków, aby dostąpili łaski nawrócenia i z pomocą drugiego człowieka zerwali z nałogiem, w którym trwają. Ciebie prosimy. Módlmy się o nawrócenie Adama i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszemu sercu, aby w Chrystusie mogli radować się chwałą nieba. A w sposób szczególny dzisiaj módlmy się podczas tej mszy świętej za świętej pamięci Zofię Pieloch. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy przez współpracę z łaską Chrystusa coraz bardziej odkrywali bezcenną wartość życia w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem całego świata i pragniesz być z nami przez całe nasze życie. Usłysz modlitwę, którą Tobie dziś przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty, święty, święty, Panu Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, chcę przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jak się Państwu ta piosenka podoba? ITP, ITD, Sanach na antenie radia, Nadzieja 18.35, upały odpuszczą jutro. Będzie zauważalnie chłodniej niż w poprzednich dniach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
1: Sobota w całej Polsce już w powietrzu polarnym morskim, zdecydowanie chłodniej, zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze kraju od 21 do 23 stopni.
0: Nieco chłodniej ma być nad morzem pojutrze w niedzielę. Z kolei pogoda wyraźnie się poprawi, ma być cieplej. Termometry pokażą od 24 do 31 stopni. Taylor Swift, a więc pozostajemy przy kobiecym wokalu na antenie radia. Nadzieja, posłuchajmy.

0: przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzyc został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo drogą wojewódzką numer 677 można znów przejechać bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
1: We czwartek, 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzyc. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
0: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące.

0: Grupa Westlife, to jest Radio Nadzieja w piątek. Spoglądam na zegar w studiu 18.50. Póki co piątek, a w najbliższą niedzielę zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. Właśnie pojutrze w niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się 24. Podlaskie Święto Chleba. Jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. To okazja, by przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na podlaskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Anna Wiśniewska.
1: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil, oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz mucenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniwny.
0: W programie nie zabraknie również pokazów dawnych prac żniwnych. Posłuchajmy.
1: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli żęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
0: Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych na terenie skansenu. To wszystko, tak jak mówiłem, w niedzielę. Na uczestników czekają również występy kapel i zespołów folklorystycznych, a zwieńczeniem święta będzie koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Demono.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
3: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Najpierw przymrozki, potem upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny dla nich rok. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada wypłatę odszkodowań. Rozpoczęto szacowanie strat, które dotyczą wszystkich upraw oraz hodowli zwierząt. Rolnik z gminy Jedlińsk na Mazowszu, Karol Potera, mówi, że tegoroczny sezon jest wyjątkowo trudny.
1: Jeśli chodzi o zbiory, to na pewno było widać po plonach około 30-40%. W zbożach, w moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, to wydajność u krów też spada.
0: Zgłoszenie straty jest dużo prostsze niż przed laty. Wniosek można wypełnić przez internet dzięki aplikacji Zgłoś Szkody Rolniczą, mówi Aleksandra Pysiak-Sułecka z Urzędu Gminy właśnie w Jedlińsku.
2: Ona jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dalej nas przekierowuje na aplikację gov.pl. Tam mamy panel dla producenta rolnego i tam tą szkodę rolnik może zgłosić do 15 października 2026 roku.
0: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowania ułatwia śledzenie specjalnej strony system monitoringu suszy rolniczej. Anita Lipnicka, później Ed Sheeran. To jest Radio Nadzieja w piątek, prawie 17 minut po 19.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Sheeran, kamera, za chwilę Ego zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Minął rok, od kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę wdowią. Na koniec czerwca świadczenie pobierało średnio prawie 1 000 000 osób, a wypłacono niemal 4 miliardy złotych. Renta wdowia to połączenie dwóch wypłat: renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski wyjaśnia, że jedno świadczenie przysługuje w całości, drugie w 15%.
1: Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełniać określone warunki. Mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.
0: Średnia renta wdowia wynosi nieco ponad 350 zł miesięcznie. Od nowego roku świadczenie wzrośnie. ZUS zwiększył udział drugiego świadczenia z 15 do 25%, dzięki czemu część seniorów zyska nawet kilkaset złotych miesięcznie.

0: Stumilowy las zaśpiewał Igo. 19:29. To jest Radio Nadzieja w piątek. Jak ciepło trafia do naszych mieszkań. Mieszkańcy Łomży będą mogli zajrzeć za kulisy systemu grzewczego. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprasza we wtorek, 18 sierpnia, na dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15. To okazja, by wejść do miejsca, które na co dzień pozostaje niedostępne, zobaczyć znajdujące się tam urządzenia i dowiedzieć się, jak ciepło oraz ciepła woda docierają do budynków, mówi prezes MPEC Radosław Żegalski.
1: Jak funkcjonują węzły cieplne, te, które de facto przekształcają nasze ciepło w ciepło, które potem płynie w grzejnikach. I w związku z tym zdecydowaliśmy się na takie dni otwarte. Spotkanie będzie na miejscu w najbardziej skomplikowanym węźle ciepłowniczym, który mamy w systemie. Jest to węzeł na ulicy Wyszyńskiego, który zasila w ciepłą wodę, ale też podgrzew wody w basenie. Jest to skomplikowane, duże urządzenie i tam chcemy zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta.
0: Zaplanowano 3 godziny zwiedzania o 10, 12 i 14. Zbiórka uczestników przed głównym wejściem do Parku Wodnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego 15. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez e-mail na adres kontakt@mpec.lom.pl, a więc powtórzmy to już 18 sierpnia we wtorek, dzień otwarty węzła cieplnego przy ulicy Wyszyńskiego 15, 3 godziny zwiedzania, 10, 12, 14, zbiórka przed głównym wejściem do Parku Wodnego przy ulicy Wyszyńskiego, obowiązują zapisy przez e-mail, tak, na adres kontakt@mpec.lom.pl.

0: Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne to tylko część propozycji przygotowanych przez Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych w Łomży na nowy sezon artystyczny. Trwają zapisy na zajęcia w roku 2026-2027. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorów będą mogli rozwijać swoje talenty, kreatywność i zdobywać nowe umiejętności, mówi Krzysztof Zemu, dyrektor MDK DŚT w Łomży.
1: Zajęcia wokalne, zajęcia instrumentalne, taniec współczesny, balet, body ballet dla dorosłych, fanaberie, czyli takie zajęcia plastyczne dla dorosłych, gimnastyka artystyczna. To charakteryzuje nasze zajęcia, że wiele z nich jest grupowych, że dzieci i młodzież uczą się współpracy ze sobą, wspólnie pracują nad występami, wspólnie pracują nad spektaklami. Także to jest, jakby pomaga później tym młodym ludziom jakby funkcjonować w świecie dorosłym i podejmować wyzwanie w zespole.
0: Szczegółowe informacje dotyczące ofert oraz zapisów można uzyskać bezpośrednio w MDK DŚT. Najpierw Baim, a później grupa Roxette na antenie Radia Nadzieja. 38 minut po 19:00.

0: Kraina miłości Bajm, za chwilę zapowiadana wcześniej grupa Roxette na antenie Radia Nadzieja, no ale wcześniej o tym, że najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH minus. Latem w całej Polsce brakuje krwi. Stąd apel dodawców, by dzielili się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Trzeba być zdrowym, pełnoletnim i mieć dowód osobisty. Procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
1: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przekucie uszu lub innych części ciała, czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
0: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać, by namawiać do oddawania krwi. Posłuchajmy.
2: Ja generalnie dopiero zaczynam, bo jestem dopiero drugi raz, ale widziałam informacje o tym, że brakuje krwi, no i zdecydowałam się przyjść.
3: Byłem dawcą regularnym, przez pewien okres nie mogłem oddawać krwi, natomiast dowiedziałem się, że mogę z powrotem i wróciłem.
2: Poza tym też pracuję w służbie zdrowia, no i myślę, że warto.
3: Uczucie jest później, no myślę, niesamowite, pomaga się komuś.
0: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Roxette, spoglądam, co dalej, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja. Kamil Bednarek. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi grupa Roxette. 19.46. Słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął 27 lipca w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. W kościele świętego Aleksandra hołd oddali mu przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy oraz ambasador Polski w Ukrainie. Wielki syn Polski, wielki przyjaciel Ukrainy, tak o polskim wolontariuszu napisał na platformie X szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha, szef ukraińskiego MSZ. Podkreślił, że Marek Rusek-Wolski udowodnił konkretnymi czynami, że solidarność nie jest abstrakcyjnym hasłem, lecz konkretnym działaniem i wymiernym wkładem. Nie pozostał obojętny, gdy na ukraińską ziemię spadło nieszczęście rosyjska agresja. Osobiście siadał za kierownicą i wielokrotnie dostarczał pomoc oraz wspierał mieszkańców Charkowa. Czynił to z dobroci serca, był to jego wybór. Wybór, by czynić dobro i pomagać ludziom i nigdy o tym nie zapomnimy, napisał Andrii Sibicha. Szef ukraińskiego MSZ zastrzegł, że śmierć polskiego wolontariusza jest kolejnym przypomnieniem, czym jest rosyjska agresja. Nie znał na granic. Nie zważa na narodowość, niszczy wszystko. Nigdy jednak nie zniszczy ukraińsko-polskiej przyjaźni ani sojuszniczej współpracy między Ukrainą a Polską, bowiem chodzi tu o wspólny sojusz w obliczu wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Ukraina, ale także Polska i Europa, podkreślił w swoim oświadczeniu Andrii Sibicha. Ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz podkreślił w mediach społecznościowych, że Polska dała Ukrainie swojego najlepszego człowieka, Marka Ruska-Wolskiego, wolontariusza, który odważnie pomagał ofiarom rosyjskiej agresji na terenach przyfrontowych. Podkreślił, że polski wolontariusz jest kolejną cywilną ofiarą zbrodniczej napaści na Ukrainę. Przykryliśmy trumnę polską flagą, rozmawialiśmy o tym, co robił. Był dobrym człowiekiem i pozostanie symbolem polskiej solidarności wobec cierpienia Ukraińców. Ruszył na pomoc i czynił dobro, rozjaśnił ciemność rosyjskiej napaści na Ukrainę. Napisał na platformie X Piotr Łukasiewicz. Jeszcze wiceszefowa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk, która przekazała słowa wdzięczności od Wołodymyra Zełenskiego i kondolencje rodzinie zmarłego, przypomniała, że Marek Rusek-Wolski był założycielem humanitarnego ruchu Razem dla Ukrainy. Ruch, który zapoczątkował w 2023 roku, od pierwszego dnia był tam, gdzie było najtrudniej, gdzie było to najbardziej potrzebne. Był bardzo ważne jest docenianie i honorowanie działania pozornie zwykłych ludzi, a w rzeczywistości prawdziwych bohaterów. Tacy ludzie są silni. Bardzo doceniamy wszystko, co zrobił pan Marek. Iryna Wereszczuk napisała na portalu X, że śmierć Polaka to wielka strata zarówno dla polskiego, jak i ukraińskiego narodu. Polak z wielkim sercem, który ryzykując własne życie ratował Ukraińców w pobliżu frontu. Spoczywaj w pokoju, Marku, napisała Iryna Wereszczuk. Informacja o śmierci polskiego wolontariusza pojawiła się 30 lipca na grupie Razem dla Ukrainy na Facebooku, której był administratorem. Potwierdził ją polski MSZ. Marek Rusek-Wolski zginął w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charkowie 27 lipca. Często jeździł on do najniebezpieczniejszych wschodnich regionów Ukrainy z pomocą humanitarną.
1: Radio Nadzieja.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: To nowa inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny Narew Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęką, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: Sercem nowego obiektu będzie pełnowymiarowa 400-metrowa bieżnia lekkoatletyczna z certyfikacją pozwalającą na organizację oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie oraz pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych, a wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy. Chwila muzyki, a później katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
2: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
1: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Dar dobrowolnej abstynencji to świadectwo chrześcijańskiej miłości, zwracał uwagę na antenie Radia Nadzieja przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych biskup Tadeusz Bronakowski. Trwa sierpień, miesiąc, który w Kościele w Polsce od lat przeżywany jest jako czas trzeźwości i zachęty do rezygnacji z alkoholu. To szczególny moment, by zwrócić uwagę na problem uzależnień, a także zastanowić się nad własnymi wyborami, mówi biskup.
3: Apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna. Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi: podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym.
1: Jak podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
3: Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
1: Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się również w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: W pieszym pielgrzymowaniu jest coś niezwykłego, przyznaje przeor Jasnej Góry. Ojciec Grzegorz Prus zapewnia, że Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pielgrzymami. Z radością przyjmie każdego. Piesze pielgrzymowanie to najstarsza forma pielgrzymowania, która wciąż pozostaje fenomenem, mówi ojciec Prus.
4: Jest coś niezwykłego w tym pielgrzymowaniu pieszo, kiedy człowiek od samego początku decyduje się na niewygody, na pewne ograniczenia. I te niewygody i ograniczenia przede wszystkim wymagają z własnej fizycznej kondycji. I okazuje się, że dla wielu osób nie jest to wcale przeszkoda. Są w stanie przekraczać siebie, te swoje ograniczenia. Oczywiście musi być roztropność.
1: Jak mówi jasnogórski przeor, pielgrzymka piesza ma ogromny ładunek różnych pozytywnych wartości.

0: duchowości.
1: Począwszy od duchowości, że są to rekolekcje, ale też takie przeżycie pokonywania trudności, możliwość doświadczenia życzliwości innych i możliwość też zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi, pielgrzymowi. Proste rzeczy, no ktoś musi iść na głośnienie na przykład, albo jest osoba na wózku inwalidzkim, czy małe dziecko i tamta matka, czy opiekun się troszczy, ale zawsze się znajdą życzliwi, że pomogą.
0: Najwięcej pątników Jasna Góra spodziewa się 13 i 14 sierpnia.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W łomżyńskim szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
1: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie, wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
0: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa. Blue już teraz na antenie Radia Nadzieja. Nowy Ląd, posłuchajmy.

0: To już godzina 20:20, to oznacza, że rozpoczynamy za krótką chwilę modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa chciałby telefonicznie do modlitwy się włączać, to numery telefonów są następujące. 512 123 502 albo drugi numer różniący się tylko ostatnią cyfrą 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Rozważając tajemnicę światła Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, w szczególności dla Eugenii i Danusi, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie, o nawrócenie grzeszników, o wytrwałość dla tych, którzy podjęli trud abstynencji w miesiącu sierpniu, o siłę i potrzebne łaski dla pielgrzymów idących na Jasną Górę oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
1: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Objawienie nad Jordanem nie ogranicza się do słów. To przede wszystkim doświadczenie tajemnicy duchowej, która tam się dokonała. Jezus objawia swoje Boże synostwo, stojąc w jednym szeregu z grzesznikami. Jezu, pozwól nam uczestniczyć w doświadczeniu, jakie dane było Tobie nad Jordanem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękujemy.
1: Tajemnica druga. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Bóg objawia w Jezusie swą bliskość w dość zaskakujący sposób. Początkiem znaków okazuje się przemiana wody w wino. To ma wzbudzić wiarę w uczniach i objawić chwałę Syna Bożego. Maryjo, która wierzysz przed nami, pozwól nam oprzeć się na Twojej wierze.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzdrawiaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Szczęść Boże, dziękujemy.
1: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Pełnia czasu przejawia się w tym, że w ludzkie dzieje wniknął sam Bóg ze swoją wiecznością. Ten nieskończenie miłosierny Bóg, jakby urągając naszemu poczuciu sprawiedliwości, wchodzi w otchłań naszego grzechu i naszej słabości, byśmy nawet na samym jej dnie mogli doświadczyć głębi Jego miłości. Jezu, daj nam poznać tajemnicę Twego Królestwa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękujemy.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Jezus wszedł na górę, bo pragnął znaleźć miejsce do modlitwy sprzyjające skupieniu dla siebie i dla trójki uczniów. Ale Piotr, Jakub i Jan, modląc się, zasnęli. Tym bardziej zaskoczyło ich to, co zobaczyli po przebudzeniu. Zostali porwani zachwytem przemienienia Jezusa. Jezu, pozwól nam wniknąć w tę tajemnicę.

0: Niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dziękujemy.
2: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Wiara przekonuje nas o skuteczności modlitwy eucharystycznej, w której centrum znajduje się prośba do Ojca, by zechciał mocą Ducha Świętego przemienić nasze dary w ciało i krew Chrystusa. Wtedy Bóg wlewa w swoje życie i daje nam siebie. Jezu, pozwól, aby dotarło do nas jeszcze pełniej Twoje ożywiające słowo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój na całym świecie, o pokój w naszej Ojczyźnie i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie dla naszych stałych słuchaczek, Pani Jadwidze, Pani Teresie, Pani Marii oraz Pani Jadwidze z mężem. W studio modlili się z Państwem
2: Aneta,
1: Magdalena oraz Hubert posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: bogatym miłosierdziem. Ten utwór wyśpiewał Jacek Dewucki. Jest 20:50, prawie 8. Dar dobrowolnej abstynencji to świadectwo chrześcijańskiej miłości. Zwraca uwagę na antenie Radia Nadzieja przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Trwa sierpień, miesiąc, który w Kościele w Polsce od lat przeżywamy jako czas trzeźwości i zachęty do rezygnacji z alkoholu. To szczególny moment, by zwrócić uwagę na problem uzależnień, ale także zastanowić się nad własnymi wyborami, mówi ksiądz biskup. Posłuchajmy.
1: Apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna. Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi: podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym.
0: I jak podkreśla ksiądz biskup Bronakowski, sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
1: Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
0: Tegoroczny miesiąc abstynencji wpisuje się również w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. To już prawie 21, więc już za chwilę będziemy mogli wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, wyśpiewać w łączności.

pielgrzymami Łomżyńskiej, pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. 13 sierpnia już nasi pielgrzymi dotrą do celu swojej wędrówki. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie na 712 notowaniu listy z mocą. Melduje się Dariusz Jakubiak. I od razu na dzień dobry zaglądamy do naszej poczekalni, a w poczekalni mamy jeden utwór. Jest to Niech się weseli od Kadosza. Tutaj wysłuchajmy, co tutaj ma nam Kadosz do wysłuchania, do zaproponowania. Jeżeli chcecie, żeby z naszej poczekalni wszedł ten numer na listę, głosujcie rdn.lista.186 na numer 7148.

0: Bardzo pozytywny utwór, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też i za tydzień usłyszymy go już w notowaniu listy z mocą. Jeżeli chcecie go posłuchać na liście, to tak jak mówiłem, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.186 na 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj jestem sam i tutaj ani Ewa, ani Paweł nie towarzyszą mi, no to ja wszystko tutaj dzisiaj przedstawię Państwu. I co? Szybko na statystyki zaglądam i już widzę, że jedną nowość mamy w tym tygodniu. Dwa utwory utrzymały swoją pozycję, 12 aż spadło względem poprzedniego tygodnia i 5 mamy awansów w tym tygodniu. I pierwszym takim spadkiem, który zaprezentuję dzisiaj, otwiera nam listę Mniejsze granie z utworem Nadzieja, spadek z 19 o jedno oczko, rdn.lista.185 punktów 9 w tym tygodniu.

wcześniejsze granie z utworem Nadzieja zabrzmiało nam jako pierwsze w dzisiejszym notowaniu. Utwór Nadzieja i co ciekawe, to nie jedyny utwór o takim tytule w naszym notowaniu, ponieważ na miejscu 19 uplasował się Marcin Wargocki z też utworem Nadzieja. Jest to również spadek, tym razem z 17. Jeżeli chcecie, żeby czy Marcin Wargocki, czy mniejsze granie z utworem Nadzieja zostali w liście, bo tak, no tutaj te dolne miejsca sugerują, że możemy się z nimi pożegnać, a mamy tutaj jedną propozycję, więc jeżeli Kadosz z poczekalni wejdzie do listy, no to z kimś będziemy musieli się pożegnać, czy to z mniejszym graniem, czy to z Marcinem Wargockim, czy to z kimś innym. Czas pokaże za tydzień, a w tym momencie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja nam wybrzmi. rdn.lista.181 punktów 11.

Żeby nie było, że tak smutno i same spadki, to idziemy do miejsca 18, a tam Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. O dwa oczka z 20 na 18 wskakuje. Eten.lista.166 punktów 13.

Grzegorz Klotz z utworem Płaszcz. W tym tygodniu na miejscu 18 i jest to awans z 20 i podobnie awansował projekt Julia w Ogrodach, ponieważ z 18 na 17 w tym tygodniu wskakuje utwór Wielbić Pana Chcę. Jeżeli chcecie, żeby kontynuował marsz do góry, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.184 na numer 7148. W tym tygodniu Julia w Ogrodach zdobyła 15 punktów. Możecie również głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Każdy taki głos internetowy to pół punktu, a każdy SMS to punktów 10. Zapraszam też na naszego listozmocowego Facebooka. Tam już jest post, więc można komentować, pozdrawiać i zaraz tam będziemy zaglądać.

0: wspominałem, że dzisiaj aż 12 utworów spada w dół z względem poprzedniego tygodnia i taką dosyć dużą falę tych spadków rozpoczyna duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia. Z 12 na 16, czyli o 4 oczka w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, ślijcie SMS-y rdn.lista.156 o treści rdn.lista.156 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów 18 zdobyła Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski.
1: Z

Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia nam zabrzmieli, a my pędzimy już na miejsce 15. Dzikie serca z utworem Stać się kimś. Kolejny spadek o jedno oczko. rdn.lista.162 punktów 21.

Dzikie serca z utworem Stać się kimś na miejscu 15 w tym tygodniu, a już oczko wyżej na miejscu 14 mamy Anię Jaskierską z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 24, spadek niestety z 13 na 14. Czy będzie w przyszłym tygodniu wyżej? Wszystko zależy od Was.

Ania Jaskielska dała nam taki spokój. Uspokoiła nam trochę listę, więc posłuchajmy jeszcze chwilkę tutaj na spokojnie utworu Porwij Mnie. Wszystkie tutaj mówię dzisiaj, że 12 utworów spadło z notowania. I no wasze SMS-y mają, można powiedzieć, moc, żeby je windować do góry. A jaką moc ma słowo, przekaże nam właśnie Maria Bober w utworze Moc Słowa. Spadek z 10 na 13, rdn.lista.146 punktów 25.

Maria Bauer na 13 miejscu, a na 12, tak jak mówiłem, kolejny spadek, Kapela N z utworem Anioł Pański. Troszkę tutaj przyspieszymy, troszkę podkręcimy energię i tempo. Utwór Anioł Pański ma przypisany SMS o treści rdn.lista.180, a w tym tygodniu 28 punktów zdobył.

Wysłuchaliśmy właśnie Kapeli N z utworem Anioł Pański, a drugą dziesiątkę zamyka nam siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Jest to spadek o 4 oczka z 7 na 11. rdn.lista.026 punktów 33.

0: I tak z siostrą Julitą Zawadzką dotarliśmy do końca, na pierwszej połowy naszej listy z mocą naszego 712 notowania, a to znaczy, że już wchodzimy na pierwszą dziesiątkę.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Spadek z 8 na 10. rdn.lista.187 punktów 35.

0: Vibro z utworem Jestem głosem ulic. Dosyć świeży kawałek na liście z mocą. Całkiem niedawno pojawił się w notowaniu, więc jeżeli chcecie, żeby poszedł jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie smsy o treści rdn.lista.187, a jeżeli chcecie, żeby to Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku trafił w górę tabeli, to głosujcie rdn.lista.170. W tym tygodniu 4 oczka w dół, z 5 na 9, 45 punktów.
1: Poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku nam wybrzmiał, a teraz wybrzmi nie jedna osoba, nie dwie, a cała grupa. Grupa Odpowiem i Adam Rymasz z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. Spadek z 6 na 8. rdn.lista.124 punktów 46.

tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Ewę i Jacka, którzy tutaj zameldowali się na naszym profilu Listy z Mocą na Facebooku. Jeżeli chcecie tutaj coś napisać, pochwalić się, jak wam minęły te upalne dni, jak sobie radzicie z takimi upałami, to wejdźcie, zostawcie komentarz i tutaj jeszcze poczytamy sobie za chwilę. A w tej chwili ksiądz Jakub Bartczak, wreszcie udało się nam tą falę spadków zakończyć. Jak ktoś szybko policzył, to został nam w naszej liście jeszcze tylko jeden spadek, a tak to już tylko dobre wiadomości. Lubię być księdzem. Z 9 na 7 udało się awansować księdzu Jakubowi Bartczakowi. 51 punktów zdobył w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby jeszcze więcej zdobył, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.902.

Jest dobrze. Jest awans, no to jest dobrze. Ksiądz Jakub Barczak, dwa oczka do góry na siódme miejsce w tym tygodniu, a największy dzisiaj awans zdobył duet Aaron i Krux z utworem Anioły z 16 na 6, 10 pozycji do góry, bardzo dobry wynik. rdn.lista.142, jeżeli chcecie pomóc jeszcze wyżej ich wywindować, żeby złapali ten wiatr w żagle i powędrowali w górę tabeli. 63 punkty w tym tygodniu. Na 7148 wysyłamy SMS-y.

Anioły to utwór Arona i Kruxa, który na 6. miejscu w tym tygodniu wylądował, a na miejsce 5. mamy nowość na liście z mocą. Jest to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. rdn.lista.188 punktów 81.

No, bardzo tutaj piękne pianinko nam tu przygrywa. Dominika śpiewa bardzo ładnie. Jest to bardzo ładny debiut na liście z Mosą. Na piąte miejsce od razu wskoczyć. No, nie pamiętam, kto tak ostatnio wskoczył. Bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo miło. A teraz, idąc już do miejsca czwartego, posłużę się cytatem Benjamina Franklina, który mówił, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Ja dołożę jeszcze jedno, że pewne jest to, że Janusz Jędrusik będzie na miejscu czwartym z utworem I cóż mogę ci dać na naszej liście z mocą. Niezmiennie, jak tak patrzyłem na poprzednie listy, czwarte miejsce to jest miejsce Janusza Jędrusika i ciężko, żeby ktoś go tutaj podmienił. Dobrze się tu ulokował, już na stałe można by powiedzieć. rdn.lista.116 i też tyle samo punktów, 116 w tym tygodniu Janusz Jędrusik zdobył.

0: Janusz Jędrusik na czwartym miejscu, zaraz za podium. Widocznie mu tu dobrze, a może po prostu tak chce się, żeby jeszcze miał to jedno miejsce w zapasie przed podium. To wszystko zależy od Was, tak jak zawsze powtarzamy, to Wasze SMS-y, to Wasze głosy internetowe decydują o tym, jaka piosenka wygrywa, jaka piosenka wypada z listy. W wypadku Janusza Jędrusika, jeżeli chcecie głosować na niego, to rdn.lista.116 na numer 7148, a my pędzimy na podium.
1: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie, podium. Otwiera nam Tylko Jezus z utworem Ja kłania. Jest to ostatni dzisiaj spadek. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby Tylko Jezus wrócił na miejsce drugie, jak w tamtym tygodniu, a może żeby na miejscu pierwszym się zameldował. Wszystko zależy od Was. W tym tygodniu 270 punktów uzbierane pozwoliło zająć trzecią lokatę.

Czy tylko Jezus w przyszłym tygodniu będzie na miejscu pierwszym, drugim, trzecim? Przekonamy się za tydzień. Wszystko zależy od Was, tak jak mówiłem. rdn.lista.940. Jeżeli to właśnie tylko Jezus jest Waszym ulubionym zespołem, jak Łania jest Waszym ulubionym numerem. A my zobaczmy, kto uplasował się na srebrnej lokacie, na drugiej pozycji.

0: Miejsce drugie.
1: Mieliśmy tutaj wymianę, jak łania spadła, a za to on z nami poszedł o jedno oczko w górę. A on z nami to oczywiście utwór Magdaleny Sikory, który zebrał dzięki wam 447 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.159. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Magda Sikora zachowała drugą lokatę albo powalczyła o miejsce pierwsze.

0: On z nami w tym tygodniu powędrował na miejsce drugie, utwór Magdaleny Sikory. Kto będzie w przyszłym tygodniu, wszystko się okaże. Czy to będzie, czy może pojawi się Kadosz z naszej poczekalni, a może w poczekalni pojawi się jakiś nowy utwór, który nadeślecie na adres lista@rdn.pl. Zachęcamy i oczekujemy na wasze propozycje do listy z mocą. A my to, co nas najbardziej interesuje, przechodzimy właśnie do miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze.
0: I tu bez większych niespodzianek zwyciężyła grupa Arete z utworem Zwyciężyłaś. 775 punktów to pozwoliło im na stabilne pierwsze miejsce, ale to też znaczy, że Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas już nie pojawi się na naszej liście, na żadnym notowaniu, no ponieważ mieliśmy dzisiaj nowość, czyli Dominikę Stabrawę z utworem Nauczysz mnie, więc ktoś musi wypaść, by ktoś musiał wejść. W tym wypadku właśnie to była Dominika, a pożegnaliśmy Świętego drugiego planu. A jeżeli chcecie, żeby Arete utrzymało swoją pierwszą lokatę, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133. Ja bardzo wam już serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Dariusz Jakubiak. Do usłyszenia za tydzień.

0: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano szczegółowy program papieskiej podróży do Francji. Przygotowania do wizyty Leona XIV trwają także w Urugwaju. Z kolei w Ziemi Świętej chrześcijanie zmęczeni politycznymi negocjacjami błagają o pokój. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Paryż i podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes, które jest duchową stolicą Francji, i Metz w rodzinnych stronach przyszłego błogosławionego Roberta Schumana. Te miasta odwiedzi Leon XIV podczas czterodniowej pielgrzymki do Francji. Odbędzie się ona od 25 do 28 września, a będzie jej towarzyszyło hasło, aby świat miał życie. Materiał Piotra Kowalczuka.
3: W Paryżu Ojciec Święty spotka się m.in. z młodzieżą podczas czuwania na stadionie w Saint-Denis i z katechumenami oraz neofitami na kampusie Instytutu Katolickiego. W katedrze Notre Dame będzie przewodniczył nieszporom, a na placu de la Concorde odprawi mszę świętą dla wiernych. Ponowi też gest świętego Jana Pawła II z 1980 roku, udając się z przemówieniem do siedziby UNESCO. Z kolei w Lourdes Leon XIV będzie modlił się wspólnie z pielgrzymami podczas mszy świętej i nabożeństwa różańcowego, a także spotka się z francuskimi biskupami. Z kolei w Metz, oprócz Eucharystii, zaplanowano również dwa spotkania międzyreligijne i poświęcone korzeniom Europy. Watykan poinformował, że w czasie wizyty Leon XIV spotka się też z niektórymi ofiarami wykorzystania ze strony Kościoła.
2: Na Leona XIV czeka też Urugwaj. Biskup Milton Troccoli, przewodniczący episkopatu, mówi, że papieska wizyta, która odbędzie się od 6 do 8 listopada, będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i ugruntowania chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego.
4: Biskup Troccoli podkreślił, że przybycie papieża jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei. Jesteśmy małym kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem Rzymskim, dodał. Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego. Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj po świętym Janie Pawle II, który dwukrotnie tam przybywał. Dla Watykan News, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: W Asyżu zainaugurowano dziś Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Miejsce, które ma być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Z tej okazji do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami watykańskimi przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
5: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie, panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później zaprzeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, jest gościem Dnia Radia Nadzieja w piątek. Dzień dobry, panie starosto.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Sporo mamy tematów do omówienia, a zaczniemy od inwestycji drogowych, jednej oficjalnie otwartej, drugiej, na którą podpisano umowę, chociaż jeszcze wiem, że o innych też powiemy. Most w Milewie, bo teraz w okresie intensywnych prac polowych chyba rolnicy okoliczni odetchnęli z ulgą.
3: No, mam taką nadzieję, bo na to inwestycje to rolnicy i wszyscy mieszkańcy poruszający się tamtą drogą, w tamtym kierunku, przejeżdżający przez most na rzece Gać, czekali od wielu lat. Ten most był w bardzo złym stanie technicznym, tam ograniczenie nośności to tylko do 3,5 tony, a wiadomo dzisiaj, ile ważą te nowoczesne ciągniki przewożące choćby baloty z sianokiszonką, czy inne pojazdy ciężkie, ale z drugiej strony mieszkańcy kilku miejscowości z terenu gminy Zambrów, którzy jeżdżą tą drogą do kościoła. No, będą w tej chwili jeździli w dużo lepszych, takich bardziej komfortowych warunkach. A to, co pani rektor powiedziała, no, okres prac, intensywnych prac polowych, oczywiście no, jak najbardziej też powinniśmy myśleć, czy może w szczególności myśleć o tych takich najczęstszych użytkownikach, o tych najważniejszych, o tych, którzy produkują chleb dla nas wszystkich.
2: A sporo jest jeszcze na terenie powiatu takich przepraw, które zmuszają rolników do objazdów?
3: Jedna przeprawa w miejscowości Podosie, na terenie gminy Miastkowo. Tam musieliśmy zamknąć niestety obiekt mostowy, dlatego że w wyniku tego, że przejechał jakiś pojazd o dużej masie, on uległ uszkodzeniu i nie było innego wyjścia jak zamknięcie tego. Zostały zorganizowane objazdy, które są dość długie, bo około 6 kilometrów, ale ten most też już został wybudowany. Czekamy w tej chwili na pozwolenie na użytkowanie, no i też pewnie w sposób taki uroczysty, oficjalny zechcemy ten most otworzyć, przekazać do użytkowania. Trzy obiekty mostowe, takie mniejsze. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej. Na dwa za chwilę będą pozwolenia na budowę. Na trzecie jeszcze ta dokumentacja jest w trakcie opracowania. Są to obiekty na terenie też gminy Miastkowo, gminy Śniadowo i gminy Piątnica w Czarnocinie. Przygotowujemy się do tego. Mam taką propozycję do radnych powiatu łomżyńskiego, aby środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w ramach subwencji, o którą zabiegaliśmy, ta 1 600 000, przeznaczyć właśnie na przebudowę tych małych obiektów mostowych. No, obiekt mostowy jest taką szczególnym obiektem inżynierskim w ciągach drogowych, dlatego że słaba droga, droga słabej nawierzchni jest najczęściej przejezdna. Natomiast obiekt mostowy, jeśli ulegnie uszkodzeniu, absolutnie nie nadaje się do użytkowania, wtedy objazdy, wtedy jest problem dużo większy.
2: Problem czasowy, ale myślę sobie, jak patrzę na ceny paliw, że to jest też, to są chyba sporo oszczędności w budżetach tych, którzy już nie muszą objeżdżać.
3: No, zdecydowanie tak. No i czas. Praca w rolnictwie i to są przejazdy ciągnikami, to nie są pojazdy szybkobieżne, wolnobieżne, czyli objazd kilkukilometrowy na pole, no to wiadomo, że jakie to są ogromne trudności, no i te koszty, o których pani redaktor mówi.
2: Druga inwestycja, na realizację której podpisano umowę, to rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej w Giełczynie i tutaj też powstanie most, zjazdy przebudowane zostaną, skrzyżowania, budowa dróg dla rowerów też przy okazji, to też już pewnie jest norma, jeśli chodzi o teraz przebudowę dróg. Co możemy powiedzieć o tej inwestycji?
3: Panie doktor, ta inwestycja została wsparta środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To z tego ostatniego naboru. Ten wniosek przez nas złożony został pozytywnie oceniony. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Środki finansowe pochodzą również z budżetu gminy Łomża. Ta inwestycja, też do niej przygotowaliśmy się kilkakrotnie. Jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji już na tą inwestycje mieliśmy przyznane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, ale niestety w związku z tym, że w tamtym czasie ceny mocno szybko poszły w górę, nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć korzystnie tego przetargu, żeby tę inwestycję zrealizować. No, o tą inwestycję proszą mieszkańcy, oczywiście miejscowości Giełczyn, ale mocno tutaj zabiegał o to pan wójt gminy Łomża, dlatego że ta inwestycja pozwoli również w pełni urządzić jedną czy dwie drogi gminne. Tam jest kwestia odprowadzenia wody z dróg gminnych i teraz dzięki temu, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, zostaną wybudowane również odwodnienia, będzie można, pan wójt będzie mógł swoje drogi, te gminne, również przebudować, wybudować, czyli całość, po zrealizowaniu całości będzie taki, no, taki dobry system, kompleks taki drogowy.
2: Czyli współpraca, ta droga, przebudowa tej drogi pokazuje, pokazuje współpracę samorządów na różnych szczebli.
3: No, panie redaktor, tak naprawdę od samego początku, odkąd jestem starostą, staram się współpracować z gminami w sposób jak najlepszy i z gminami, samorządowcami uzgadniamy, które inwestycje na drogach powiatowych są najbardziej potrzebne, najbardziej oczekiwane. No i oczywiście najpierw deklaracje, a potem w wyniku uchwał podjętych przez rady poszczególnych gmin udział w finansowaniu tych inwestycji. Staramy się to realizować w taki sposób, że inwestycje, na które pozyskujemy środki zewnętrzne, czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy z rezerwy ministra infrastruktury, bo na przykład most w Milewie to z takich środków został zrealizowany, czy też wcześniej Polski Ład, ale udział własny to zapewniamy wspólnie powiat z gminami, chociaż od już drugi rok stworzyliśmy coś takie nowum, można powiedzieć, taki powiatowy fundusz dróg remontowy, zabezpieczamy środki finansowe w naszym budżecie, rozmawiamy z poszczególnymi gminami również i tam, gdzie gminy są zainteresowane w ramach remontów, ale w takim dobrym standardzie realizujemy zadania takie o charakterze remontowym, inwestycyjnym, no, w takim krótszym rozmiarze, ale tam, gdzie są te oczekiwania największe i potrzeby największe.
2: A drogi remontowane czy przebudowywane 30 lub 40 lat temu wymagają też przebudowy chociażby ze względu na sieć dróg ekspresowych wokół, albo chociażby na rozbudowę miejscowości, gdzie potrzebne są dojazdy, zjazdy, albo właśnie te drogi rowerowe.
3: Tak, panie redaktor, ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze w Śniadowie pracowałem, kiedy była taka ogromna presja budowy dróg, remontów dróg. Wtedy potrzeby były przeogromne, możliwości niewielkie, bo tak naprawdę wtedy realizowane były inwestycje ze środków własnych, czasami dotacja wojewody. Ograniczaliśmy się do wybudowania takich dróg o szerokości 3,5 metra tylko i w technologii takiej dość słabej, bo takie trójwarstwowe powierzchniowe utrwalanie emulsjami asfaltowymi, no wtedy ludzie się cieszyli. Wtedy to było, na tamte czasy już było w miarę wystarczające. Dzisiaj absolutnie nie. No wiemy, jakie pojazdy poruszają się po drogach, plus ten cały system drogowy, który tutaj powstał w naszym regionie, czyli dojazd do trasy szybkiego ruchu, ale dojazd również do dróg krajowych, wojewódzkich, po których coraz więcej pojazdów przemieszcza się, powoduje to, że musimy zadbać o to, że te drogi lokalne, te drogi powiatowe mają służyć nie tylko mieszkańcom, ale również tym podróżującym, którzy tymi drogami przemieszczają się, i musimy dbać o to, żeby te drogi były w najwyższym standardzie.
2: Pani właśnie wspomniała drogi również lokalne, o tych... Pani starosto, te drogi lokalne są budowane w takim standardzie, że wytrzymają dłużej, że to nie jest już byle jakie budowanie?
3: No nie, dzisiaj te drogi budujemy w takim standardzie, to się nazywa KR1 albo KR2 przy podbudowie skruszywa łanego grubości około 20 cm, dwie warstwy masy w sumie dające 12 cm, szerokość to jest 6 metrów. Takie są parametry określane dla dróg powiatowych, w związku z tym swobodnie tamtędy pojazdy mogą przemieszczać się, mijać się, no i one są również jakby przystosowane do ruchu średniego, można powiedzieć, i także wypełniają wszystkie takie oczekiwania, wymogi.
2: Zmieniamy temat. Nie wiem, czy państwo widzą, więc pokażę. Na naszym stole pan starosta przeniósł poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy. Mamy także poradnik wydany przez starostwo powiatowe. Taką broszurę, za chwilę też o tym powiemy. Wszystko dlatego, że tydzień temu na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Syreny zawyły po fakcie. Nikt nie wiedział, dlaczego wyją. Trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje. Później dostaliśmy wszyscy chyba alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do tego poradnika. Link nie działał. Wcześniej dostaliśmy informację, żeby w linki żadne nie klikać. Pani starosto, co z tym przygotowaniem naszym do sytuacji kryzysowych jako państwa?
3: Panie rektor, co do naszego przygotowania, oczywiście trzeba o tym też mówić, że mamy ogromne zaległości sięgające kilkudziesięciu lat od czasów powojennych, po roku 90., po roku 94, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wszyscy w Polsce żyliśmy w takiej pewnej sielance. Nie przewidywaliśmy tego, że będziemy musieli podejmować takie działania związane z ochroną ludności, z naszym bezpieczeństwem. To są te zaległości. Ale trzeba skrócić czas i sięgamy pamięcią 4 lata wstecz od wybuchu wojny na Ukrainie. I czy w ciągu tych 4 lat zrobiliśmy wszystko, co było możliwe? Moim zdaniem nie. Nie zrobiliśmy, zrobiliśmy niewiele tak naprawdę. Od 2 lat, czy drugi rok funkcjonuje ustawa o ochronie ludności. która to miała pomóc, miała wesprzeć, miała przygotować również samorządy do tego, żeby na czas zagrożenia wojennego, czy na czas nawet wojny, mogły przygotować na przykład obiekty ochrony ludności. Idzie to bardzo słabo. Tak jak powiedziałem, rok poprzedni, pierwszy rok funkcjonowania tej ustawy, w ustawie zapisane jest, że środki finansowe w budżecie państwa muszą być nie mniejsze niż 0,3 PKB. To zostało rozdzielone na poszczególne województwa, poszczególne powiaty, gminy ubiegały się o te środki. Trwało to dość długo, tak naprawdę pod koniec roku, w ostatnim kwartale zapadły dopiero decyzje o przyznaniu tych środków. Musieliśmy w szybkim tempie realizować wydatki z tym związane, wcześniej przewidziane. W tym roku sytuacja niestety, ale nie wygląda chyba lepiej, bo w miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia u nas, w naszym przypadku Zarządu Dróg Powiatowych, w kolejny sprzęt, żeby zabezpieczyć potrzeby w zakresie ciągłości dostaw. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. Nie wiem dlaczego, przecież na poziomie wojewody też są specjaliści, którzy mogliby w tej sprawie wypowiedzieć się, stąd ten czas tak mocno wydłuża się.
2: Tym bardziej, że wojewoda ma zadanie, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe przecież, przyznane na mocy ustawy.
3: Tak, konkretne zadania i to dotyczy wszystkich tak naprawdę samorządów, pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Niepotrzebnie to w taki sposób się przedłuża. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć. Inną kwestią jest to, co pani redaktor wspomniała, system tego wczesnego ostrzegania i alarmowania, który, no tak jak z tego, co słyszymy z przekazów na Lubelszczyźnie, nie zadziałał. Tak? Zresztą wcześniej były też sytuacje takie związane z zagrożeniem. Te drony, które gdzieś tam leciały do Polski, na teren Polski, no też to nie zadziałało. Ja nie wiem, czy to ten system alarmowania powinien zostać przebudowany na nowo. Sposób jakby zarządzania tym systemem, może tak. Działa to dzisiaj w ten sposób, że minister obrony narodowej, który jest odpowiedzialny za granicę powietrzną, powiedzmy, w Polsce, dyżurny, który decyduje o ewentualnie uruchomieniu systemu ostrzegania, czyli uruchomieniu alarmów, przekazuje informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dalej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazuje to informacje do wojewódzkiego konkretnego czy kilku centrum zarządzania kryzysowego. Dalej idzie to dopiero do powiatów i na poziomie powiatu, ta powiedzmy starosta czy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego decyduje o uruchomieniu alarmów. Rakieta, która ostatnio tam spadła na terytorium województwa, na terenie województwa lubelskiego, była śledzona przez tam chyba 6 minut, tak z tego co pamiętam. No to jest czas stosunkowo krótki do tego, żeby taką długą ścieżkę przejść i uruchomić te systemy ostrzegania, włączyć te syreny. Na naszym terenie, na terenie powiatu łomżyńskiego, mamy 15 takich syren na terenie poszczególnych gmin. No i one są uruchamiane w sposób zdalny, ale przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. I teraz postawmy się w sytuacji tam powiatów tych na Lubelszczyźnie. Nie wiem, czy tam starostowie, czy te centra powiatowe miały dostateczną wiedzę co do uruchomienia tychże syren, potrzeby ich uruchomienia.
2: Ja wiem, Niektórzy się bali też, ci, którzy na końcu podejmowali decyzję, trochę się,
3: prawda?
2: Tak, bali się uruchomić.
3: Ja nie wiem, czy tego typu decyzja nie powinna zapadać na poziomie już nawet Ministerstwa Obrony Narodowej, a co najwyżej na poziomie województwa.
2: Myślę sobie też o współpracy chociażby z lokalnymi mediami, bo ona na przykład nie istnieje, jeśli chodzi o ten poziom rządowy.
3: Mówi się o tym, że po usłyszeniu sygnałów czy ostrzeżenia z RCB należy włączyć odbiorniki.
2: I oczywiście my natychmiast szukamy na wszystkich, wszędzie tylko można, jako dziennikarze, tak, i dowództwo operacyjne sił zbrojnych, bo wiadomo, nie każdy z naszych szczególnie starszych słuchaczy ma Twittera, żeby wchodzić, szukać i tak dalej, więc my się staramy zagospodarować informacyjnie, ale no właśnie, może zebrać te lokalne wszystkie media, portale, radia, telewizję i po prostu
3: Bo na przykład w porze
2: ułatwić nocy, nam to informowanie.
3: Na przykład w porze nocnej, panie redaktor, gdyby coś takiego, nie daj Boże, u nas się przydarzyło, czy będziemy, czy państwo jako media będziecie gotowi do tego, żeby przekazać te informacje w porze nocnej, te najświeższe, najlepsze? Te
2: media społecznościowe na pewno też. Prawda? Mamy 50 tysięcy chociażby my followersów, więc ta informacja mogłaby dotrzeć.
3: Mówię, ale nie jesteśmy ciągle przygotowani.
2: Powstały te poradniki, poradnik bezpieczeństwa, i ja mam przed sobą broszurę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łomży. To w ramach środków z obrony ludności, ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Tak, to w ubiegłym roku przeznaczyliśmy tam część środków na takie wydawnictwo, zakładając, że ten poradnik taki może być bardziej dostępny niż ten z ministerstwa. Zresztą tej wiedzy nigdy za dużo. Mamy świadomość tego, że ta wiedza ciągle w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Wydaliśmy tą broszurę w ilości 10 tysięcy egzemplarzy. Zostało ona przekazane do poszczególnych gmin, u nas starostwie, gdzieś tam wyłożone w miejscach takich dostępnych. Każdy może zapoznać się. Myślę, że warto jakieś takie podstawowe rzeczy. Czasami wydawałoby się rzeczy takie prozaiczne, ale jeśli my przeczytamy, to sobie uświadomimy, że to są ważne rzeczy, na przykład sposób zachowania się w czasie zagrożenia, konkretnego zagrożenia.
2: Tak, ja państwa do tego zachęcam, bo wiceszef MSZ-u mówił, że jak słyszymy ten sygnał modulowany, to mamy uciekać. No nie uciekać, tylko się schronić. To jest różnica, tak? No uciekać też dokąd uciekać. Więc na początek się schronić i tutaj mamy w tej broszurze, że ze starostwa schronienie, do którego się udajesz, powinno być bez okien, mieć grube ściany, gruby strop i tak dalej. Więc na początek to jest właśnie ważne. Odsuńmy się po prostu od okien, od miejsc, które w razie jakiegoś wybuchu mogą nas po prostu poranić. Też część z naszych słuchaczy w sądzie radiowej, którą przeprowadzaliśmy, mówi, że udam się do schronu. No, może właśnie warto powiedzieć, że tak tych schronów na każdego mieszkańca Polski, czy każdego mieszkańca Łomży, czy powiatu, to nie będzie tyle miejsc.
3: Panie redaktor, na dzień dzisiejszy myśmy wytypowali, wcześniej oczywiście wytypowaliśmy na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma. To, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, panie redaktor, o czym ja mówiłem, czyli
2: obiekt podwójnego przeznaczenia,
3: który chcemy wybudować, ale on powstanie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w roku 2028, czyli ponad rok czasu przed nami, bo w tej chwili mamy przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Będziemy za chwilę zlecali wykonanie dokumentacji technicznej, pozwolenie na budowę i sama inwestycja. Ten obiekt będzie mógł pomieścić pewnie około 300 osób, może trochę więcej. Jedynie tylko tyle. No wiem, że gminy też podejmują różnego rodzaju działania, żeby przygotować albo nowe, albo przygotować te istniejące obiekty do takich celów, czyli dopiero tak naprawdę za rok, dwa albo trzy będziemy mieli takie pomieszczenia, w których będziemy mogli znaleźć schronienie. Ale na dzień dzisiejszy to musimy się, myślę, że każdy z nas warto, żeby zastanowił się, pomyślał, że w razie takiego zagrożenia, takiego jak pojawiło się na przykład na Lubelszczyźnie, mam nadzieję, że wtedy ten system zadziała poprawniej, będzie ostrzeżenie przed faktem, to zastanowić się, do którego miejsca każdy z nas w naszych rodzinach mógłby przemieścić się, gdzie mógłby znaleźć to miejsce. Wiadomo, to pani redaktor mówiła też o tym, ten obiekt musi być trwały, musi być według naszej przynajmniej oceny solidny. To nie może być jakaś, nie wiem, szopa byle jaka prowizoryczna.
2: W garażu się ukryje na przykład.
3: Prawda? Więc często piwnice na terenach wiejskich praktycznie dostępność piwnic jest taka powszechna, dość duża. Ale też przecież zastanowić, czy ta piwnica jest solidna, czy ten budynek nad tą piwnicą jest solidny, czy ta piwnica jest taka samodzielny obiekt. Więc takie miejsca warto, żeby każdy z nas przemyślał.
2: I może ktoś buduje właśnie teraz dom, to o tym pomyślał po prostu.
3: O tym pomyślał, jeśli buduje, jeśli nie buduje, może remontuje, to o tym pomyślał, czyli przygotował sobie takie miejsce, nie żeby to nie było miejsce gdzieś tam, przepraszam za słowo, zagracone, gdzie nie będzie dostępu, nie będzie można wejść, tylko miejsce, do którego w takich sytuacjach będzie można zejść razem z całą rodziną, z dziećmi i tak dalej, żeby tam znaleźć to miejsce
2: zaraz. Przygotować tam na przykład latarkę, nie wiem, powerbanka.
3: Wodę,
2: tak. Coś do jedzenia, jakieś batoniki.
3: Dokładnie
2: z długą datą przydatności.
3: I każdy, w naszych rodzinach, każdy powinien o tym pomyśleć, zadbać, a nie oczekiwać na to, że przyjdzie z tym, z pomocą przyjdzie państwo. Oczywiście przyjdzie, na pewno przyjdzie, ale to nie
2: po
3: będzie,
2: czasie,
3: nie,
2: ale
3: będzie
2: po czasie
3: nie będzie w tym pierwszym momencie, dopiero właśnie. W drugim, trzecim.
2: No dobrze, to przejdźmy na koniec już do polityki, czystej polityki. Chciałam zapytać pana starostę o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, czyli wyjście Mateusza Morawieckiego z partii i założenie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, za chwilę też partii Rozwój Plus.
3: No cóż, no szkoda, że tak się stało, bo w jedności siła i też wszyscy o tym wiemy, ci, którzy interesują się polityką, że metoda Donta, według której są obliczana liczba mandatów przy wyborach do parlamentu, premiuje duże ugrupowania polityczne, a małe tracą. No pierwszy sondaż, jaki pojawił się, czy kilka tych sondaży było, ale jeden sondaży pokazywał, że poparcie dla tego nowego ugrupowania pana Mateusza Morawieckiego no nie jest zbyt duże. Nawet mogą mieć obawy. Na początku potem było niższe notowanie w kolejnym sondażu, więc mogą mieć obawy o przekroczenie tego progu wyborczego. Myślę, Prawo i Sprawiedliwość na pewno straciło, jeśli chodzi o poparcie, ale to poparcie jest ciągle moim zdaniem do odbudowania, jeśli chodzi o PiS. Natomiast no samo pytanie. Szkoda dlatego, że moim zdaniem pan Mateusz Morawiecki i wielu polityków z jego otoczenia, którzy no, wyszli z Prawa i Sprawiedliwości, to są naprawdę moim zdaniem no, wybitni fachowcy, wybitni politycy, którzy swoje funkcje ministerialne czy wiceministrów w czasie rządów pana Mateusza Morawieckiego, czy wcześniej pani Beaty Szydło sprawowali bardzo dobrze i moim zdaniem zasłużyli się bardzo dla Polski, dla samorządów również.
2: No właśnie, pan jako samorządowiec chwalił programy tworzone przez rząd Mateusza Morawieckiego dla samorządów.
3: No, bardzo chwaliłem.
2: Szczególnie też Polski Wschodniej.
3: Ład, program inwestycji strategicznych. Dzięki tym programom naprawdę odbiliśmy się od pewnego poziomu, nie powiem, że dna, ale od pewnego takiego poziomu, z którego nie mogliśmy przez wiele lat wyjść. Ja ciągle to powtarzałem i teraz też powtórzę, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, również rządów Mateusza Morawieckiego, to był najlepszy czas dla rozwoju samorządów.
2: Oczywiście, a jak pan teraz słyszy, że był przeciwko 500+, przeciwko F-35, że był doradcą Donalda Tuska, to nie za dużo tych słów ze strony no, już byłych kolegów pada?
3: Panie redaktor, chyba dzisiaj jakoś tak, nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej młódzki tak zwanej między politykami, od lewa do prawa. To już stało się takie powszechne, chociaż ja tego absolutnie nie popieram. Mnie to naprawdę mocno, można powiedzieć, denerwuje nawet i nie lubię tego. Nie lubię atakować, no i oczywiście sam nie lubię być atakowany, chociaż pełniąc takie funkcje, no to trzeba być na to przygotowanym. Ale jeśli dzieje się to w ramach własnego środowiska politycznego, bo tak to trzeba powiedzieć, bo to jest, moim zdaniem, jest to ciągle to samo środowisko polityczne, to w ogóle źle świadczy o tych, którzy coś takiego mówią, coś takiego robią. Oczywiście na pewno przed podjęciem decyzji o na przykład 500+, czy innych programach, na pewno wewnątrz samej partii, wewnątrz rządu była dyskusja i może pewnie i gorąca dyskusja i ja się temu nie dziwię. Natomiast jeśli zapadła taka decyzja, że dany program jest wprowadzany, to należy zachować się w sposób no, elegancki, właściwy i nie wyciągać jakichś tam dyskusji. No,
2: tym bardziej, że Mateusz Morawiecki publicznie nigdy nie krytykował programu 500+, nawet jeśli być może jako minister finansów mógł mieć jakieś obawy, czy to się zepnie. Chociaż okazało się, że tak.
3: Mógł mieć obawy, ale ostatecznie to akceptował, bo to wtedy był ministrem, wicepremierem chyba nawet, tak? Czy... W czasach Beaty, rządu
2: ministra
3: Beata,
2: finansów.
3: Ministra finansów, tak, no właśnie. Więc na pewno ostatecznie to akceptował cały rząd, więc w związku z tym minister również. I ten program na przykład 500+, przecież dużo wniósł i do rodzin, i do rozwoju małych społeczności. Panie dyrektor, ja tak według takiej polskiej starej zasady nie ma tego złego, co by na dobre wyszło i też wierzę w to, że ostatecznie po wyborach dojdzie do takiej koalicji partii prawicowych, bo to, żeby te partie wspólnie mogły tworzyć rząd i pracować dobrze dla rozwoju Polski.
2: I na koniec, czy samorządowcy z regionu związani z Prawem i Sprawiedliwością zostaną przy Prawie i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy może ktoś się skusi na Rozwój Plus, co tam w trawie piszcze samorządowe i tutaj? No,
3: trudno jest mi wypowiadać się w tej sprawie, ale nie mam takich głosów, jeśli chodzi o członków przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio też mieliśmy okazję rozmawiać z szefem struktur wojewódzkich naszego ugrupowania, panem Jackiem Sasinem, który ma wiedzę taką szerszą na temat tego, co dzieje się w województwie, i nie ma takich sygnałów, żeby obecnie tam członkowie Prawa i Sprawiedliwości czy osoby związane z tym ugrupowaniem miały jakieś takie zakusy przejścia do tego nowego ugrupowania. No a co będzie w przyszłości, to zobaczymy.
2: Na razie wakacje trwają, chociaż te wakacje, jeśli chodzi o politykę, to sezonu ugórkowego nie ma dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Lech Marek Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
1: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest Janek Książek. Jeśli ktoś nie wie, to już teraz mówię, że to on odpowiada i czuwa nad mediami 42. pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzień dobry, czołem, cześć.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i Ciebie, Kasiu.
1: I my Was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. To już 7. dzień pielgrzymki łomżyńskiej, pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Wam możemy widzieć, jak to wygląda każdego dnia. Czy Wy zauważacie, Janek, że dzięki tym mediom i tym relacjom, które pojawiają się w sieci, więcej osób interesuje się pielgrzymką?
2: Na pewno tak. Więcej osób interesuje się pielgrzymką, ponieważ mogą zobaczyć to coś, czego nie mogą zobaczyć gdziekolwiek indziej, bo my pokazujemy taką autentyczność tej drogi. Pokazujemy, że jest ciężko, pokazujemy, że jest naprawdę też pięknie. I jeżeli ktoś chce naprawdę przed wyjściem na pielgrzymkę zobaczyć sobie, kurde, ciekawe jak ta pielgrzymka w ogóle wygląda, jeżeli wejdzie sobie na nasze relacje, może w 100% zobaczyć to, co tak naprawdę tam jest.
1: Czy wy w tych relacjach pokazujecie taką prawdziwość tej pielgrzymki? To nie są tylko uśmiechy, radości, ale też jest i zmęczenie, i ból, i momenty trudniejsze też są na pielgrzymce.
2: Tak, w zeszłym roku trochę bardziej nastawiliśmy się na pokazywanie takiej radości. W tym roku często mówię nawet naszym pielgrzymom, potnikom, abyście powiedzieli po prostu prawdę. Powiedzcie, co czujecie. I wczoraj brat Krzysiek mówi, jeżeli słuchacie kogoś, że idzie się bardzo łatwo, to zapewniam was, nie idzie się bardzo łatwo. Drugi brat mówi na przykład, że idzie mu się ciężko, ponieważ bolą go stopy. I to jest piękne, że każdy ma różne patrzenia na to wszystko. I my to możemy w taki sposób również zamieścić. Staramy się właśnie pokazywać to, co jest naprawdę, żeby to nie było po prostu zakłamane.
1: To też trochę jak nasze życie. Są wzloty i upadki, radości i uśmiechy. Tak samo na pielgrzymce.
2: Dokładnie tak. Akurat trwamy na takim naprawdę 3-dniowym upale. Wczoraj mieliśmy 33 stopni w słońcu. Myśleliśmy, że i wszystkie prognozy zapowiadały nam, że będzie o 5 stopni mniej. Liczyliśmy z rana. Ksiądz Emil Sasinowski powiedział, że mamy nadzieję, że będzie dzisiaj 22 stopnie. Natomiast no faktycznie 33 stopnie i od 3 dni nas pali. I tak. Są, akurat chyba jesteśmy w tym momencie upadków.
1: A czy są takie momenty, kiedy myślicie, nie, tego nie pokażemy i ten materiał, jak to mówimy, się wytnie?
2: Nie, właśnie chcemy też to pokazać, chcemy pokazać, że jest gorąco, tylko wczoraj na przykład ja sam zorientowałem się, że rzeczywiście niektórych rzeczy może lepiej nie pokazywać. Na przykład przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, że pielgrzymi po 9 kilometrach drogi no byli naprawdę, naprawdę zmęczeni i to już był stan, w którym nie chcieliśmy po prostu ich samych nawet trochę denerwować. Wiadomo, wtedy emocje są różne i wtedy nagle co? Wyskoczyłby Janek, który jeździł prawie cały dzień w busie i robiłby im zdjęcia. No nie, myślę, że nie do końca byłoby to w porządku. Oczywiście parę zdjęć wstawiliśmy, ale z takim szacunkiem do tych wszystkich, którzy naprawdę wyglądali na bardzo zmęczonych.
1: A oni chętnie, pątnicy chętnie biorą udział w tych relacjach, wypowiadają się, czasami też pozują do zdjęć, możemy to zobaczyć.
2: Tak, jak najbardziej, ja się nawet śmieję, ponieważ słuchajcie, ja w tym roku postanowiłem sobie, że postaram się naprawdę każdemu pielgrzymowi zrobić zdjęcie. Wyszukuję nowych, szukam, ale najlepsze są siostry, które są już na tych zdjęciach 15, 20, nawet z jednego dnia. I taka siostra przychodzi i mówi, drogi bracie Janku, bo mi w domu mówią, że mnie wcale na pielgrzymce nie ma. Czy ja mogłabym jeszcze jedno zdjęcie? Ja mówię, siostro, ja przed chwilą z siostrą zdjęcie wstawiłem na Facebooka. No, ale to jest takie piękne, że człowiek jednak chce pokazać to, pozdrowić rodzinę też w taki sposób, wysłać im zdjęcie. Ja jak najbardziej się zgadzam i puszczamy.
1: Ale pewnie są też takie osoby, które gdzieś tam niechętnie, bardziej duchowo chcą to przeżyć, bez zdjęć, tak sami ze sobą.
2: Myślę, że ta duchowość też potrafi się łączyć oczywiście z nagrywaniem fotorelacji, ale tak, nie każdy ma też taką chęć występowania. Nie każdy chce mówić o tym, co czuje. Niektórzy po prostu powiedzą, pozdrawiamy Grupę Białą. I to też jest jak najbardziej super, więc myślę, że nie. My też nie naciskamy. Zawsze ja, zanim dam komuś mikrofon, to pytam grzecznie, czy jest taka może wola, żeby nagrać.
1: Janek, pielgrzymka to przede wszystkim duchowa modlitwa. Tak mówimy, tak uważamy. Jak wy tę wiarę w atrakcyjny sposób chcecie pokazywać w mediach? Jakich narzędzi używacie, żeby to trafiło, żeby to było atrakcyjne? No właśnie, bo my musimy starać się w tym dzisiejszym świecie takim zlaicyzowanym, żeby to było atrakcyjne, żeby to trafiło, żeby kogoś urzekło.
2: Tak, tutaj wchodzimy na taki naprawdę fajny temat, ale jednocześnie bardzo dla niektórych łatwy do zrażenia. Więc myślę, że jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o tym, jak my chcemy pokazać wiarę na pielgrzymce, no my staramy się robić to naprawdę bardzo subtelnie, ponieważ jest wiele osób, które może właśnie zaczynają swoją przygodę z wiarą i pielgrzymka może być dla nich taką szansą właśnie powrotu do Pana Boga. My staramy się pokazywać to naprawdę w taki sposób, krótkimi urywkami z mszy świętej, kiedy na przykład ksiądz w bardzo taki piękny, taki prawdziwy sposób z żywymi oczami modli się na przykład, tak? Jest mama, która trzyma córkę na rączkach w trakcie mszy świętej po całym dniu chodzenia. Córka, która opiera się na mamie w trakcie mszy świętej. Ja myślę, że to jest wiara. Myślę, że to jest właśnie taka prawdziwość, ta miłość braterska i to, że my temu Bogu ufamy, że naprawdę będzie dobrze, że damy radę.
1: Ja też odnoszę takie wrażenie, obserwując te media, wasze media społecznościowe, że wy pokazujecie trochę, że pielgrzymka nie jest dla wariatów, bo jeśli, no nie oszukujmy się, jeśli ktoś nie wierzy, to tak właśnie pomyśli. A wy pokazujecie, że tam jest każdy, tam jest starszy, młodszy, jest rodzina, są dzieci. To są zwykli, normalni ludzie, jak każdy z nas.
2: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś chce naprawdę zobaczyć, jak wygląda wiara na pielgrzymce, polecam obejrzeć odcinek z czwartego dnia i co mówi nasz kochany brat Lucjan, który ma 85 lat i jest najstarszym pielgrzymem. I on z radością, kiedy podchodzisz do niego, pytasz się, jak się bracie idzie w taki upał, on mi odpowiada, że idzie się super, ale lekarze już mu nie pozwolili iść ostatniego odcinka. Ja mówię, bracie, o matko, pewnie by brat chciał iść. No pewnie, żebym chciał iść. I to jest moment, kiedy ty czujesz, ja cię kręcę. Czy ja bym tak potrafił?
1: To wiele pytań bez odpowiedzi, ale takich pytań bez odpowiedzi dla nas po tej drugiej stronie, którzy nie idziemy. Janek, jakie materiały najlepiej, z największymi zasięgami trafiają do odbiorców? To są zdjęcia, to jest wideo, to są transmisje mszy świętych?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności zdjęcia. Zdjęcia trafiają najbardziej z racji tego, że każdy siebie szuka. Każdy szuka swoich przyjaciół, swojej rodziny na zdjęciach. Jest tam bardzo dużo reakcji, pozdrowień. Ale to, co mnie naprawdę, powiem szczerze, jakoś tak najbardziej motywuje do służby tutaj, to są właśnie filmy. Jakoś tak najbardziej to czuję. Lubię pokazywać to i jeżeli pokaże się taką naprawdę żywą, prawdziwą, taką nawet czasami nagraną, tak o po prostu, z jakimś bratem, siostrą rozmowę, widzę, że te relacje, te filmy naprawdę mają ogromne zasięgi i przez to też również miłe komentarze.
1: Za dobór muzyki też odpowiedzialny jesteś ty?
2: Tak, ja montuję wszystko, także tutaj to leży po mojej stronie.
1: No to powiem tobie, że robisz dobrą robotę, bo jeśli ja miałabym właśnie wskazać jakiś taki najmocniejszy punkt tych relacji, to wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiednia muzyka. Czy tworzone przez was w ogóle materiały sprawiają, że pielgrzymka ma taką drugą, wirtualną grupę pątników, którzy cały czas obserwują, lajkują, komentują, no i tak naprawdę gdzieś tam kibicują w tej modlitwie, ale też i w mediach?
2: Jak najbardziej, myślę, że tak. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Facebookowiczów. Powiem też, że od 2 tygodni założyliśmy TikToka, gdzie udało nam się zebrać blisko 1300 obserwujących w ciągu 2 tygodni, więc to jest naprawdę dobry wynik. I myślę, że tak, to są ludzie, którzy sympatyzują z pielgrzymką, którzy widzą jak to wszystko wygląda i być może zdecydują się przyjść jeszcze na przykład za rok.
1: Dobrze, podsumowując już nieco naszą rozmowę, jak jesteście przygotowani technicznie?
2: Technicznie jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zabezpieczeni, ponieważ ja posiadam 2 aparaty. Jeden to jest podstawowy, mój Sony, który nawet kupiłem sobie prywatnie w tym roku. Mamy właśnie tą podkładkę 2 aparatu, mamy masę obiektywów, mamy nawet drona i myślę, że tu bym się zatrzymał. Myślę, że mógłbym się tutaj zatrzymać, mimo że schodzimy już do końca rozmowy. chciałbym powiedzieć, jak Pan Bóg czasami potrafi działać w takich nawet takiej sytuacji jak media pielgrzymkowe. Ja w tym roku jakoś tak bardzo chciałem mieć drona na pielgrzymce. I ja mówię, kurczę, Panie Boże, ale by było super, jakby mi się udało kupić. No i jakoś tak różne wydatki sprawiły, że nie udało mi się w tym roku nawet tak sobie prywatnie kupić tego drona, ale będąc na jednym weselu w Podłomżu, przychodzi do mnie jakiś pan i mówi, że mnie kojarzy z mediów pielgrzymkowych. Ja mówię, no, zaczęliśmy rozmowę jak najbardziej. Ja mówię, kurde, kupiłbym w tym roku drona. A on do mnie mówi, ja ci pożyczę swojego. No i takim oto sposobem właśnie w moim bagażniku leży najnowszy dron od marki DJI. Także czasami się nie spodziewamy, jak bardzo potrafi nam pomóc ktoś, kogo zupełnie nie znamy. No i to jest piękne.
1: I to trzeba docenić. I to też trzeba zauważyć. Takie właśnie niewidzialne znaki. A nam czasami przychodzi to z trudem. Odnoszę takie wrażenie. Dobrze, Janek, musimy kończyć naszą rozmowę. Dzisiaj 7 dzień. Jeszcze 6 dni przed wami. 13 sierpnia dotrzecie na Jasną Górę. I jeśli ktoś chce, to właśnie odsyłamy do tych mediów pielgrzymkowych. Tam każdego dnia pojawiają się pełne relacje, zdjęcia, filmy. Za to wszystko odpowiedzialny jest właśnie Janek. I to wcale nie znaczy, że media mają łatwiej. Wstajecie tak samo jak wszyscy i budzi was syrena.
2: Dokładnie tak. Wstajemy nawet czasami przed wszystkimi z racji takiej, że musimy udać się jeszcze w momencie zdawania bagaży na miejsce wymarszu. Bardzo często robimy już pątniko od samego rana. No, ale myślę, że najbardziej pracowite są właśnie te wieczory, noce, gdzie czasami do pierwszej w nocy zgrywają ci się zdjęcia w takich właśnie ilościach 180 i szukasz internetu w pobliskiej miejscowości. No bo już jest 7 dzień, więc szukamy niestety tego internetu, gdzie się da.
1: Trzymamy za was bardzo, bardzo mocno kciuki, pozdrawiamy wszystkich i pewnie gdzieś tam do zobaczenia albo do usłyszenia.
2: Do zobaczenia na szlaku, bardzo dziękujemy i zachęcamy wszystkich do obserwowania i śledzenia naszych relacji.
1: Janek Książek z 42. pieszej pielgrzymki łomżyjskiej na Jasną Górę. Prosto ze szlaku był naszym gościem w poranku 7.09. Piękne dzięki.
2: Serdecznie pozdrawiam, wielkie dzięki.
0: 7.09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie, mija rok od prezydentury Karola Nawrockiego. Wczoraj uroczyste świętowanie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Panie pośle, czy my jesteśmy świadkami zupełnie nowej, innej ery prezydentury w Polsce?
2: Wszystko na to wskazuje, że tak właśnie jest. Prezydentura pana Karola Nawrockiego jest prezydenturą bardzo aktywną. Okazuje się, że to nie musi być taka prezydentura, o której mówiono, że prezydent to jest strażnik żyrandola, a więc że ma małe kompetencje i nic nie może. Okazuje się, że nawet w obecnych warunkach konstytucyjnych może sporo, może dużo dobrego zrobić, jeżeli chce, jeżeli angażuje się aktywnie i wykorzystuje swoje prerogatywy. A tak czyni pan Karol Nawrocki, więc myślę, że mamy do czynienia z nową sytuacją, z nowym takim czasem, nową jakością. Oczywiście, co nie oznacza także, że nie mają sensu, bo mają, i to duży sens, prace nad nową konstytucją, które to prace także pan prezydent zainicjował. Ale ta prezydentura jest i aktywna, i pokazuje, że kompetencje nie są takie wcale małe prezydenta w Polsce w obecnych warunkach prawnych. No i dobrze, że mamy prezydenta, który stoi na straży polskich spraw, polskiego interesu narodowego w sytuacji, kiedy na czele rządu jest ktoś, kto tych interesów nie reprezentuje i koalicja 13 grudnia ma z tym kłopot i na szczęście mamy prezydenta, który blokuje złe działania rządu, a oczywiście dobre wspiera.
1: Co przez ten rok udowodnił Karol Nawrocki?
2: Chciałem dodać, że tych dobrych jest bardzo mało niestety, albo prawie wcale. Co udowodnił, że przede wszystkim potrafi słuchać Polaków, mówił o tym wczoraj w swoim wystąpieniu, że jest głosem Polaków, tych, którzy go wybierali i szerokiego spektrum społecznego. Przypomnijmy, że prezydent ma największą siłę mandatu społecznego, bo otrzymuje w wyborach bezpośrednich, personalnych, jeżeli jest wybrany, największą liczbę głosów poparcia, więc no, to jest prawie 10 milionów ludzi głosuje na prezydenta w drugiej turze, kiedy już mamy ten wybór 1:1. Odpadają inni kandydaci, którzy byli w pierwszej turze wyborów, na ogół są dwie tury, chociaż nie zawsze. To jest silny mandat. Mandat parlamentarny jest rozłożony na zawsze kilka partii politycznych, a tutaj jedna osoba skupia w sobie wielkie nadzieje i wielkie zaufanie znacznej części społeczeństwa. I udowodnił pan prezydent Karol Nawrocki, że potrafi ten głos i tych wyborców dobrze reprezentować. Nie zawiódł nas, wręcz przeciwnie, jesteśmy dumni z jego prezydentury i oby tak dalej, oby ten kolejny czas, kolejne 4 lata były co najmniej takie, bo zawsze, kiedy jest dobrze, to chce się jeszcze więcej, jak ten właśnie miniony rok, ale ten rok naprawdę jest wielka sprawa, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki, pana prezydenta, zwłaszcza w warunkach właśnie takich, jakie mamy, jeżeli chodzi o rząd i większość parlamentarną.
1: Polacy nie będą mieli za złe tych zawetowanych ustaw, bo można zauważyć, że rząd przyjął właśnie taką linię, twierdząc, że to, co jest złe, to jest wina tych zawetowanych ustaw, na przykład wysokie ceny paliw na stacjach.
2: No, taką propagandę stosuje rząd, który nie potrafi rozwiązywać problemów, które nam przybywają w Polsce. Doprowadził rząd koalicji 13 grudnia Donalda Tuska do tego, że mamy problemy i z drożyzną i w służbie zdrowia i z cenami paliw, które miały być po 5-19, przypominamy obietnice, i mamy patologie związane z walką najważniejszych instytucji, znaczy walką z najważniejszymi instytucjami w państwie, z kwestionowaniem porządku prawnego i prawdę mówiąc także ustroju, który obowiązuje zgodnie z konstytucją. Przypomnijmy te zapowiedzi, że będzie teraz w Polsce praworządność, a właśnie jest dokładnie odwrotnie. Demokracja walcząca jest zaprzeczeniem praworządności, zaprzeczeniem często również prawa. Prawo jest łamane. To jest bardzo niedobra sytuacja dla Polski, zwłaszcza w sytuacji tej, kiedy wobec warunków, które mamy na zewnątrz, jest zagrożenie wojną, zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Wojsko też nie jest wzmacniane tak, jak być powinno, chociaż są pieniądze potężne na ten cel przeznaczane. Mamy do czynienia z całym szeregiem patologii społecznych, na które ten rząd nie reaguje. Więc tutaj nadzieje się skupiły przy prezydencie, a on, pan prezydent, wetuje tylko te ustawy, które są złe. Natomiast rząd przyjął to taką taktykę takiej prymitywnej chytrości, że do ustaw, które są nawet oczekiwane społecznie, jak choćby zamrożenie cen energii, wrzuca, że tak powiem kolokwialnie, sprawę, którą chce przeforsować, a której prezydent by osobno nie podpisał, na przykład sprawę wiatraków. Mieliśmy taką sytuację, no więc i liczy na to, że prezydent znajdzie się w sytuacji takiego zaszachowania i taką ustawę podpisze. A prezydent Karol Nawrocki takich ustaw nie podpisuje, wetuje je i zgłasza własne inicjatywy albo zmusza rząd do tego, żeby takich przypadków parę było, żeby zgłosił ustawę bez tej chytrości, bez tego przemycania złych rzeczy w lepszych rozwiązaniach. Także powinien zobaczyć już Donald Tusk jako premier obecnego rządu, że znowu proszę wybaczyć kolokwializm, że tak pogrywać z prezydentem po prostu nie można, tak się nie da.
1: A jest coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze, albo mogłoby wyglądać inaczej?
2: Prawdę mówiąc, nie dostrzegam takich aspektów, chociaż staram się zawsze patrzeć na wszystkie zjawiska i postawy i działania tak szerzej i krytycznie także, gdy trzeba, ale naprawdę trudno dostrzec jakieś po prostu mankamenty w tej prezydenturze. Wydaje mi się, że tutaj krytycy mają kłopot z tym, żeby coś znaleźć takiego konkretnego, bo oczywiście no, można robić tak, jak robi to koalicja Donalda Tuska, czyli za swoje nieudolności, swoje błędy odpowiedzialność przerzucać na prezydenta, oskarżać go za swoje grzechy, swoje błędy, swoje winy, swoje nieudolności, swoje zaniechania, ale to oczywiście na krótką metę może tylko działać, bo Polacy jednak po kilku takich ruchach łatwo się zawsze zorientują, zawsze się orientowali.
1: To jest prezydentura, która podoba się Polakom, w większej części Polaków.
2: Podoba się o tym świadczą sondaże poparcia i zaufania. To dobrze, to naprawdę jest prezydentura patriotyczna i to chcę bardzo mocno podkreślić, ale potrzebny jest w Polsce również patriotyczny rząd, którego dzisiaj niestety nie mamy. Dzisiejszy rząd realizuje raczej agendę dla Polski niekorzystną, agendę zewnętrzną, mówimy głównie niemiecką, brukselską, no w każdym bądź razie zewnętrzną wobec polskiego interesu narodowego w bardzo wielu wymiarach i ten rząd trzeba zmienić. Oczywiście w demokracji to jest możliwe poprzez wybory parlamentarne, które odbędą się już za niewiele więcej niż rok. Ale właśnie wracając jeszcze do oceny i analizy prezydentury pana Karola Nawrockiego, teraz myślę, że jakość tej prezydentury i to, że ona zyskuje tak duże poparcie społeczne, może mieć istotne znaczenie przy dyskusji nad konstytucją, bo w Polsce jest zawsze, jest od dawna taki spór, on się nacina co jakiś czas, czy mamy mieć w Polsce ustrój gabinetowo-parlamentarny, czy parlamentarno-gabinetowy, czy też ustrój prezydencki, czy taki, który wzmacnia rolę prezydenta. I tu myślę, że w tej dyskusji będzie ten drugi czynnik miał istotne znaczenie. Natomiast co jest dla Polski perspektywicznie najlepsze, to musimy wydyskutować, wypracować najlepszy, optymalny model poprzez analizę różnych sytuacji, bo przecież dzisiaj mamy dobrego prezydenta, ale trzeba też wiedzieć, że mieliśmy prezydentów w różnych przeszłości i to zawsze ten model ustrojowy, który wybieramy, musi być modelem przewidzianym na różne czasy, na lepsze i gorsze.
1: Mówi pan poseł, wspomina o tych nadchodzących wyborach, ale żeby je wygrać, to potrzeba jedności, a u was w partii tej jedności nie ma i to delikatnie mówiąc. Wiemy, że w polityce wszystko jest możliwe, ale czy pan poseł spodziewał się, że faktycznie dojdzie do takiego rozwodu, do takiego rozłamu na taką skalę?
2: Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Liczyłem na to, że mimo narastającego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości ze strony pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego i takich działań autonomizujących jego grupę, że jednak odpowiedzialność zwycięży, odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przyszłe wybory, które są już niedługo i że nie nastąpi to rozejście, ten podział. Nastąpił niestety, to niedobra sytuacja. To jest prezent dla obecnie fatalnie rządzących Polską, dla Donalda Tuska i dla jego koalicji, którą nazywamy 13 grudnia nie bez powodów. Ma to swoje głębokie uzasadnienie. Mam nadzieję, że jednak ten fakt, który już zaistniał i no, myślę, że nie ma co wciąż płakać nad rozlanym mlekiem, chociaż powtarzam, to niedobra sytuacja przejściowa, ale mam nadzieję, że przejściowo, że odrobimy te straty, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do wysokich sondaży.
1: Ale będziemy to jest czynić wszystko, żeby tak w tym było. Momencie to jest chyba niewykonalne. Macie około 17% poparcia. To jest nieco więcej niż Konfederacja. Potem rozłamie 17, gdzie stowarzyszenie premiera Mateusza Morawieckiego ma już 7-8, tak pokazują te najnowsze sondaże.
2: Tak, to bym do tego się nie przywiązywał tak mocno. Te sondaże nie są jeszcze na pewno do końca wiarygodne, a może w ogóle mało wiarygodne, z tego względu, że stowarzyszenia nie biorą udziału w wyborach, tylko partie polityczne. To jest świeża sprawa. Jeszcze pan premier Mateusz Morawiecki partii nie założył, chociaż pewnie to zrobi. Poczekajmy parę miesięcy na to, jak się ułożą sondaże. Natomiast ci wszyscy rozłamowcy, którzy odchodzili od Prawa i Sprawiedliwości, przecież to nie jest pierwszy przypadek, nie jak naszego ugrupowania, też na początku byli notowani wysoko, a potem nie przekraczali progu. I tak może być w tym przypadku. Może być inaczej, zobaczymy, trudno przesądzać. Pan Mateusz Morawiecki sądzi, przynajmniej takie są jego deklaracje, że pozyska wyborców innych niż ma Prawo i Sprawiedliwość, bardziej tych centrowych, ze środka sceny politycznej. Z badań wynika, że nie ma tutaj wiele do pozyskania w tym miejscu, a zresztą jeżeli takich wyborców pozyskiwać, a trzeba wszystkich pozyskiwać oczywiście ze wszystkich stron, no to mógł to robić w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że nie ma niczego takiego, czego nie mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości pan Mateusz Morawiecki, co będzie teraz robił jako lider osobnego ugrupowania. A metoda Donta liczenia głosów jest tutaj przesądzająca, nieubłagana. Nawet gdybyśmy mieli razem w sumie tyle poparcia, co Prawo i Sprawiedliwość, to uzyskamy mniej mandatów przez podział, przez fakt pójścia do wyborów, jeżeli tak się stanie, bo jeszcze nic nie jest do końca przesądzone osobno. To nie jest tak, że uzyskamy tyle samo osobno, co byśmy uzyskali razem. Metoda liczenia głosów według Donta promuje większe ugrupowania. My odrobimy prawdopodobnie te straty sondażowe, natomiast czy odrobimy je na tyle, żeby wygrać z Platformą Obywatelską jako oddzielne ugrupowanie samodzielnie, tego nie wiem w tej chwili, bo trudno to przewidzieć. Ten podział na pewno temu nie służy, ale wczorajsze działania programowe Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy konwencję programową, dobrze rokują, są zarysy programu formułowane i ogłaszane w kolejnych dziedzinach, będą następne, jeszcze w sierpniu będzie jedna konwencja programowa. My będziemy jako silna i jako zdrowa w swojej istocie partia polityczna, jako zdrowy organizm będziemy starać się wrócić do wszystkich tych zasobów i potencjałów, które mieliśmy i mamy, które mamy wypracowane, zwłaszcza poprzez okres dobry dla polskich rządów ośmioletnich. Wtedy sprawdziliśmy przede wszystkim jedną regułę i przedstawiliśmy, udowodniliśmy ją wyborcom, Polakom, że wyborczych obietnic tak zwanych, czyli programów, trzeba dotrzymywać, trzeba robić to, kiedy ma się władzę, co się zapowiadało przed wyborami. Dokładnym zaprzeczeniem tego, takiej postawy jest Donald Tusk i jego koalicja obywatelska, koalicjanci.
1: Czy teraz grupa Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego będzie dla was konkurencją?
2: No jeżeli osobno pójdzie do wyborów, to oczywiście będzie konkurencją. Każdy jest konkurencją, kto startuje osobno, obok.
1: A trzeba też przyznać, myślę, że pan poseł się z tym zgodzi, że wizerunkowo za premierem naprawdę poszły takie silne osobowości, mocne nazwiska, rozpoznawalne twarze.
2: No, część takich osób poszła za panem Mateuszem Morawieckim, tylko że trzeba się też zastanowić nad tym, czy w głębszej, takiej bardziej długofalowej refleksji będzie to dobrze ocenione, niezależnie od tego, jakie są nazwiska, bo tak jak rozmawiam z wyborcami, z ludźmi, nawet spotkanymi przypadkowo, niekoniecznie ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z tymi, którzy życzą Polsce dobrze, no to oni właśnie mówią, wczoraj miałem takich parę rozmów przypadkowych, bardzo ciekawych, ci wyborcy mówią, że właśnie jest duża wina po stronie tych, którzy odeszli i że oni właśnie ułatwiają fatalne rządy, być może nie daj Boże kontynuację dla Tuska po wyborach, bo różnie z tym może być, prawda, w takiej postawie, w takim rozbiciu. I to jest naprawdę wielki problem, więc niezależnie od tego, kto ma jaki dorobek i jakie nazwiska, pan Mateusz Morawiecki też ma duży dorobek jako premier naszego rządu, który realizował program Prawa i Sprawiedliwości razem z nami. To nie był jego program, tylko program Prawa i Sprawiedliwości przez 6 lat. no, zrobił błąd w tej chwili, trzeba to jasno, wyraźnie powiedzieć. No i teraz wyborcy to będą oceniać. Czy pozyska wyborców takich, których, jeszcze raz do tego wracam, których nie miało Prawo i Sprawiedliwość? No, można powiedzieć, że jeżeli to już się stało, to można tego życzyć, ale to jest bardzo wątpliwa droga, bo drogą właściwą było wzmacnianie Prawa i Sprawiedliwości. Być może nastąpi jeszcze jakaś refleksja, być może jeszcze nastąpi jakiś zwrot. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów, no ale trzeba naprawdę wielkiej odpowiedzialności wobec Polaków, wobec przyszłości, w swojej postawie, w swoich działaniach, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś może mieć ambicje, żeby samodzielnie do czegoś dążyć, coś realizować, tylko trzeba brać pod uwagę realia. Realia są takie, że w jedności jest siła.
1: Panie pośle, kiedy wymiana pana Przemysława Czarnka na innego kandydata na premiera?
2: Nie ma takiego zamiaru.
1: Nie ma?
2: Pan nie ma takiego zamiaru, mogę panią redaktor zapewnić.
1: Pan mówi się albo o Tobiaszu Bochańskim, albo o panu Boguckim.
2: Pani redaktor, nie ma takiego, nie ma takiej dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości. Pan profesor Czarnek robi co może i robi to dobrze, a że może się nie podobać naszej konkurencji, no oczywiście, że się nie podoba, bo jest mocnym kandydatem, silną postacią o wyrazistej postawie i poglądach. Także mogę powiedzieć tak, na tym etapie na pewno nie ma takiej dyskusji, nie ma takiego zamiaru i mam nadzieję, że z tym dotrwamy do wyborów. Oczywiście życie przynosi czasem nieprzewidziane sytuacje.
1: A jednak trochę się pan poseł ubezpiecza.
2: Panie redaktor, ja mówię w tej chwili nie politycznie, a filozoficznie bardziej, bo politycznie, jeszcze raz powtarzam, nie ma zamiaru wymiany. To nam jakby wrzuca do naszego ogródka taki pomysł opozycja wobec nas, czyli konkurencja polityczna, bo chcę, żeby właśnie znowu zamieszać, żeby była jakaś dyskusja, żeby